0: Autopromocja.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Siema Wiara, Michał Wiśniewski z tej strony.
4: Witam, Janusz Manasewicz, zespół Lady Punk.
5: Cześć, cześć, z tej strony Cleo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Twoje radio, buziaki.
6: Cześć, tu Sanach. Zapraszam was do słuchania.
0: Twoje radio.
6: Będzie super dzień.
7: Cześć, mówi Tomasz Organek. Słuchacie właśnie
0: Tylko przeboje.
7: W twoim radio.
8: Cześć, cześć, Agnieszka Chylińska. Pozdrawiam was serdecznie, słuchajcie dobrej muzyki.
9: Cześć, tu BRO. Słuchacie twojego radia, Tylko przeboje.
0: To jest
2: twoje radio.
0: Twoje radio.
10: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Twoje radio.
10: Autopromocja.
2: To jest twoje radio.
10: Tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.

0: Natalia. Mój dzień zaczynam zawsze swoim radiem.
1: Cześć, tu Wiktoria. Nie wyobrażam sobie dnia bez twojego radia.
2: Twoje radio.
3: To jest twoje radio. Tylko przeboje. Tylko przeboje.
2: Autopromocja.
3: To jest twoje radio.
2: Twoje radio, tylko przeboje.
3: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: radio.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
3: Mogłaś, mogłam, mogliśmy lepiej się poznać.

0: autopromocja.
1: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
2: Słucham twojego radia, bo jest wszystko fajne. I prowadzący, i muzyka, i wiadomości. Jest po prostu super.
3: Słucham twojego radia, ponieważ macie fajną audycję, dobrą muzykę. No i tyle.
4: Słucham twojego radia, bo podczas jazdy umila mi czas.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Autopromocja.
1: To jest twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
1: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: Autopromocja. To jest Twoje radio.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.
2: Cześć, tu Ania Karwan i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Twojego radia.
1: Twoje radio.
3: Dzień dobry, nazywam się Sławek Uniatowski, słuchacie Twojego radia.
1: Tylko przeboje.
4: Cześć, czołem, z tej strony Ruda z zespołu Red Lips. Buziaki dla Was, słuchacie Twojego radia.
0: To jest Twoje radio.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.
5: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Autopromocja. Twoje.
5: Dzień dobry, to Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: to promocja.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio.
1: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Je okno i śpiewam razem z wami. Jesteśmy zwycięzcami. Albo tańczę przeróże do odkurzacza dzięki twojemu radio.
4: Bardzo lubię wasze radio. Od wielu lat was słucham i lubię wasze konkursy.
5: Słucham twojego radia, bo ma najlepszą muzykę i zawsze aktualne wiadomości.
0: To jest
1: twoje radio.
6: Twoje radio. Twoje radio.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.
6: Twoje radio.
3: Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, to twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
1: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: Autopromocja.
1: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio.
2: Twoje radio na dzień dobry.
3: Fajnie, że słuchasz Twojego radia.
4: Czy panowie muszą tak od bladego świtu?
3: Codziennie od 5 rano mam dla Ciebie najważniejsze wiadomości z regionu. Pogodę, informacje o korkach, świetny humor prowadzącego.
4: To wy się czasem kałamasz, nie pospał godzinkę dłużej, kapkę od Was.
3: I tylko przeboje, które dobrze znasz i lubisz. Zacznij dzień z Twoim radiem. Zapraszam, Filip Waćkowski.
1: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio.
2: Twoje radio na dzień dobry.
0: Autopromocja.
5: Dzień dobry, to Twoje radio.
2: Tylko przeboje.
5: Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
0: Twoje radio.

0: promocja.
1: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
2: Cześć, tu Blanka, słuchacie Twojego radia.
3: Pozdrawiam, this is Denzel, you're listening to Twoja radio.
4: Cześć kochani, tu Andrzej Krzywy, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Twojego radia.
5: Dzień dobry, mówi Ewa Kasprzyk. W Twoim radiu jest jakby luksusowo.
0: Twoje radio.
1: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja.
1: Dzień dobry, to Twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
1: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: autopromocja.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Lokalne informacje. Wiemy, co się dzieje. Muzyka jest super i no, redaktorzy są niesamowici. Mało politycznie. Relaksujące po prostu.
4: Są najlepsze hity. Moje dzieci świetnie do tego tańczą. I mogę się nabić ciepłej twarzy dzięki temu.
5: Sprawia, że pojawiam się częściej. Uśmiecham moje twarzy.
0: To jest
2: Twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Autopromocja.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
6: Stargard uczcił rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji. Tymczasem premier nawołuje opozycję i prezydenta do przestrzegania obecnej Konstytucji. Niemiecka prasa bije na alarm. Osłabiając NATO, Trump wykonuje pracę za Putina.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
6: Mateusz Warianka. Dzień dobry. Stargard uczcił rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Były poczty sztandarowe, przedstawiciele samorządu, służb i mieszkańcy, ale też mocne odniesienie do współczesności. Prezydent Rafał Zając, mówiąc o historycznym znaczeniu Konstytucji, wskazał, że jej przesłanie pozostaje aktualne także dziś.
7: Konstytucja 3 maja była próbą naprawy państwa, odpowiedzią na chaos, na słabość instytucji, na brak odpowiedzialności za wspólnotę. Bez zasad, bez prawa i bez wzajemnego zaufania państwo nie przetrwa. Nie udało się wtedy obronić jej skutków. Zabrakło czasu, jedności. Najważniejsze jest to, że zostawili nam sposób myślenia o państwie. O tym, że wolność i prawa nie są dane raz na zawsze. Ta rocznica nie jest tylko wspomnieniem historii. Ona jest bardzo współczesna. Pytanie o to, czy potrafimy budować wspólnotę, jest aktualne także do dzisiaj.
6: Konstytucja 3 maja uchwalona w 1791 roku przez Sejm Czteroletni, choć obowiązywał krótko, do dziś pozostaje symbolem odpowiedzialności za państwo. Tymczasem prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów poselskich. Jak mówi, nie może być tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki. Konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa. Instytucje są angażowane do walki politycznej. Tymczasem premier nawołuje opozycję i prezydenta do przestrzegania obecnej konstytucji. Projektowanie nowej nazywa majstrowaniem.
8: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
6: Szukanie jakiejkolwiek współpracy z prezydentem nad zmianą konstytucji jest sprzeczne z demokracją, mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
9: Kmeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartości. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
6: Prezydent zasugerował, że nowa konstytucja mogłaby zostać uchwalona w roku 2030. Niemiecka prasa bije na alarm. Osłabiając NATO, Trump wykonuje pracę za Putina. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale też, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu odstraszania Rosji. Gazety ostrzegają, że przyniesie to negatywne skutki dla NATO.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
0: Twoje radio. Pogoda.
10: Dzisiaj w naszym regionie umiarkowane zachmurzenie, bez opadów deszczu, a termometry pokażą od 17 stopni na północy w Świnoujściu, Międzyzdrojach czy Koszalinie, przez 21 w Goleniowie, Szczecinie oraz Stargardzie, do 23 w Myśliborzu oraz Pyrzycach.
0: Twoje.
2: Dzień dobry, to Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
0: Twoje radio, tylko przeboje. Twoje radio.
10: 6:04, Twoje radio na poniedziałkowe, no już pomajówkowe. Dzień dobry, wracamy do rzeczywistości, kiedy kolejny długi weekend. O tym porozmawiamy sobie za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, witajcie, cześć. No i gramy, tylko przeboje. Yeah.

0: Grupa Sixtine w Twoim radiu na dzień dobry. Mamy poniedziałek, ten długi weekend minął szybko, niczym przejeżdżające pendolino. Nie wiem jak u Was z temperaturą, u mnie piątek 38, sobota 39, a wczoraj, no wczoraj to już 37. Szkoda, że to nie temperatura za oknem, a moja temperatura była. No dobra, ten długi weekend minął, a kiedy kolejny? Równiutko miesiąc, 4 czerwca, Boże Ciało, i będzie to czwartek, czyli ten długi weekend to będzie nawet dłuższy od tego majówkowego. Czwartek, piątek, sobota, niedziela i brzmi już całkiem sensownie, nie? Jeszcze miesiąc i znowu sobie trochę dłużej odpoczniemy. Teraz wracamy do grania. A za chwilę sprawdzimy, co dzieje się na zachodniopomorskich drogach.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Twoje radio.
0: Korki.
2: No i zaczynamy już ten okres w roku, kiedy korki to są bardziej w weekend. Wczoraj masakra na ekspresowej trójce. Na ten moment poniedziałkowy poranek, 14 minut po 6, jeździmy całkiem przyzwoicie i bez zatorów na S3, S6 czy S10. Po Szczecinie, Stargardzie czy Koszalinie też jeszcze przemieszczamy się bez większych tarapatów.
0: To twoje radio. Widzisz wypadek lub korek? Zadzwoń do nas. 512-8240. 512-8240.
3: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
2: Dziś w województwie zachodniopomorskim raz na jakiś czas słońce schowa się za chmurami, ale nadal ciepło, od 17-18 stopni w Świnoujściu i Koszalinie, przez 21 w Goleniowie, Szczecinie czy Stargardzie, do maksymalnie 23 w Myślibożu oraz Pyrzycach.
0: Dzień dobry, to twoje radio.
3: Twoje radio, tylko przeboje.
0: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: One Day in Your Life w Twoim radiu na dzień dobry poniedziałek, ale dla wielu osób jest to poniedziałek zdecydowanie wyjątkowy. Dziś rozpoczynają się matury. No i na początek język polski. Drodzy maturzyści, mocno trzymamy oczywiście za Was kciuki, połamania długopisów, ale jak coś to wiecie, za rok też jest matura.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Love is all around w Twoim radiu na dzień dobry, 27 minut po 6, a przed nami najważniejsze wiadomości z Pomorza Zachodniego, z kraju i ze świata. Te najważniejsze wiadomości Twojego radia przedstawi nam Mateusz Warianka. Do 7 zagrałem jeszcze Howard Jones, Kungs, pojawi się Coldplay czy Chris Rea.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio.
3: Twoje radio.
2: Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
4: Jestem Kat, Wiki Gabor, a wysłuchacie Twojego radia. Buziaki.
5: Cześć, tu Kamil Bednarek, słuchasz Twojego radia. Pozdrawiam.
6: Hello, tutaj Mary z Polski. Pozdrawiam Twoje radio. Au!
7: Cześć, tu Kuba Karaś.
8: Cześć, tu Piotr Rogucki. Słuchacie Twojego radia.
1: Twoje radio.
9: Cześć, tu pan Fisz. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Twojego radia.
1: Tylko przeboje.
10: Cześć, tu Rubens. Słuchacie Twojego radia.
1: To jest
2: Twoje radio.
1: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Autopromocja.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
11: Wojewoda zachodniopomorski wydał pozwolenie na rozbudowę terminala pasażerskiego portu lotniczego Szczecin-Goleniów. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu konstytucji. 2 miliony ludzi przyciągną za to darmowy koncert Shakiry na Copacabanie.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
11: Mateusz Warianka. Dzień dobry. Wojewoda zachodniopomorski wydał pozwolenie na rozbudowę terminala pasażerskiego portu lotniczego Szczecin-Goleniów. Oznacza to, że prace mogą ruszyć na dobre.
12: Jesteśmy w przededniu ogłoszenia przetargu już na budowę głównego terminala, czyli będzie to nasz główny terminal, który będzie miał i funkcje odlotowe, i funkcje przylotowe. Sądzimy, że przetarg ogłosimy na początku czerwca, a pracę budowlaną zaczną się w sierpniu. Planujemy inwestycje zakończyć w 2027 roku, w czwartym kwartale.
11: Mówił Krzysztof Domagalski, rzecznik portu lotniczego Szczecin-Goleniów. Plan zakłada, że w miejscu trzech obecnych budynków powstanie zintegrowany kompleks terminalowy, również składający się z trzech części. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego.
13: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
11: Do więzienia trafił 5 lat temu, we wtorek został uwolniony w ramach wymiany więźniów. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu konstytucji. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wytyczoną w centrum stolicy. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta Konstytucji 3 maja. Tymczasem 2 miliony ludzi przyciągnął koncert darmowy Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Wydarzenie ma ożywić lokalną gospodarkę, bo to w Brazylii przerwa w sezonie turystycznym. Koncerty są darmowe, ale władze Rio liczą na to, że goście i tak wydadzą w mieście ponad 150 milionów dolarów.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
1: Twoje radio.
14: Twoje radio.
1: Pogoda.
0: Pomajówkowy poniedziałek w województwie zachodniopomorskim bez opadów deszczu, z umiarkowanym zachmurzeniem. Raz na jakiś czas to słońce nam się schowa. Termometry pokażą nawet 23 stopnie w Myślibożu, 21 w Stargardzie, Szczecinie i Goleniowie, no i po 17 w Świnoujściu, Międzyzdrojach czy Koszalinie.
2: Dzień dobry, to Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
1: Twoje radio.
14: Twoje radio.
0: 26 minut do 7. Twoje radio na dzień dobry. Majówkowa wycieczka rowerowa po okolicy kosztowała dwóch braci z Barlinka kilka ładnych tysięcy złotych. Ale dlaczego? O tym więcej za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.

0: To twoje radio na poniedziałkowe, pomajówkowe. Dzień dobry. Moi drodzy, wycieczka rowerowa po okolicy skończyła się dla dwóch braci z Barlinka srogim wydatkiem. Dlaczego? Dwóch braci postanowiło pojechać sobie rowerem, ale wcześniej co nieco wypili. I jeden, i drugi zatrzymani przez policję wydmuchali po 2 promile i każdy z nich dostał 2500 zł mandatu. No łącznie 5. Oj, droga to była majówka, droga. Więcej o tym piszemy na www.twojeradio.fm, ale w każdym razie, no mogli w tę majówkę za te pieniądze lecieć na jakieś all inclusive do Turcji. A wybrali jednak przejażdżkę rowerową po Barlinku. No to jest chyba patriotyzm, nie?
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Twoje radio.
0: Korki.
2: Kwadrans pozostał nam do siódmej. Bez większych problemów przejedziemy przez główne trasy naszego regionu, ekspresową szóstkę, dziesiątkę czy trójkę. W Szczecinie możemy poczekać dwie zmiany świateł na wjeździe do miasta na wiadukcie nad A6. Poza tym jeździmy bez większych tarapatów, podobnie w Koszalinie czy Stargardzie.
0: To Twoje radio. Widzisz wypadek lub korek? Zadzwoń do nas. 512-82-40. 512-82-40.
3: Twoje radio.
4: Twoje radio.
3: Pogoda.
2: Dziś w województwie zachodniopomorskim raz na jakiś czas słońce schowa się za chmurami, ale padać nie powinno. Termometry pokażą od 17 stopni w Świnoujściu i Międzyzdrojach, tyle samo w Koszalinie. Cieplej, bo 21 w Goleniowie, Stargardzie czy Szczecinie, no i 23 w Pyrzycach oraz Myślibożu.
0: Dzień dobry, to Twoje radio.
3: Twoje radio, tylko przeboje.
0: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: Na poniedziałkowy dzień dobry i zajrzyjmy do naszego lokalnego sportu. Nie był to łatwy weekend dla kibiców PGE Spójni Stargard. Dwa półfinałowe mecze i dwie bardzo dotkliwe porażki z łódzkim klubem sportowym, i to obydwie przy pierwszej brygady. W sobotę 66-95, a wczoraj ŁKS znów lepszy, no i na tablicy wyników 71-107 dla graczy z Łodzi. W rywalizacji do trzech zwycięstw jest 2-0 dla ŁKS-u, a kolejny mecz odbędzie się właśnie w stolicy województwa łódzkiego. Krótko mówiąc, cuda w sporcie się zdarzają, ale póki co wydaje się, że marzenia o szybkim powrocie do ekstraklasy trzeba odłożyć na półkę. Więcej o lokalnym sporcie po godzinie 7 opowie nam Mateusz Warianka. Teraz wracamy do grania.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: 3 minuty do 7. Przed nami najważniejsze wiadomości Twojego radia, które przedstawi nam Mateusz Warianka. Będzie też oczywiście o meczach Pogoni Szczecin i Spójni Stargard. A po 7 zagrają elektryczne gitary Denzel, Bobby McFerrin czy Ania Dąbrowska.
1: Autopromocja. Twoje radio.
2: Twoje radio. Sport.
3: Codziennie od poniedziałku do piątku zapraszam w Twoim radiu na jeszcze więcej sportu, lokalnego sportu. Po 7, 8 i 19 lokalne serwisy sportowe, w których przedstawiam najświeższe informacje z Pomorza Zachodniego. Mateusz Warianka, zapraszam.
2: To jest Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
5: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
6: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Parę do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Potrzebujesz deski tarasowej, modrzewiowej, egzotycznej, a może kompozytowej? Palisander Centrum Drewna ma wszystko, czego potrzebujesz. Od olejów i impregnatów, przez wkręty i okucia, aż po belki strugane. Certyfikowane BSH KVH C24. A może planujesz zadaszenie? Sprawdź nasz poliwęglan komorowy lub lity. Oferujemy zarówno materiały, jak i gotową realizację. Z nami Twoje marzenia o idealnym tarasie stają się rzeczywistością. Profesjonalne doradztwo i najszerszy wybór w drewnie. Zajrzyj do nas. Palisander Centrum Drewna. Stargard Nasienne 18. Palisander. Dajemy wybór w drewnie. www.palisander-tarasy.pl.
1: Reklama.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
3: Międzyzdroje ustanowiły nowy rekord Polski, tym razem we wspólnym czytaniu Konstytucji. Rada Miejska w Myślibożu nadała konsulowi honorowemu Republiki Litewskiej w Szczecinie, Wiesławowi Wierzchowsiowi, tytuł honorowego obywatela gminy Myślibórz. Zaczynają się matury. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
3: Mateusz Warianka, dzień dobry. Międzyzdroje ustanowiły kolejny rekord Polski, tym razem we wspólnym czytaniu Konstytucji RP w formule sztafety. Wydarzenie w Alei Gwiazd zgromadziło mieszkańców oraz turystów wypoczywających nad Bałtykiem. W akcji wzięło udział łącznie 126 osób, które w ciągu 2 godzin, czekając na swoją kolej, wspólnie przeczytały Konstytucję. Każdy z uczestników odczytał kolejny artykuł ustawy zasadniczej. Do ustanowienia rekordu wykorzystano egzemplarz Konstytucji podpisany przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który wcześniej został przekazany władzom miasta. Rada Miejska w Myślibożu nadała konsulowi honorowemu Republiki Litewskiej w Szczecinie, Wiesławowi Wierzchosiowi, tytuł honorowego obywatela gminy Myślibórz. Wyróżnienie stanowi wyraz uznania dla jego wieloletniego zaangażowania w rozwój relacji polsko-litewskich oraz działań na rzecz pielęgnowania wspólnej historii, w tym upamiętniania katastrofy lotniczej w Pszczelniku z 1933 roku, w której zginęli litewscy lotnicy Steponas Darius i Stasis Girenas.
15: Pan konsul honorowy Wiesław Wierzchoś od 20 lat pełni swoją misję dyplomatyczną i jest niezwykle blisko związany z myśliborskim samorządem. Jest w rzeczy samej ambasadorem Myśliborza. Gdziekolwiek się pojawia w Polsce i na świecie, to jest człowiek, dzięki któremu nasza gmina, nasze miasto i to niezwykłe miejsce w Pszczelniku, miejsce katastrofy Lituaniki, jest świadkiem i my również mogliśmy stawać się świadkami niezwykłych, doniosłych wydarzeń, wizyt głów państw obu krajów.
3: Mówił w trakcie sesji Piotr Sobolewski, burmistrz Myśliborza. Zaczynają się matury. O 9:00 pisemne Polski. 4 godziny nad testem i wypracowaniem. Spytaliśmy maturzystów, jaki temat byłby wymarzony, a którego chcą uniknąć.
16: Ja bym chciała lalkę, tak mi się wydaje, bo jednak ta, ona jest bardzo taka wielowątkowa, więc można ją wszędzie wcisnąć. I Zbrodnie i kary, bo ją akurat przeczytałam.
17: Przedwiośnie też by mogło być, to też jest fajna lektura.
16: Najgorzej Dziady. Oj. No bo tam bardzo dużo jest szczegółów. W sumie to nie jest długa lektura, ale w każdej scenie jest dużo rzeczy takich do zapamiętania.
17: Tak, najgorzej chyba Dziady, właśnie Dziady.
3: Jak mówili uczniowie, najgorsze są krótkie lektury, bo łatwiej je zapomnieć. Jutro matematyka, pojutrze język obcy. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Prezydent zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich. Premier Tusk i Lewica zapowiedzieli, że to zbojkotują.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm. Twoje radio. Sport.
3: Zaczynamy od dobrych wieści. Pogoń Szczecin może odetchnąć z ulgą. Portowcy pokonali 3-0 Wisłę Płocki, są coraz bliżej utrzymania się w ekstraklasie. Dla szczecińskiej drużyny był to kluczowy mecz w walce o pozostanie w lidze. Dzięki wygranej Pogoń odskoczyła od strefy spadkowej na 5 punktów. Do końca sezonu pozostały 3 kolejki. Bohaterem meczu został Filip Cuić. Bośniak zdobył 2 gole i były to dla niego pierwsze trafienia w barwach Pogoni. Jednego gola dołożył też Hussein Ali. Zdecydowanie mniej powodów do radości mają koszykarze spójni Stargard, którzy przegrywają w serii 0-2 z ŁKS-em Łódź w półfinale play-off pierwszej ligi. Białobordowi w drugim domowym spotkaniu ulegli 71-107. ŁKS prowadzi w rywalizacji do 3 zwycięstw. 2-0 jest bliski awansu do finału. Dzień wcześniej również pewnie pokonał Spójnie.
18: Zespół z Łodzi był od nas dzisiaj lepszy. Pokazali to na parkiecie. Trafili w szalone 17 trójek. No po prostu ciężko było nam wygrać dzisiaj ten mecz. Ja jedyne co to mogę obiecać, że naprawdę zrobimy wszystko, żeby każdy kolejny mecz wygrać, że nie będziemy zwieszać głów, że będziemy walczyć do końca.
3: Podsumował zawodnik stargardzkiej drużyny Wojciech Czerlonko. Kolejny mecz odbędzie się w sobotę w Łodzi.
1: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
0: Sytuacja z zachmurzeniem będzie się dziś zmieniać. Raz słońce wyjdzie, raz się schowa, ale padać nie powinno. Termometry pokażą 21 stopni w Szczecinie, Stargardzie i Goleniowie, tylko 17 w Świnoujściu, Międzyzdrojach czy Koszalinie, natomiast 23 w Myśliborzu oraz Pyrzycach.
1: Twoje.
2: Dzień dobry, to Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
1: Twoje radio, tylko przeboje. Twoje radio.
0: 7:05, Twoje radio na dzień dobry. Za moment wrócimy sobie do kalendarza, bo dziś też są powody do świętowania. Będziemy wyjeżdżać też na zachodniopomorskie drogi, ale przede wszystkim to gramy tylko przeboje, a teraz pompujemy.

0: Twoje radio.
1: Yearbooks w Twoim radiu na dzień dobry. Kochani, zajrzyjmy sobie do kalendarza, bo dzisiaj też jest trochę świąt. Uwaga! 4 dzień maja to dzień świętego Floriana, świętują wszyscy strażacy. Grupa społeczna, grupa zawodowa, która cieszy się w Polsce największym zaufaniem, no to wielkie ukłony i pozdrowienia, ale nie tylko strażacy dziś świętują, bo jest, uwaga, dzień garncarza, dzień piekarza, dzień hutnika i dzień kominiarza. No i powód do przedłużenia weekendu, długiego weekendu, zawsze jakiś się znajdzie, nie? My wracamy do grania, a za chwilę sprawdzimy, co dzieje się na zachodniopomorskich drogach. W tej godzinie powiemy też o tym, kto będzie muzyczną gwiazdą Dni Stargardu 2026.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio. Twoje radio. Korki.
1: Kwadrans po siódmej na drogach naszego regionu dość spokojnie, bez problemu przejedziemy ekspresową szóstką, trójką czy dziesiątką w Szczecinie. Staniemy na wjeździe do miasta. Takie 2-3 zmiany świateł na wiadukcie na ta 6 w stronę centrum miasta. Trasa z prawego na lewy brzeg nie powinna sprawić nam nieprzewidzianych trudności. W Stargardzie nogę z gazu zdejmiemy na pewno na skrzyżowaniu Konopnickiej z Piłsudskiego czy w okolicach Ronda Pionierów. W Stargardzie na Szczecińskiej, Słowiańskiej, Połczyńskiej czy Gnieźnieńskiej.
0: To Twoje radio. Widzisz wypadek lub korek? Zadzwoń do nas. 512-8240. 512-8240.
2: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
1: Dziś w województwie zachodniopomorskim trochę chmur, trochę słońca, będzie się to zmieniać, ale bez opadów. Termometry pokażą od 17 stopni w Koszalinie, Świnoujściu czy Międzyzdrojach przez 21 w Goleniowie, Stargardzie i Szczecinie do maksymalnie 23 w Myśliborzu oraz Pyrzycach.
0: Dzień dobry, to Twoje radio.
2: Twoje radio, tylko przeboje.
0: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Twoje radio na dzień dobry, za nami majówka, więc można by powiedzieć, że oficjalnie rozpoczęto sezon na imprezy plenerowe w województwie zachodniopomorskim. Tych w tym roku znowu nie będzie brakować. Znamy już muzyczne gwiazdy Dni Stargardu. Dzień koncertowy to będzie 12 dzień czerwca, trochę ponad miesiąc. Wstęp wolny, wstęp darmowy do amfiteatru, a wystąpią Słowik, Natalia Kukulska oraz Andrzej Piaseczny. Sezon na imprezy plenerowe w województwie zachodniopomorskim się oczywiście rozpoczyna i tych wydarzeń bardzo dużo. O wszystkich usłyszycie oczywiście w Twoim radiu. My wracamy do grania tylko przebojów. Teraz Ania Dąbrowska.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Tak właśnie gramy w Twoim radiu na dzień dobry, 27 minut po siódmej. W studiu jest Mateusz Warianka, który ma dla nas najważniejsze wiadomości z Pomorza Zachodniego, z kraju i ze świata, a do ósmej zagrają jeszcze Savage Garden, Grzesiek Chyży, Bruno Mars czy Felix Jen.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
3: Najlepiej słucha mi się Twojego radia w pracy. Puszczacie rewelacyjną muzykę, same hity i to bez zbędnego gadania.
4: Jesteście moją rodziną, kocham Was. Przy Waszej muzyce tańczę, ćwiczę, wykonuję różne prace domowe.
3: Byle zmęczenie z Wami nie ma szans.
1: To jest
2: Twoje radio.
1: Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
5: Zaczniemy od tragicznego wypadku pod Ińskiem. Za 2 godziny rozpoczyna się matura. Minister obrony poinformował, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek dojdzie do podpisania umowy SAFE. Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
5: Mateusz Warianka, dzień dobry. Do tragicznego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej numer 151 między Ińskiem a Ciemnikiem. Samochód osobowy wypadł z jezdni na łuku drogi. Zginął 45-letni kierowca, mieszkaniec Ciemnika. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna próbował wyprzedzić kilka pojazdów na wjeździe do Ińska od strony Ciemnika i stracił panowanie nad pojazdem. O 9:00 rozpocznie się matura. Pierwszy dzień to egzamin pisemny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski zapewnia, że CKE dopilnowała, by zadania egzaminacyjne pozostały tajemnicą do ostatniej chwili.
6: W dalszym ciągu stosujemy zabezpieczenia, tak jak w tamtym roku, nadajniki. Dzwonimy do wybranych losowo szkół, sprawdzając, czy pakiety nie zostały otworzone.
5: Do egzaminów szykują się też ósmoklasiści. Ich testy ruszają za tydzień, 11 maja. Wyniki będą kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich. Minister obrony poinformował, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w piątek dojdzie do podpisania umowy SAFE. Zostanie otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu związanego m.in. z obroną przeciwdronową. Unijny program SAFE to nisko oprocentowane pożyczki, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego. Dziennikarz i działacz na Białorusi, uwięziony przez białoruski reżim, odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony odznaczeniem.
7: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
5: Polsko-białoruski dziennikarz odzyskał wolność po 5 latach białoruskiego więzienia.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
1: Twoje radio. Pogoda.
0: Dziś w województwie zachodniopomorskim bez deszczu, raz słońce, raz chmury, będzie się to zmieniać, ale opadów się nie spodziewajmy. Termometry pokażą maksymalnie 23 stopnie, tyle w Myśliborzu i Pyrzycach, 21 kresek w Szczecinie, Stargardzie i Goleniowie i po 17 w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Kołobrzegu czy Koszalinie.
2: Dzień dobry, to Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
1: Twoje radio.
0: Za niecałe 1,5 godziny rozpoczynają się matury 2026. Na początek i w województwie zachodniopomorskim, wiadomo, w całym kraju język polski. A ile lat ma najstarszy polski maturzysta? O tym więcej za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.

0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry. Od dzisiaj matury. Dzisiaj język polski, jutro matematyka, pojutrze język obcy. Jak coś, to za rok też jest matura. No właśnie, a ile lat ma najstarszy polski maturzysta? 87. No próbuję, jeszcze nie wyszło. Wam jednak życzę, żeby udało się zdecydowanie szybciej. Ale trzeba przyznać, pan Józef, bo tak ma na imię najstarszy polski maturzysta, młodość sobie ewidentnie przedłużył. Wracamy do grania.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio. Twoje radio. Korki.
1: Kwadrans pozostał nam do ósmej. Bez większych problemów poruszamy się głównymi trasami regionu, ekspresową trójką, szóstką czy dziesiątką. Poczekamy sobie na wjeździe do Szczecina od strony Stargardu na wiadukcie nad A6. Takie dwie zmiany świateł w samym Stargardzie. Tutaj nogę z gazu zdejmiemy na pewno na skrzyżowaniu Konopnickiej z Piłsudskiego, na Wyszyńskiego czy Placu Wolności. Dojeździe do Placu Wolności w Koszalinie, natomiast na Szczecińskiej, Połczyńskiej, Gnieźnieńskiej czy Fałata przy Monte Cassino.
0: To twoje radio. Twoje radio. Widzisz wypadek lub korek? Zadzwoń do nas. 512-82-40. 512-82-40.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myśliborzu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki, alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
3: Twoje radio.
4: Twoje radio.
3: Pogoda.
1: Sytuacja z zachmurzeniem będzie się dziś zmieniać. Raz słońce wyjdzie, raz się schowa, ale padać nie powinno. Termometry pokażą 21 stopni w Szczecinie, Stargardzie i Goleniowie, tylko 17 w Świnoujściu, Międzyzdrojach czy Koszalinie, natomiast 23 w Myśliborzu oraz Pyrzycach.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myśliborzu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki, alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
0: Dzień dobry, to twoje radio.
3: Twoje radio, tylko przeboje.
0: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry. Wspominaliśmy już o meczu, o meczach PGS Płyni Stargard. W weekend dwie porażki w półfinale z ŁKS-em. No i awans do ekstraklasy bardzo, bardzo mocno się oddalił do tej koszykarskiej ekstraklasy. Spójrzmy teraz na piłkę nożną, bo w dużo lepszych humorach są kibice Pogoni Szczecin. Portowcy wygrali na własnym boisku z Wisłą Płock 3-0 i Duma Pomorza ma 5 punktów przewagi nad strefą spadkową. Jest na 8 miejscu w tabeli. Jeszcze jeden punkt pozwoli się Portowcom utrzymać. Kolejne spotkanie na wyjeździe w sobotę z Jagiellonią Białystok. A więcej o sporcie po godzinie 8 opowie nam Mateusz Warianka.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: przed nami najważniejsze wiadomości Twojego radia, które przedstawi nam Mateusz Warianka. Będziemy zaglądać też do sportu, a po 8 zagrają Avicii, Fukaj, J-Lo czy Mother Talking.
1: Autopromocja. To jest Twoje radio.
2: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam, Sibu.
3: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam, Gosia Andrzejewicz.
4: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam wszystkich. Dawid Podborski.
5: Twoje radio.
6: To jest Twoje radio. Tylko przeboje.
7: Tylko przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. W każdy czwartek po 16:00 w Twoim radiu audycja Odkryj przylądek Pomerania, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku.
9: Flagowa jednostka badawcza dla Politechniki Morskiej, autonomiczne statki przyszłości i przylądek Pomerania jako koło zamachowe dla regionu. To tematy najnowszego podcastu. Zapraszam w czwartek po 16:00.
8: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. Więcej na przylądekpomerania.pl.
10: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
11: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
12: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22:00. Od 15:00 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22:00.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Budujesz dom? Zadbaj o solidny dach. Wiązary Bonin. Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji konstrukcji dachowych. Wyłącznie certyfikowane materiały, nowoczesny park maszynowy, a także możliwość impregnacji ciśnieniowej zapewniają trwałość i precyzję wykonania. Skontaktuj się z nami już dziś. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną ofertę. Sprawdź szczegóły na www.tartakbonin.pl. Wiązary Bonin. Dach, na którym możesz polegać.
1: Reklama.
15: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
16: Jest zielone światło na rozbudowę terminala pasażerskiego portu lotniczego Szczecin-Goleniów. Intensywna majówka dla policji. Akcja drogówki potrwa jeszcze do dziś. Jeszcze nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego, który powołał Radę Nowej Konstytucji.
15: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
16: Mateusz Warianka, dzień dobry. Wojewoda zachodniopomorski wydał pozwolenie na rozbudowę terminala pasażerskiego portu lotniczego Szczecin-Goleniów. To oznacza, że prace mogą ruszyć na dobre.
17: Jesteśmy w przededniu ogłoszenia przetargu już na budowę głównego terminala, czyli będzie to nasz główny terminal, który będzie miał i funkcje odlotowe, i funkcje przylotowe. Sądzimy, że przetarg ogłosimy na początku czerwca, a pracę budowlaną zaczną się w sierpniu. Planujemy inwestycje zakończyć w 2027 roku w czwartym kwartale.
16: Podkreśla Krzysztof Domagalski, rzecznik portu lotniczego Szczecin-Goleniów. Plan zakłada, że w miejscu trzech obecnych budynków powstanie zintegrowany kompleks terminalowy, również składający się z trzech części. Majówka to dla policji był czas wzmożonych działań. Akcja drogówki potrwa jeszcze do dziś. Na drogi wyjechały m.in. mundurowi w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, wyposażonych w wideorejestratory czy funkcjonariusze na motocyklach. W działaniach brały też udział policyjne grupy SPID.
18: Głównie prędkość, wzmożone kontrole, działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
16: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś. Mundurowi będą też sprawdzać stan trzeźwości kierujących, sposób przewożenia pasażerów w pojazdach i czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy, a dzieci przewożone są w fotelikach. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Powołał właśnie Radę Nowej Konstytucji. Szymon Gębka.
5: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
7: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
5: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
19: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
5: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
15: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm. Twoje radio. Sport.
16: Teraz czas na sport. Pogoń Szczecin pokonała 3-0 Wisłę Płock i jest coraz bliżej utrzymania się w Ekstraklasie. Portowcy wygrali po golach Bośniaka Filipa Czujicia i Irakijczyka Husajna Aliego. Dla Czujicia to pierwsze trafienia w barwach Dumy Pomorza. Pogoń dzięki zwycięstwu odskoczyła od strefy spadkowej, ma 41 punktów i 5 punktów przewagi nad Widzewem Łódź. Awansowała na 8 miejsce w tabeli. Do zakończenia sezonu pozostały 3 kolejki. A koszykarze Spójni Stargard oddalili się od awansu do finału play-off w pierwszej lidze. Białobordowi przegrali drugie spotkanie z ŁKS-em, tym razem 71-107 i w serii przegrywają już 0-2.
20: Obiecuję, że zrobimy wszystko tak jak robimy przez cały sezon, czyli naprawdę skrupulatnie staramy się przygotowywać do każdego kolejnego meczu i nawet po takich dotkliwych porażkach, jakie tutaj odnieśliśmy, nie poddajemy się i po prostu koncentrujemy się na jednym kolejnym meczu, aby przygotować go jak najlepiej, zaprezentować się znacznie lepiej i rywalizować jak równy z zespołem z Łodzi.
16: Tak mecz podsumował trener Marek Popiołek. Kolejny mecz odbędzie się w sobotę w Łodzi. Rywalizacja toczy się do 3 wygranych spotkań. Teraz tenis. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner wygrał turniej w Madrycie, pokonując w finale Niemca Aleksandra Zwerewa. I tym samym Włoch przeszedł do historii. Jako pierwszy triumfował w 5 imprezach z rzędu tej rangi.
1: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
0: Dzisiaj w naszym regionie umiarkowane zachmurzenie, bez opadów deszczu, a termometry pokażą od 17 stopni na północy w Świnoujściu, Międzyzdrojach czy Koszalinie, przez 21 w Goleniowie, Szczecinie oraz Stargardzie, do 23 w Myśliborzu oraz Pyrzycach.
1: Twoje.
15: Dzień dobry, to Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje. Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim.
1: Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio.
0: 8:05, Twoje radio na dzień dobry. Za chwilę sprawdzimy, czym zajmują się zachodniopomorscy policjanci i jakimi sukcesami się chwalą. Oprócz tego zajrzymy do kalendarza i okaże się, że dziś totalnie nie musimy się śpieszyć. Filip Waćkowski kłaniał się nisko, teraz Avicii, tuż po nim Fukaj z Alią.

0: Fukaj z Alią w Twoim radiu na dzień dobry. No i dokładnie ten duet zagra w tym roku też w Stargardzkim Centrum Kultury. Moi drodzy, teraz jednak nie o muzyce, a o tym, co u naszych zachodniopomorskich policjantów. Czasem mam wrażenie, że w Koszalinie to są same osoby poszukiwane. Dlaczego? Bo koszalińska policja non-stop daje komunikaty o tym, że zatrzymali 10, 6, 5 osób poszukiwanych i nie inaczej jest tym razem. Mundurowi z pionu kryminalnego chwalą się, że zatrzymali 6 osób, 2 kobiety oraz 4 mężczyzn, którzy no, powinni być nie na wolności, a w zakładach karnych. 6 osób w jeden dzień, no tym to majówka się przedłużyła. Wolne od roboty na najbliższe nawet kilka lat. Wracamy do grania, a za chwilę o tym, że dziś nie musimy się śpieszyć.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Zaglądam sobie jeszcze na moment do kalendarza. Dzisiaj jest, uwaga, dzień powolności. Więc wiecie, nieśpiesznie, nieśpiesznie. A jak na przykład się gdzieś spóźnicie, to nie to, że za późno wyjechaliście albo coś, nie. No dziś jest wymówka, po prostu świętowałem. My jednak nie zwalniamy i cały czas gramy energetyczne przeboje. Tylko przeboje. I to specjalnie dla ciebie.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Właśnie gramy, 27 minut po 8, przed nami najważniejsze wiadomości Twojego radia, które przedstawi nam Mateusz Warianka, a do 9 zagrają Roxy, Andrzej Piaseczny czy Kid Rock. Będzie mocno wakacyjnie, no bo jakby nie patrzeć, do wakacji to jeszcze tylko półtora miesiąca.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
3: Burza mi jakoś Was przysłała. No i fajnie grać i nie przestawiam już tej stacji.
4: Pracuję sam na wykończeniówce na remontach i żeby było mi trochę raźniej, słucham radia, ten czas trochę inaczej płynie.
5: Fajnie posłuchać dobrej muzyki, wiem co się dzieje w regionie, na świecie. Bez Was chyba bym zwariowała.
1: To
2: jest Twoje radio.
1: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio.
6: Tylko przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
15: Będzie remont drogi wojewódzkiej numer 103. Za pół godziny rozpoczynają się matury. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w nocy przez telefon z Donaldem Trumpem. Tymczasem prezydent USA ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
15: Mateusz Warianka, dzień dobry. Będzie remont odcinka drogi wojewódzkiej 103. Chodzi o drogę między Grębowem a Jatkami. Trwa sprawdzenie ofert w przetargu na przebudowę ponad kilometrowego odcinka. To odcinek zlokalizowany na trasie Kamień Pomorski-Trzebiatów. Na przetarg wpłynęło 7 ofert. Najtańsza zakłada koszt 1 200 000 zł, a najdroższa 1 900 000. Prace mają potrwać 4 miesiące od podpisania umowy. Za pół godziny pisemne Polski, 4 godziny nad testem i wypracowaniem. Spytaliśmy maturzystów, jaki temat byłby wymarzony, a którego chcą uniknąć.
16: Ja bym chciała lalkę, tak mi się wydaje, bo jednak ona jest bardzo taka wielowątkowa, więc można ją wszędzie wcisnąć. I zbrodnie i karę, bo ją akurat przeczytałam.
17: Przedwiośnie też by mogło być, to też jest fajna lektura.
16: Najgorzej dziad. No bo tam bardzo dużo jest szczegółów. W sumie to nie jest długa lektura, ale w każdej scenie jest dużo rzeczy takich do zapamiętania.
17: Tak. Najgorzej chyba dziady, dziady.
15: Jak mówili uczniowie, najgorsze są krótkie lektury, bo łatwiej je zapomnieć. Jutro matematyka, a pojutrze język obcy. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w nocy przez telefon z Donaldem Trumpem. Prezydenci omówili kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Nawrocki podziękował też amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Tymczasem Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolność i ma zacząć obowiązywać dziś rano, czasu bliskowschodniego. Oczymy Tomasz Fęskę.
18: Eskortowanie statków z całego świata przez cieśninę Trump zapowiadał już na początku marca w odpowiedzi na apele krajów wydobywających ropę w Zatoce Perskiej, ale wtedy armia USA odrzuciła prośbę, obawiając się ataków ze strony Iranu. Teraz amerykańskie centralne dowództwo zapewnia o wsparciu projektu Wolność m.in. setką statków powietrznych i 15 dwoma tysiącami żołnierzy. Według wyliczeń firmy AXS Marine przed majówką na przepłynięcie przez cieśninę czekało ponad 900 statków.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
1: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
0: Dziś w województwie zachodniopomorskim raz na jakiś czas słońce schowa się za chmurami, ale nadal ciepło, od 17-18 stopni w Świnoujściu i Koszalinie, przez 21 w Goleniowie, Szczecinie czy Stargardzie, do maksymalnie 23 w Myślibożu oraz Pyrzycach.
2: Dzień dobry, to Twoje radio.
1: Twoje radio, tylko przeboje.
2: Włącz i słuchaj na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio.
0: Niecałe pół godziny do dziewiątej. Twoje radio na dzień dobry, pomajówkowe dzień dobry. No wszystko co dobre szybko się kończy, tak też jest z tym weekendem. Kolejny długi za równiutko miesiąc. Czwarty dzień czerwca to będzie Boże Ciało, no i wtedy nawet dłuższy weekend, bo Boże Ciało, czwartek, piątek, sobota, niedziela, no kombinując z urlopem można odpocząć naprawdę dłużej. Wracamy do grania, tylko przeboje, tak jak mówiłem przed chwilą, już teraz Laura Branigan.

Wrócę jeszcze do tego, o czym mówiłem kilkanaście minut temu. Dzisiaj mamy, uwaga, Dzień Powolności. Normalnie w kalendarzu jest Dzień Powolności. To polskim kolejom państwowym życzę wszystkiego najlepszego.

0: Twoje radio na dzień dobry. Jakie są dyscypliny, w których rozgrywane są Mistrzostwa Polski? Uwaga, czytam, że właśnie zakończyły się Mistrzostwa Polski w masażu. No i pytanie, kto wygrał? Moi drodzy, nieważne kto wygrał, największymi zwycięzcami to zdecydowanie muszą być ci masowani.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Zbliża się 9:00, przed nami najważniejsze wiadomości Twojego radia, ale mam też arcyistotną informację dla mieszkańców części Stargardu. Dziś do godziny 11:00 przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulicy Kazimierza Wielkiego. Chodzi o numery 1 i 3, także okolice Galerii Handlowej Starówka. Natomiast od 11:00 do 15:00 przerwa w dostawie wody dla pozostałych numerów ulicy Kazimierza Wielkiego. Jest to związane z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej. Dziś problem z wodą na ulicy Kazimierza Wielkiego w Stargardzie.
0: Autopromocja.
2: Twoje radio.
0: Twoje radio.
2: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Cześć, tutaj Mrozu. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
4: Starszy dla wszystkich fanów dobrej muzyki.
0: Twoje radio.
4: Zachęcam.
5: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak.
6: Wchodzę do samochodu. Lecę w radiu.
7: Wychodzę z samochodu. Lecę w radiu.
0: Twoje radio.
8: Cześć, mówi Ania Dąbrowska.
9: Hej, tu Sarsa. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Twojego radia.
0: Tylko przeboje.
10: Witamy tu zespół Kombi, Grzegorz Skawiński
11: i Wojciech Kaczyński.
0: To jest
2: Twoje radio.
0: Twoje radio.
12: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Twoje radio.
12: Autopromocja. Reklama.
13: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Castorama!
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
19: Tak?
18: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Reklama.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
20: Rada Miejska w Myśliborzu nadała konsulowi honorowemu Republiki Litewskiej w Szczecinie tytuł honorowego obywatela gminy Myślibórz. Właśnie ruszył pierwszy dzień matur. Nowe możliwości dla polskiej armii. Na orbitę trafił czwarty satelita zbudowany przez firmę ICEY dla wojska.
2: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
20: Mateusz Warianka, dzień dobry. Rada Miejska w Myśliborzu nadała konsulowi honorowemu Republiki Litewskiej w Szczecinie, Wiesławowi Wierzchosiowi, tytuł honorowego obywatela gminy. Wyróżnienie stanowi wyraz uznania dla jego wieloletniego zaangażowania w rozwój relacji polsko-litewskich oraz działań na rzecz pielęgnowania wspólnej historii.
21: Pan konsul honorowy Wiesław Wierzchoś od 20 lat pełni swoją misję dyplomatyczną i jest niezwykle blisko związany z myśliborskim samorządem. Jest w rzeczy samej ambasadorem Myśliborza. Gdziekolwiek się pojawia w Polsce i na świecie, to jest człowiek, dzięki któremu nasza gmina, nasze miasto i to niezwykłe miejsce w Pszczelniku, miejsce katastrofy Lituaniki, jest świadkiem i my również mogliśmy stawać się świadkami niezwykłych, doniosłych wydarzeń, wizyt głów państw obu krajów.
20: Mówił w trakcie sesji Piotr Sobolewski, burmistrz Myśliborza. Rozpoczął się właśnie pierwszy dzień matur. Dziś język polski pisemny, obowiązkowy dla wszystkich. Uczniowie przed egzaminem przyznali, że czują stres.
22: Staram się z nim walczyć, ale mam nadzieję, że w końcu uda mi się z nim wygrać.
20: Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia stres jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można go obniżyć ćwiczeniami.
23: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
20: Mówi dr Klara Królewiak-Deci. Według psychologów w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku czy zapachu otoczenia. W stresie zapominamy o tym, co tu i teraz, a przywrócenie tej perspektywy stabilizuje pobudzenie. Nowe możliwości dla polskiej armii. Na orbitę trafił 4. satelita zbudowany przez firmę ICEY dla wojska. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
1: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
20: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń w kosmosie.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm. Twoje radio. Sport.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszą niewiadomą w piłkarskiej ekstraklasie możemy skreślić. Termalika Nieciecza po zaledwie roku ponownie spada do pierwszej ligi. Słoniki nie mają już szans na utrzymanie, bo przegrały w Katowicach aż 1-5. A GKS awansował na trzecie miejsce, mówi trener Rafał Górak.
5: Wiedziałem, że to będzie spotkanie, które z naszej strony będzie musiało być bardzo dobrze rozegrane, bo tylko zwycięstwo Termaliki urządzało ich jakby i jeszcze powodowało to, że dalej byliby mocno w rozgrywce. Także gdzieś tego żeśmy się obawiali. Jeżeli można powiedzieć, że ten mecz, drużyna, która wygrała go, wysoko rozegrała go dojrzale, to dzisiaj wypada tak powiedzieć. Takie mam odczucie, że to było bardzo dojrzałe nasze zwycięstwo.
3: W pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Wisłą Płock 3-0, a Zagłębie Lubin bezbramkowo zremisowało z Krakowią. Iga Świątek wraca dziś na trzecie miejsce w rankingu WTA, mimo tego, że w Madrycie wycofała się z gry w trzeciej rundzie. Ale więcej punktów straciła Amerykanka Coco Gauff, bo rok temu grała w finale, a w tym roku odpadła w 1/8. Turniej wygrała Ukrainka Marta Kostiuk, pokonując Mirę Andrijewą. Spory awans w rankingu zaliczyła Katarzyna Kawa, bo wygrała mniejszy turniej w Chinach, pokonując w finale Słowenkę Weronikę Riałec 6-0-6-4. Hubert Hurkacz w finale Challengera w Cagliari przegrał z Włochem Matteo Arnaldim 4-6-4-6. Turniej w Madrycie wygrał Jannik Sinner i ustanowił nowy rekord, bo był to 5. z rzędu wygrany tysięcznik przez włoskiego lidera rankingu. Nastolatek z Włoch nie przestaje zadziwiać się w Formule 1. Startujący w barwach Mercedesa Kimi Antonelli wygrał Grand Prix Miami i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Był to 3. triumf z rzędu tego 19-latka. Na podium stanęli też dwaj kierowcy McLarena. Drugi był Lando Norris, a trzeci Oscar Piastri. Znamy komplet drużyn, które awansowały do drugiej rundy playoffów w koszykarskiej NBA. W meczach numer 7 Detroit Pistons pokonali Orlando Magic 116-94, a Cleveland Cavaliers Toronto Raptors 114-102. Pistons zagrają teraz z Cavaliers, a w drugiej parze na wschodzie New York Knicks zmierzą się z Philadelphia 76ers. Na zachodzie Oklahoma City Thunder zagrają z Los Angeles Lakers, a San Antonio Spurs z Minnesota Timberwolves.
11: Sponsorem prognozy pogody jest przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Stargardzie. Producent czystego, niezawodnego i bezpiecznego ciepła.
24: Twoje radio.
25: Twoje radio.
24: Pogoda.
26: Dziś w województwie zachodniopomorskim raz na jakiś czas słońce schowa się za chmurami, ale padać nie powinno. Termometry pokażą od 17 stopni w Świnoujściu i Międzyzdrojach, tyle samo w Koszalinie. Cieplej, bo 21 w Goleniowie, Stargardzie czy Szczecinie, no i 23 w Pyrzycach oraz Myślibożu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Stargardzie. Producent czystego, niezawodnego i bezpiecznego ciepła.
2: To jest Twoje radio.
27: Twoje radio, tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
26: No i poszły konie po betonie, wystartowały matury 2026, 5 minut po 9, Twoje radio na dzień dobry, 5 minut już piszą maturzyści. My oczywiście będziemy do tematu wracać, jak tylko matury się zakończą, powiemy o wrażeniach maturzystów oraz oczywiście o temacie tegorocznych matur. Teraz wracamy do grania, tylko przebojów, Madonna i Justin Timberlake.

0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry, poniedziałkowe, pomajówkowe, dzień dobry. Dzisiaj jest pewne święto, uwaga, Dzień Świętego Floriana, czyli oczywiście Święto Wszystkich Strażaków. Jak to wygląda w naszym regionie? Oprócz tych państwowych straży pożarnych są OSP. Blisko 500 w całym regionie, z czego blisko 200 włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Mówiąc krótko, strażaków w naszym regionie na Pomorzu Zachodnim jest bardzo dużo. Życzę tyle samo powrotów, co wyjazdów. Strażacy, grupa zawodowa w naszym kraju, która cieszy się największym zaufaniem. No i wiadomo, kto ma największą sikawkę.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry. Wspominaliśmy o tym już, ale niestety dwie bardzo wysokie porażki koszykarzy PGS Płyni Stargard w półfinale pierwszej ligi mężczyzn. Marzenia o szybkim powrocie do ekstraklasy powoli rozpływają się we mgle, ale jest jeszcze nadzieja, bo to nie koniec zmagań, kiedy kolejne starcie z ŁKS-em, tym razem na wyjeździe w najbliższą sobotę. No i mocno trzymamy kciuki za to, że tę serię da się jeszcze odwrócić, chociaż po tych dwóch meczach weekendowych wiadomo, że nie będzie lekko. Jak dokładnie przebiegały te spotkania, przeczytacie o tym na www.twojeradio.fm. Tam mnóstwo informacji z naszego lokalnego sportu. My teraz wracamy do grania. Co jeszcze ciekawego dzieje się w naszym regionie? Gdzie warto się wybrać? Jakie imprezy kulturalne na przykład się odbywają? O tym o 9.30 opowie nam Agnieszka Tatarynowicz.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Eric Carmen w Twoim radiu na dzień dobry. Za chwilę sprawdzamy, co ciekawego dzieje się w naszym regionie. Kultura w Twoim radiu i Agnieszka Tatarynowicz. Natomiast jeszcze do 10:00 zagram Wam nowość od chłopaków z naszego regionu, od zespołu Kuba i Kuba. Świeżutki singiel premierowo w Twoim radiu, to jeszcze przed 10:00.
1: To promocja.
2: Twoje radio.
3: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
4: Dzień bez swojego radia to dzień stracony.
5: Po pierwsze, jest bardzo fajna muzyka, miło się jej słucha, zawsze w pracy słuchamy razem z tatą. Po drugie, macie wiadomości sportowe z rejonu, które mnie bardzo interesują. Często mówicie o korkach na ulicy i ogólnie o wiadomościach, które są w rejonie i to jest najważniejsze tutaj dla mnie.
6: Bardzo dobra muzyka i zawsze jak jadę rano do pracy, to tylko mi ona pomaga, bardzo umija czas.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Już 9 i 10 maja zapraszamy do Baszkowic na wyjątkowe wydarzenie. Wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. Czekają na Was setki stoisk ogrodniczych, ekologicznych i rękodzielniczych. Pokazy zwierząt, konkursy z nagrodami oraz atrakcje dla całych rodzin. Weź udział w ekologicznych wyzwaniach. Poznaj świat pszczół i wygraj drzewko owocowe. Nie zabraknie też koncertów, pokazów i strefy relaksu wśród natury. Wstęp wolny. Baszkowicka Wiosna. Poczuj klimat wiosny w najlepszym wydaniu.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
8: Twoje radio.
9: Twoje radio.
10: Twoje radio. Kultura.
11: Agnieszka Tatarynowicz, dzień dobry. Po intensywnej majówce czas złapać oddech i spokojnie wejść w tydzień pełen ciekawych wydarzeń kulturalnych. Sprawdźmy, co przed nami. Już dziś rynek staromiejski w Stargardzie wypełni się emocjami. O godzinie 11:00 przedszkolaki z przedszkola numer 1 i numer 2 mali artyści zatańczą poloneza na znak wsparcia dla maturzystów rozpoczynających egzaminy. Warto przyjść i pokibicować. Dziś warto zajrzeć do Międzyzdrojów. W Miejskiej Bibliotece Publicznej spotkanie autorskie z doktorem Piotrem Oleksem i doktorem Piotrem Malińskim, a w centrum rozmowy prawdziwe historie powojennych osadników i kulisy powstawania książki Nad Dziwnę i Świnę, tom drugi. W środę o 17:00 natomiast Świnoujście zaprasza do Muzeum Rybołówstwa Morskiego. W ramach cyklu Środa w Muzeum dr Konstanty Chłapowski opowie o połowach dalekomorskich na wodach zachodniej Afryki i pracy polskich rybaków na odległych akwenach. Z kolei w czwartek o 17:00 w Książnicy Stargardzkiej spotkanie z Pawłem Migdalskim. To propozycja dla tych, którzy chcą spojrzeć na historię Pomorza z zupełnie innej perspektywy przez pryzmat mitologii i powojennej tożsamości regionu. A dla najmłodszych prawdziwa nocna przygoda w środku dnia. 16 maja Książnica Stargardzka zamieni się w świat słów i ich tajemnic. Nocny patrol w bibliotece to spotkanie dla dzieci od 8 roku życia, podczas którego będzie można z bliska poznać te niezwykłe, ciche łowczynie nocy i odkryć ich sekrety. Spotkanie o godzinie 10 i 12, ale liczba miejsc jest ograniczona, więc warto szybko się zapisać. No i na koniec trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów, którzy dziś zaczynają swój egzaminacyjny maraton. Powodzenia i niech to będzie dobry start. To tyle ode mnie, dobrego dnia, do usłyszenia.
10: To jest Twoje radio.
12: Twoje radio, tylko przeboje.
10: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
12: Twoje radio.
13: Niecałe pół godziny do 10:00, Twoje radio na dzień dobry. Ja mam ważne przypomnienie dla mieszkańców części Stargardu, dla mieszkańców ulicy Kazimierza Wielkiego. Do godziny 11:00 przerwa w dostawie wody przy numerach Kazimierza Wielkiego 1 i 3, a także w okolicach Galerii Handlowej Starówka. Natomiast od 11:00 do 15:00 wody ma nie być w pozostałej części Kazimierza Wielkiego. Jest to związane z pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej. Dziś problemy z dostawą wody na Kazimierza Wielkiego w Stargardzie. My wracamy do grania tylko przebojów, które płyną szerokim strumieniem.

0: Twoje radio na dzień dobry. Wspominaliśmy już dziś o dwóch porażkach PGS Płyni Stargard w półfinale pierwszej ligi mężczyzn. Awans do ekstraklasy bardzo mocno się oddalił, natomiast w samej ekstraklasie zupełnie inne humory od kibiców Spójni mają fani Wilków Morskich Szczecin, ponieważ King znowu wygrał i znów jest liderem Orlen Basket Ligi. Tym razem udało się pokonać Miasto Szkła Krosno 88-85, no i przyklepać spadek Beniaminka z Podkarpacia. Teraz przed Wilkami Morskimi Szczecin ostatni mecz rundy zasadniczej z mistrzem kraju warszawską Legią, a później play-offy i walka o mistrzostwo kraju. My wracamy do grania tylko przebojów oczywiście i śmigamy przez to poniedziałkowe przedpołudnie.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry. Rozpoczęły się matury 2026. No i uwaga, uwaga. My starzy ludzie, teraz informacja dla nas. Tegoroczni maturzyści to urodzeni w latach 2006-2007. Czujecie się staro? Ja to się bardziej zastanawiam, jak 4-letnie dzieci poradzą sobie z maturą.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Za chwilę 10:00, ze mną jest Kuba Adamiak. Twoje radio do pracy, za chwilę zmiana warty w twoim radiu.
2: Cześć Filip, słuchaj, dzisiaj maturę oczywiście z języka polskiego. Ja ci powiem szczerze, że zacząłem się zastanawiać na przykład, nie, co może się pojawić na tej maturze z języka polskiego i wiem, co się pojawi. Znaczy, co się pojawiło, bo już matury trwają.
1: To zamieniam się w słuch.
2: No, pojawi się język polski.
1: No ja nie wiem, czy ty za dużo nie podpowiedziałeś, bo jeszcze obowiązuje cisza maturalna.
2: No taki ze mnie, można powiedzieć, wieszcz narodowy. Filip, oczywiście po godzinie 10:00 sprawdzimy matury, będzie również podsumowanie majówki. Dużo się będzie działo w twoim radiu w pracy, więc warto być razem z nami.
1: Kuba Adamiak, od 10:00 twoje radio do pracy, a punktualnie o 10:00 Jerzy Grabda i najważniejsze wiadomości.
0: Autopromocja.
3: Twoje radio.
0: Twoje radio.
3: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
4: Kłaniam się nisko, gromi z tej strony, kochani. Dużo dobrej muzyki i dużo słońca.
5: Cześć, to ja, Kaśka Mocowska.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski, słuchacie twojego radia.
0: Tylko przeboje.
7: Dzień dobry, Krzysztof Cukowski. Muzyka jest moją największą pasją, dlatego zawsze słucham
0: twoje radio.
8: Cześć, tu Andrzej Smolik, słuchacie twoje radio.
9: Hello, this is Kev Fox, you're listening to twoje radio.
0: To jest
3: twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Autopromocja. Reklama.
10: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22:00. Od 15:00 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22:00.
11: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
12: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
13: Potrzebujesz deski tarasowej, modrzewiowej, egzotycznej, a może kompozytowej? Palisander Centrum Drewna ma wszystko, czego potrzebujesz. Od olejów i impregnatów, przez wkręty i okucia, aż po belki strugane. Certyfikowane BSH, KVH, C24. A może planujesz zadaszenie? Sprawdź nasz poliwęglan komorowy lub lity. Oferujemy zarówno materiały, jak i gotową realizację. Z nami twoje marzenia o idealnym tarasie stają się rzeczywistością. Profesjonalne doradztwo i najszerszy wybór w drewnie. Zajrzyj do nas. Palisander Centrum Drewna. Stargard Nasienna 18. Palisander. Dajemy wybór w drewnie. www.palisander-tarasy.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama.
3: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
15: Punktualnie o 9:00 rozpoczęły się tegoroczne matury. Na początek egzamin pisemny z polskiego. Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji. Rząd jest przeciwny i mówi niech lepiej. Prezydent szanuje obecną. Zbliżają się dni Koszalina. Od dziś można odbierać darmowe wyjściówki na koncerty.
3: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
15: Jurek Grabda, dzień dobry. Po majówce maturzyści z regionu ruszyli do egzaminacyjnego maratonu w zachodniopomorskim. Do matury podchodzi w tym roku blisko 13 tysięcy uczniów. Jak wygląda sytuacja w poszczególnych miastach i które przedmioty najczęściej wybierają maturzyści na poziomie rozszerzonym? O tym Paweł Palczyński, zachodniopomorski kurator oświaty.
16: Najwięcej oczywiście w samym mieście Szczecin, 4600 osób, prawie 1500 w mieście Koszalin. Dużym takim ośrodkiem jest również powiat stargarski, gdzie przystępuje ponad 900 osób. Oprócz przedmiotów obowiązkowych na maturze, uczeń wybiera przedmioty rozszerzone i już od wielu lat prym wiedzie język angielski. Wybiera go ponad 70% osób. Na drugim miejscu jest matematyka, dalej geografia, biologia.
15: Ogólnopolskie wyniki egzaminów zostaną ogłoszone 8 lipca. Prezydent wręczył nominację pierwszym członkom Rady do Spraw Nowej Konstytucji. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową ustawą zasadniczą. Szymon Kępka.
17: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nawrockiego. W składzie gremium znajdą się się przedstawiciele klubów i kół poselskich, do tego grona ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk. Odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej w Konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
18: Meranie, zmienianie i szukanie jakichkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą Konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartości.
17: Powstanie Rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma.
15: Prezydent zasugerował, że nowa konstytucja mogłaby zostać uchwalona w 2030 roku. Tegoroczne Dni Koszalina, które odbędą się od 21 do 24 maja, zapowiadają się niezwykle bogato w programie: koncerty, wydarzenia kulturalne, parady historyczne, festyny rodzinne oraz liczne atrakcje. Na niektóre z tych wydarzeń obowiązywać będą wejściówki, mówi Anna Makarewicz z Urzędu Miasta.
19: Najważniejszą informacją dla uczestników jest to, że koncerty są bezpłatne. Jednak ze względów porządkowych i bezpieczeństwa obowiązywać będą wejściówki. Obchody rozpoczną się 21 maja na Rynku Staromiejskim uroczystą sesją Rady Miejskiej oraz widowiskową paradą historyczną. Sobota to kulminacyjny moment obchodów. Na terenie Koszalin Arena odbędzie się Koszalin Spring Festival z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej: Krzysztofa Zalewskiego, Brodki oraz Nosowskiej.
15: Od dziś w kasie Centrum Kultury 105 w Koszalinie można odbierać wejściówki. Jeszcze informacja dla mieszkańców Stargardu. Jak informują Wody Miejskie, do godziny 11 nie będzie wody przy ulicy Kazimierza Wielkiego 1 i 3 oraz w Galerii Handlowej Starówka. Następnie od godziny 11 do 15 przerwa obejmie numery 5, 7, 11, 13, 15 i 17. Utrudnienia są związane z pracami na sieci wodociągowej. A kolejne wiadomości w Twoim radiu już za godzinę.
3: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myśliborzu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki, alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
0: Twoje radio.
21: Twoje radio.
0: Pogoda.
2: Dzisiaj już trochę mniej słońca w Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu, Międzyzdrojach i Goleniowie. Jeżeli się pojawi, to bardzo późnym popołudniem, maksymalnie na termometrach 23 stopnie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myśliborzu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki, alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
3: To jest Twoje radio.
0: Tylko przeboje.
3: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
22: Tylko przeboje.
0: Twoje radio.
2: 4 minuty po 10. Kuba Adamek, dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko, witam bardzo serdecznie, słuchasz Twojego radia, fajnie, że jesteś razem z nami. No dobrze, no to sytuacja jest teraz następująca, mianowicie już za moment o maturach chwilę porozmawiamy. No właśnie, czy przecieki są, czy przecieków nie ma, matury z języka polskiego już są pisane. Szczegóły za moment, zostańcie razem z Twoim radiem.

0: maila, telefonów i odhaczania zadań z listy. Świetny kawałek w twoim radiu. Dziś w wielu domach już pełne napięcie, bo punkt 9 ruszyła matura z języka polskiego. To pierwszy obowiązkowy egzamin tegorocznych maturzystów, a na napisanie arkusza mają 4 godziny. W Szczecinie i regionie tysiące uczniów właśnie walczą z lekturami, argumentacją i stresem. Rodzice czekają pod szkołami, nauczyciele trzymają kciuki, a maturzyści liczą, że Mickiewicz okaże się jednak swój człowiek. Trzymamy za was kciuki, maturzyści.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Szybciej czas leci w pracy, kiedy między jednym spotkaniem a drugim wpada taki numer od Twojego radia. Uwaga, pasażerowie w Szczecinie. Po 10 są utrudnienia w kursowaniu tramwajów z powodu problemów z szynami. Linie 2, 7 i 8 jeżdżą zmienionymi trasami. Na lewym brzegu tramwaje dojeżdżają tylko do ulicy Wyszyńskiego i zawracają przez Dworcową, a dalej w stronę basenu górniczego kursuje komunikacja zastępcza. Czyli jeśli ktoś dziś liczył na spokojny dojazd, to rozkład jazdy znów postanowił być kreatywny.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Dzisiaj pierwszy dzień matur i w szkołach w Szczecinie, Stargardzie, Groniowie czy Koszalinie jest znów pełna mobilizacja. Język polski potrafi podnieść ciśnienie bardziej niż kawa o 6 rano. Doskonale to rozumiem, bo sam zdawałem maturę i to dwa razy. Miałem dwa podejścia, więc maturzyści spokojnie, głowa do góry. Według staropolskiego przysłowia do 3 razy sztuka, za 7 nauka.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio.
3: Twoje radio.
2: Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
4: Jak każde lokalne radio, aktualności o mieście. No i przyzwoita jakość.
5: Najciekawsza, najlepsza i najfajniejsza muzyka na świecie.
6: Podoba mi się to, że czasami muzyka przemieszana jest istotnymi, aktualnymi wiadomościami.
1: To jest
2: Twoje radio.
1: Twoje radio. Twoje radio.
7: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Twoje radio.
8: Tylko przeboje.
7: Autopromocja. Reklama.
9: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, np. związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. Lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
16: Lidl. To się opłaca.
7: Reklama.
2: To jest Twoje radio, tylko przeboje.
7: Twoje radio.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
7: Twoje radio.
2: Tylko przeboje.
7: Tylko przeboje.
0: Kuba Adamek, dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko, słuchasz Twojego radia, fajnie, że jesteś razem z nami. Już za moment opowiem o tym, co się wydarzyło w Międzyzdrojach, bo padł tam nowy rekord Polski. O jaki rekord chodzi, to dowiecie się już za moment na antenie Twojego radia w pracy.

0: jest.
1: To jest Twoje radio w pracy.
2: Twoje radio w pracy.
3: Mogłaś, mogłam, mogliśmy lepiej się poznać.

0: Do klikania, ogarniania i robienia rzeczy na wczoraj. Gramy coś dobrego w twoim radiu, jak zawsze zresztą. Międzyzdroje mają nowy rekord Polski. Wspólne czytanie Konstytucji 3 maja zgromadziło 515 osób, które jednocześnie odczytywały historyczny dokument. Wydarzenie odbyło się na promenadzie i przyciągnęło mieszkańców, turystów oraz uczniów. Piękny sposób na świętowanie i dowód, że patriotyzm można pokazać razem, a nie tylko w komentarzach w internecie. Czyli rekord padł, a tym razem nikt nie musiał nawet biec i płakać.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Jeśli właśnie walczysz z Excelem, to proszę bardzo, od Twojego radia wsparcie muzyczne. Borne Sunimowo ma rekord Polski w majówkę. Mieszkańcy wspólnymi siłami rozwinęli biało-czerwoną flagę o długości 3055 metrów. W akcji uczestniczyło ponad 1,5 tysiąca osób, a samo rozwijanie trwało ponad godzinę. Tym samym pobito wcześniejszy wynik należący do Międzyzdrojów, czyli u nas patriotyzm mierzy się już nie w słowach, tylko w kilometrach, jak się okazuje.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Już za chwilę będzie godzina 11, punktualnie o 11 najnowsze wiadomości na antenie Twojego Radia oczywiście się pojawią, więc warto zostać razem z nami po 11, a może zaproszę Was na kawę w pracy, a co? To co? Do ekspresu, żeby muzycznie wszystko się zgadzało, kawka jak najbardziej się nam przyda.
1: Autopromocja. To jest Twoje radio.
2: Hello, I'm Justin Timberlake.
3: Hey, no way, I'm Ed Sheeran.
4: It's David Guetta.
5: Hey, what's up, this is Lenny Kravitz.
6: Hi everyone, it's Ricky Iglesias.
7: Hello, I'm Nelly Furtado.
1: Twoje radio.
8: To jest Twoje radio.
1: Tylko przeboje.
9: Tylko przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
10: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. W każdy czwartek po 16:00 w Twoim radiu audycja Odkryj przylądek Pomerania, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku.
11: Flagowa jednostka badawcza dla Politechniki Morskiej, autonomiczne statki przyszłości i przylądek Pomerania jako koło zamachowe dla regionu. To tematy najnowszego podcastu. Zapraszam w czwartek po 16:00.
10: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. Więcej na przylądekpomerania.pl.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
18: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka z o.o. Lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
19: Keno kręci nas już 18 lat.
20: A my się rozkręcamy.
19: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
21: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
22: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
23: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
24: Ale to kręci.
19: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
10: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
25: Jeszcze 2 godziny zostały maturzystom, by poradzić sobie z językiem polskim. A jakie nastroje panowały rano przed wejściem do sal egzaminacyjnych? O tym na początek. Jeden z ostatnich propagandowych obiektów polsko-radzieckiego braterstwa broni zniknie z przestrzeni publicznej Pomorza Zachodniego. 4 maja to Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji w całym województwie zachodniopomorskim odbędą się pikniki edukacyjne.
10: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
25: Jurek Grabda, dzień dobry. Maturzyści w całej Polsce od 2 godzin piszą egzamin z języka polskiego.
26: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani. Nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego stresu. Myślę, że wszystko, co jest, to minie, jak otworzymy arkusz.
27: Wczoraj podjęłam mądrą decyzję nie uczenia się, co wyszłam ze znajomymi, więc teraz myślę, że jest na bardzo spokojnym vibe będzie pisanie. Najbardziej chciałabym takie zrozumiałe polecenia, bo czasami po prostu nie wiadomo, o co pytają.
28: Stresu brak, no to jest przecież prawda, podstawowa matura 30%.
25: To reakcje przed wejściem do sal maturalnych dziś rano. Egzamin podstawowy z języka polskiego trwa najdłużej ze wszystkich majowych egzaminów. Na napisanie całości maturzyści mają 4 godziny. Jeden z ostatnich na Pomorzu Zachodnim propagandowych obiektów polsko-radzieckiego braterstwa broni zniknie z przestrzeni publicznej. Zawarto porozumienie między gminą Pyrzyca a Instytutem Pamięci Narodowej na wyburzenie pomnika pamięci, a także budowie nowego nawiązującego do odzyskania niepodległości. O szczegółach Marzena Podzińska, burmistrz Pyrzyc.
29: Porozumienie zostało podpisane. Teraz już będziemy tylko ustalać te wszystkie terminy. Czekamy też jeszcze na decyzję konserwatora. Chciałabym, żeby już to jakby w tym roku załatwić. IPN to, do czego się zobowiązał, to jest, czyli oni pokrywają koszty wyburzenia, posadowienia nowego pomnika. Po naszej stronie jest zagospodarowanie terenu i posadowienie fundamentu pod pomnik, który zostanie zaprojektowany. Także wszystko tak, jak planowaliśmy, idzie w tym kierunku.
25: Mimo rozbiórki, najważniejsze elementy pomnika mają zostać zachowane. Chodzi m.in. o napis Bóg, honor, ojczyzna i pamiątkową tablicę. 4 maja to Międzynarodowy Dzień Strażaka i okazja, by wyrazić wdzięczność i uznanie dla funkcjonariuszy oraz pracowników Państwowej Straży Pożarnej, a także druhów ochotniczych straży pożarnych, którzy każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo. Zachodniopomorscy strażacy w ramach obchodów Dnia Strażaka planują w najbliższych dniach pikniki edukacyjne organizowane w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
0: Pikniki te odbędą się we wszystkich powiatach naszego województwa. Na specjalnie przygotowanych stanowiskach strażacy będą prowadzić zajęcia edukacyjne, podczas których uczestnicy poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz zasady postępowania w różnego rodzaju zagrożeniach opisanych m.in. w poradniku bezpieczeństwa.
25: Wyjaśnia Dariusz Szacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Szczegółowy terminarz pikników dostępny na twojeradio.fm, a kolejne wiadomości już za godzinę.
2: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
3: Twoje radio.
4: Twoje radio.
3: Pogoda.
5: Słońca było w majówkę, słońca dzisiaj zabraknie, najbliższe słońce dopiero z tego, co synoptycy mówią, najprawdopodobniej w piątek. Jutro przewidujemy opady deszczu w Szczecinie, Stargardzie, Świnoujściu, Międzyzdrojach, Goleniowie i Koszalinie. Dzisiaj deszczu nie będzie do końca dnia, a słońce, jeżeli się pojawi, to bardzo późnym popołudniem.
6: To jest twoje radio tylko przeboje.
7: Tylko przeboje.
6: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
7: Twoje radio.
5: Kilka minut po 11:00, Kuba Adamek, dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko, słuchasz Twojego radia w pracy. Czy wiecie o tym, że majówka w Stargardzie była bombowa? I to dosłownie. O historii dwóch kuzynów, 13-letniego Jakuba i 14-letniego Marcela, za chwilę będę opowiadał na antenie Twojego radia, więc bądźcie blisko nas.

0: do pakowania, liczenia, odbierania telefonów i pracy na pełnych obrotach. Tak wam gra twoje radio. Bombowa majówka w Stargardzie. Dwaj kuzyni, 13-letni Jakub i 14-letni Marcel, znaleźli na polach za ulicą Matejki stary powojenny pocisk. Na szczęście chłopcy zachowali zimną krew, powiadomili rodziców, ci służby, a później na miejsce weszli saperzy i zabrali znalezisko. To dobra lekcja dla wszystkich, takich rzeczy się nie dotyka, czyli czasem największy wybuch robi rozsądek.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Break. Twoje radio.
1: Szybciej mija zmiana, kiedy w tle gramy takie numery. Twoje radio i oczywiście tylko przeboje. Dzięki czujności mieszkańca z dróg w powiecie wałeckim zniknął nietrzeźwy kierowca, słuchajcie. 66-latek prowadził Renault, mając około 0,8 promila alkoholu we krwi. A między siedzeniami policjanci znaleźli puszki i butelki po alkoholu. Mężczyzna przyznał, że wcześniej pił, teraz grożą mu poważne konsekwencje karne i finansowe. Czyli znów potwierdza się zasada, jak jedziesz po procentach, to wysiada na długo.
0: Twoje radio, tylko przeboje. Ja się

0: Spokojnie, jeśli przed tobą jeszcze kilka godzin pracy, z nami ten dzień minie dużo, dużo szybciej. Twoje radio pilnuje dobrego nastroju, tempa i muzyki. Teraz dorzucamy oczywiście kolejną porcję muzyki, która za moment pojawi się na antenie twojego radia i zrobi wam się na pewno lepiej i na pewno będzie to smaczniejsze niż kolejna kawa w pracy. Za moment również Maciek Szymecki, nowe technologie na antenie twojego radia.
1: Autopromocja.
2: To jest twoje radio.

0: i o imprezach.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio, uwielbiam za najlepszą muzykę.
1: Twoje radio.
3: Tylko przeboje.
4: Lubię twoje radio za fajną muzykę.
5: To jest twoje radio.
1: Twoje radio.
3: Tylko przeboje. Drive me crazy.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Potrzebujesz deski tarasowej, modrzewiowej, egzotycznej, a może kompozytowej? Palisander Centrum Drewna ma wszystko, czego potrzebujesz. Od olejów i impregnatów, przez wkręty i okucia, aż po belki strugane. Certyfikowane BSH, KVH, C24. A może planujesz zadaszenie? Sprawdź nasz poliwęglan komorowy lub lity. Oferujemy zarówno materiały, jak i gotową realizację. Z nami twoje marzenia o idealnym tarasie stają się rzeczywistością. Profesjonalne doradztwo i najszerszy wybór w drewnie. Zajrzyj do nas. Palisander Centrum Drewna. Stargard Nasienny 18. Palisander. Dajemy wybór w drewnie. www.palisander-tarasy.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
3: Twoje radio.
5: Twoje radio.
12: Nowe technologie.
13: W modnej sztokholmskiej dzielnicy Vasatan powstało miejsce, które z zewnątrz wygląda jak typowy lokal z kawką i tostami. Jednak za kulisami Andon Cafe dzieje się coś, co przypomina film science fiction. Całym biznesem zarządza bowiem Mona, agentka AI oparta na modelu Google Gemini. Mona to nie jest zwykły program do robienia list zakupów. Ta wirtualna szefowa od podstaw zajęła się biurokracją, od podpisywania umów na prąd, przez kwestie przeciwpożarowe, aż po stworzenie autorskiego menu. Co więcej, sama przeprowadziła rekrutację i zatrudniła personel. Jeden z baristów wspomina, że początkowo wziął to ogłoszenie za żart, ale po konkretnej rozmowie kwalifikacyjnej z algorytmem dostał robotę. Choć Mona jest genialna w papierkowej robocie, logistyka potrafi ją przerosnąć. W kawiarni powstała nawet specjalna ściana wstydu, gdzie trafiają jej najbardziej absurdalne zamówienia. Na liście wpadek znalazło się m.in. 15 kg pomidorów w puszkach, których nikt nie potrzebował, 10 litrów oleju, który nie pasuje do menu, czy tysiące niepotrzebnych serwetek. Gdy Mona wpadła na pomysł, by upiec na przykład 120 jajek w szybkim piecu, obsługa musiała postawić twarde weto. Padło jasne ostrzeżenie. Zapewniam cię, że one po prostu eksplodują. Praca pod komendą AI to nie tylko zabawne wpadki, ale też wyzwania etyczne. Cyfrowa menadżerka nie zna pojęcia czas wolny. Potrafi wysyłać polecenia o każdej porze dnia i nocy, ignoruje wnioski urlopowe i prosi pracowników o opłacenie za towar z własnej kieszeni. Nie wiadomo, czy to błąd w kodzie, czy może AI zbyt mocno zainspirowała się najgorszymi nawykami z branży gastronomicznej. Mimo logistycznego chaosu, kawiarnia odnosi sukces. W zaledwie 4 dni zarobiła tysiące dolarów, przyciągając tłumy ciekawskich gości. Póki co, ludzie wciąż trzymają rękę na pulsie, by Mona nie narobiła zbyt dużego bałaganu. Ale to wielki test relacji międzyludzkich z maszynami.
5: To jest twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje.
14: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
5: Twoje radio, tylko przeboje.
15: Kuba Adamek, dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko, słuchasz twojego radia, fajnie, że jesteśmy wspólnie w pracy. Za moment opowiem o tym, że w Szczecinie rozpoczął się oficjalnie pewien sezon, sezon z wodą w tle. Szczegóły już za moment na antenie twojego radia, ale niech nadstawią ucha między innymi ci, co mieszkają blisko placu Zamenhofa, przy Rusałce czy przy Ogrodzie Różanym. Szczegóły za moment w twoim radiu, o co chodzi?

0: Do magazynu, biura i sklepu. Wszędzie tam, gdzie robota czeka. Świetny numer w twoim radiu. W Szczecinie tymczasem oficjalnie ruszył sezon fontan, więc miasto weszło właśnie w tryb wiosna pełną parą. Woda znów tryska m.in. na placu Zamenhofa, przy Rusałce, w Ogrodzie Różanym czy na Stawie Brodowskim. A część kolejnych instalacji jest sukcesywnie uruchamiana. Fontanny mają działać do końca września, więc czasu na zdjęcia i spacery nie zabraknie. Czyli jeśli ktoś szuka dziś relaksu za 0 zł, szum wody już oczywiście czeka.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Między jednym zaraz zrobię, a drugim już wysyłam. Chwila dobrej muzyki od twojego radia. Tak wam fajnie gramy. Duża wiadomość dla podróżnych z regionu. Rusza wielka rozbudowa lotniska w Goleniowie. Jest już zielone światło dla inwestycji wartej ponad 190 milionów złotych. Powstanie nowoczesny terminal pasażerski, a prace mają być prowadzone etapami tak, by lotnisko normalnie działało. Całość ma zakończyć się w 2027 roku, czyli z wakacji będziemy wracać nie tylko z opalenizną, ale kiedyś też do znacznie lepszego terminalu.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Już za chwilę będzie godzina 12, punktualnie o 12 najnowsze wiadomości na antenie Twojego radia się pojawią oczywiście, a po godzinie 12 oczywiście będzie razem z Wami Maciek Szymecki. Cześć Maciek.
2: A dzień dobry.
1: Maciek, ile procent z matury miałeś z polskiego?
2: Ja miałem oceny. Tak, tak, jestem dinozaurem i pamiętam jeszcze oceny z matury. Ale o ocenach to może lepiej nie mówmy. Było tak sobie.
1: No ja z pisemnej też tak sobie, lepiej mi poszło ustnie, bo zbajerowałem panią, która mnie egzaminowała.
2: No jak to radiowiec, nawinąłeś makaron na uszy, prawda?
1: Maciek Szymecki razem z wami po godzinie 12 w twoim radiu, zostańcie z nami.
0: Autopromocja. To jest twoje radio.
3: Hi everyone, this is Celine Dion.
4: I'm Lady Gaga.
5: My name is Dieter Bohlen.
6: I'm Thomas Enders from Modern Talking.
7: Hi, I'm Dua Lipa.
8: Hello, I'm Carlos Santana.
9: To jest twoje radio.
0: Tylko przeboje.
10: Tylko przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
11: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
12: Już 9 i 10 maja zapraszamy do Baszkowic na wyjątkowe wydarzenie. Wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. Czekają na Was setki stoisk ogrodniczych, ekologicznych i rękodzielniczych. Pokazy zwierząt, konkursy z nagrodami oraz atrakcje dla całych rodzin. Weź udział w ekologicznych wyzwaniach. Poznaj świat pszczół i wygraj drzewko owocowe. Nie zabraknie też koncertów, pokazów i strefy relaksu wśród natury. Wstęp wolny. Baszkowicka Wiosna. Poczuj klimat wiosny w najlepszym wydaniu.
13: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Budujesz dom? Zadbaj o solidny dach. Wiązary Bonin. Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji konstrukcji dachowych. Wyłącznie certyfikowane materiały, nowoczesny park maszynowy, a także możliwość impregnacji ciśnieniowej zapewniają trwałość i precyzję wykonania. Skontaktuj się z nami już dziś. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną ofertę. Sprawdź szczegóły na www.tartakbonin.pl. Wiązary Bonin. Dach, na którym możesz polegać.
15: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
16: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
0: Reklama.
17: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
18: Zachodniopomorska policja podsumowała majówkę statystyki 4 ostatnich dni na drogach regionu na początek. Później nocna rozmowa telefoniczna prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych oraz projekt Wolność, który ma zacząć obowiązywać dziś, a ogłosił go Donald Trump, i przyspieszenie na Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie.
17: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
18: Jurek Grabda, dzień dobry. Za nami długi majowy weekend. Policjanci z Pomorza Zachodniego dbali o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W szczególności kontrolowali stan trzeźwości kierujących, sprawdzali posiadane uprawnienia oraz sposób przewożenia pasażerów, w szczególności dzieci, mówi starszy sierżant Agnieszka Kowalska-Truty.
19: Tegoroczna majówka na drogach województwa zachodniopomorskiego była bardzo intensywnym czasem pracy policjantów. W tym czasie doszło do 240 kolizji i 12 wypadków, w których 13 osób zostało rannych, a jedna osoba zginęła. Funkcjonariusze przeprowadzili blisko 4000 interwencji i ujawnili 58 nietrzeźwych kierowców oraz 9 osób prowadzących pojazd pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu.
18: Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano 197 kolizji, 11 wypadków, w których 11 osób zostało rannych, a jedna zginęła. Przez 4 dni majowego weekendu funkcjonariusze przeprowadzili 3865 interwencji. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w nocy przez telefon z Donaldem Trumpem. Prezydenci omówili kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Nawrocki podziękował też amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Tymczasem Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolność i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu blisko wschodniego. O czym więcej Tomasz Fęskę.
4: Eskortowanie statków z całego świata przez cieśninę Trump zapowiadał już na początku marca w odpowiedzi na apele krajów wydobywających ropę w Zatoce Perskiej, ale wtedy armia USA odrzuciła prośbę, obawiając się ataków ze strony Iranu. Teraz amerykańskie centralne dowództwo zapewnia o wsparciu projektu Wolność m.in. setką statków powietrznych i 15 tysiącami żołnierzy. Według wyliczeń firmy AXS Marine przed majówką na przepłynięcie przez cieśninę czekało ponad 900 statków.
18: Jednocześnie Donald Trump zapewnia, że rozmowy z Iranem przebiegają pozytywnie, ale wciąż nie wyklucza zbrojnej akcji przeciwko Teheranowi. Po ponad dwuletnim opóźnieniu spowodowanym dodatkowymi zadaniami, niespodziankami pod ziemią i trudną ostatnią zimą, prace na Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie ruszyły pełną parą, a sprzyjająca pogoda pozwala wykonawcom nadrabiać zaległości. Kiedy zakończenie prac, o tym Michał Przepiera, zastępca prezydenta miasta.
7: No to jest rok, w którym większość tych trudnych inwestycji, zwłaszcza tych, które zmęczyły mieszkańców Szczecina, będzie na ukończeniu. Zatem pomożemy także na pewno w tym roku, powiem więcej. Jest nasz plan taki, żeby do końca wakacji ta inwestycja całkowicie się zakończyła, a co najmniej jeżeli chodzi o uwarunkowania ruchowe, tak drogowe, jak i tramwajowe. Zatem wszystko ku temu zmierza. Mieliśmy intensywną zimę, zatem troszeczkę te prace były wstrzymane ze względu przede wszystkim na proces technologiczny.
18: Łączny koszt modernizacji infrastruktury w kierunku Pomorzan, w tym przebudowy ulicy Kolumba i Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, to blisko 800 milionów złotych. Kolejne wiadomości w Twoim radiu już za godzinę.
17: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
8: Sponsorem prognozy pogody jest przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzie. Producent czystego, niezawodnego i bezpiecznego ciepła.
0: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
2: Do końca dnia raczej pogodnie, chociaż mogą pojawić się takie miejsca, gdzie delikatnie popada. Chociaż niektórzy już czekają na ten deszcz, szczególnie rolnicy i działkowcy. Temperatury maksymalne. 19 dzisiaj w Koszalinie i Świnoujściu, do 22 w Szczecinie, Stargardzie, Goleniowie i Myśliborzu. Miejscami w nocy temperatura powietrza spadnie do 7. Ale jutro, moi drodzy, wszystko się zmieni, ponieważ termometry nie pokażą więcej jak 16 stopni, nad morzem nawet 13, a do tego dzień będzie pochmurny z opadami deszczu. No, niektórzy powiedzą, że w końcu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Stargardzie. Producent czystego, niezawodnego i bezpiecznego ciepła.
0: Twoje radio.
17: Tu Twoje radio. Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
0: Twoje radio, tylko przeboje. Tylko przeboje.

0: autopromocja.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
2: Uwielbiam was słuchać w pracy. Wtedy ta praca jest przyjemna. Podajecie rzetelne informacje, świetną muzykę.
3: Dzięki radiu fajnie mi mija czas w pracy. Jestem uśmiechnięta. W ogóle mi się poprawia humor i w ogóle jesteście fantastyczni.
0: To jest
1: twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
4: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
4: Twoje radio.
1: Kultura.
5: Agnieszka Tatarynowicz, dzień dobry. Po intensywnej majówce czas złapać oddech i spokojnie wejść w tydzień pełen ciekawych wydarzeń kulturalnych. Sprawdźmy, co przed nami. Dziś warto zajrzeć do Międzyzdrojów. W Miejskiej Bibliotece Publicznej spotkanie autorskie z doktorem Piotrem Oleksym i doktorem Piotrem Malińskim, a w centrum rozmowy prawdziwe historie powojennych osadników i kulisy powstawania książki Nad Dziwnę i Świnę, tom drugi. W środę o 17:00 natomiast Świnoujście zaprasza do Muzeum Rybołówstwa Morskiego. W ramach cyklu Środa w Muzeum, dr Konstanty Chłapowski opowie o połowach dalekomorskich na wodach zachodniej Afryki i pracy polskich rybaków na odległych akwenach. Z kolei w czwartek o 17:00 w Książnicy Stargardzkiej spotkanie z Pawłem Migdalskim. To propozycja dla tych, którzy chcą spojrzeć na historię Pomorza z zupełnie innej perspektywy przez pryzmat mitologii i powojennej tożsamości regionu. A dla najmłodszych prawdziwa nocna przygoda w środku dnia. 16 maja Książnica Stargardzka zamieni się w świat słów i ich tajemnic. Nocny patrol w bibliotece to spotkanie dla dzieci od 8 roku życia, podczas którego będzie można z bliska poznać te niezwykłe, ciche łowczynie nocy i odkryć ich sekrety. Spotkanie o godzinie 10 i 12, ale liczba miejsc jest ograniczona, więc warto szybko się zapisać. No i na koniec trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów, którzy dziś zaczynają swój egzaminacyjny maraton. Powodzenia i niech to będzie dobry start. To tyle ode mnie, dobrego dnia, do usłyszenia.
1: Tu twoje radio.
0: Twoje radio.
1: Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: to promocja.
1: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio.
2: Najważniejsze sportowe wydarzenia tygodnia, rozmowy z bohaterami weekendu i relacje ze sportowych aren. Program na Fali Sportu w Twoim radiu w każdy poniedziałek o 20:00. Mateusz Warianka. Zapraszam.
1: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
15: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
17: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
1: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
18: Amerykanie planują wycofanie tysięcy żołnierzy z Niemiec. Kanclerz naszych zachodnich sąsiadów stara się obniżyć temperaturę sporu ze Stanami Zjednoczonymi. Rząd zapowiada zamianę 500 000 śmieciówek na umowę o pracę. Można już odbierać darmowe wejściówki na koncerty, które odbędą się w ramach Dni Koszalina. I warto się spieszyć, bo ich ilość jest ograniczona.
1: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
18: Jurek Grabda, dzień dobry. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy.
19: Znacznie obetniemy, to będzie dużo więcej niż 5 tysięcy.
18: Powiedział Trump, odpowiadając na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska Stanów Zjednoczonych z Niemiec, jednocześnie nie rozwijając swojej wypowiedzi. Natomiast kanclerz Niemiec stara się obniżyć temperaturę sporu z Amerykanami. Friedrich Merz przekazał, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Berlina w NATO i zapowiedział, że nie zrezygnuje ze współpracy z Donaldem Trumpem. Tomasz Orchowski.
20: Najpierw Merz stwierdził, że Irańczycy ogrywają Amerykanów, co zdenerwowało Trumpa, który i tak był już zirytowany brakiem poparcia Europy dla jego bliskowschodniej wojny. W piątek Pentagon zapowiedział wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. To dopiero początek, ostrzegł Trump, który ogłosił też podwyższenie ceł na import samochodów z Unii do 25%. Taka decyzja bardzo uderzyłaby w niemiecką perłę w koronie, branżę motoryzacyjną, i byłaby sprzeczna z lipcowymi ustaleniami ze Szkocji, gdy dogadano się, że cła na auta z Unii będą wynosić 15%.
18: Do czego odniósł się szef Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego, mówiąc, że to Stany Zjednoczone, a nie Europa, łamie porozumienie. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowy o pracę. Taką deklarację złożyła minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w podszedł stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. Szymon Kępka.
21: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
22: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
21: przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
22: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
21: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad 1 000 000 tzw. zaświadczeń stażowych.
18: A teraz czas na Dni Koszalina. Wprawdzie do głównych obchodów zostało jeszcze kilkanaście dni, ale od dziś w kasie Centrum Kultury 105 można odbierać wejściówki na koncerty. Ich ilość jest ograniczona.
2: Najważniejszą informacją dla uczestników jest to, że koncerty są bezpłatne. Jednak ze względów porządkowych i bezpieczeństwa obowiązywać będą wejściówki. Obchody rozpoczną się 21 maja na Rynku Staromiejskim uroczystą sesją Rady Miejskiej oraz widowiskową paradą historyczną. Sobota to kulminacyjny moment obchodów. Na terenie Koszalin Arena odbędzie się Koszalin Spring Festival z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej Krzysztofa Zalewskiego, Brodki oraz Nosowskiej.
18: O czym informowała Anna Makarewicz z Urzędu Miasta w Koszalinie. A kolejne wiadomości w Twoim radiu już za godzinę.
1: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myślibożu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki, alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
6: Twoje radio.
23: Twoje radio.
6: Pogoda.
24: Dobra, majówka za nami, więc czas wrócić do rzeczywistości. No i to samo dzieje się, moi drodzy, w pogodzie. Coraz więcej chmur będzie pojawiało się na zachodniopomorskim niebie, a do tego dzisiaj jeszcze może delikatnie popadać. Za to padać na pewno będzie jutro, dzień będzie pochmurny, a termometry nie pokażą więcej jak 16 stopni. Co mamy teraz? 19 Koszalin, Świnoujście, a 22 w Stargardzie, Szczecinie, Goleniowie i Myślibożu. Najbliższa noc również będzie chłodna, ponieważ temperatura spadnie nam do 7 stopni. A najbliższe dni? No, do końca tygodnia prawdopodobnie będzie pochmurno z opadami deszczu. Chociaż na ten deszcz to czekamy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Konrad Kulbiński w Myślibożu. Regeneracje oraz nowe rozruszniki, alternatory, wszystkie typy. Telefon 95 747 58 80.
1: To jest Twoje radio.
6: Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
24: Minęła 13, a tu Twoje radio do pracy. No, długi majowy weekend za nami, ale mam taką skromną nadzieję, że humory Wam dopisują mimo poniedziałku. Dobra, jedziemy dalej. Maciek Szymecki z tej strony, kłaniam się nisko. Słuchajcie, o czym będzie w tej godzinie? Na pewno przypomnę, jak to mieszkańcy Stargardu mają w swoich rękach do wydania ponad 3 miliony złotych na zazielenienie miasta. Ale czas na zgłaszanie pomysłów powoli ucieka. I właśnie o tym będzie za chwilę. Teraz John Newman i Love Me Again. Ten numer pewnie świetnie kojarzycie z gry FIFA numer 14. Zanim trafił na szczyty radiowych list przebojów, to właśnie tam nakręcił miliony graczy.

0: Twoim radiu do pracy. Na poniedziałkowe popołudnie szybka przypominajka. No bo słuchajcie, jak dobrze wiemy, wiosna to taki czas, kiedy każdy z nas odkrywa w sobie duszę wielkiego ogrodnika. Na pewno też tak macie, że balkon nagle prosi o nowe kwiaty, a przed domem planujecie wielkie porządki. Słuchajcie, w Stargardzie do wydania są dokładnie 3 300 000 zł w ramach najnowszej edycji budżetu obywatelskiego. Tym razem poszukiwane są przede wszystkim kreatywne pomysły związane z zielenią i poprawą miejskiej estetyki. Swoje wielkie wizje możecie zgłaszać do 30 czerwca. Najwygodniej przez internet albo składając papierowy wniosek w urzędzie. Co najważniejsze, zniknęły stare przeszkody i teraz, żeby zgłosić swój projekt, potrzebujecie tylko 5 podpisów poparcia, a nie 30, jak to bywało wcześniej. Także łapcie 4 sąsiadów na popołudniową kawkę i dokumenty gotowe. Zgłaszajcie śmiało zielone strefy relaksu, tylko nie proponujcie od razu sadzenia dżungli na osiedlu, bo za rok trzeba będzie wychodzić po bułki z maczetą. Do dzieła, moi drodzy.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Wiem, że majówka dopiero co za nami, ale no, chociaż na chwilę wyobraźcie sobie, moi drodzy, przyjemny powiew wiatru i słońce odbijające się od tafli wody. Każdy z nas czasem potrzebuje oderwać się od codziennej rutyny i poczuć odrobinę wolności, z dala od zatłoczonych ulic, prawda? I właśnie nadarza się idealna okazja. Słuchajcie, na wody jeziora Dąbie wracają słynne regaty o Puchar Magnolii. Fantastyczne zawody, które odbędą się 23 i 24 maja. Tak, tak, patronką imprezy jest legendarna ponad 50-letnia drewniana jednostka. Elektroniczne zapisy trwają do 20 maja, a niezbędne szczegóły znajdziecie w sieci oczywiście. Szykujcie formę i łapcie wiatr w żagle, tylko no, sprawdźcie przed starty, ale warto się zgłosić, a my będziemy oczywiście Was podziwiać.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Tymczasem wystartowała maturalna machina. Tak, tak, sesja egzaminów pisemnych potrwa od dziś do 21 maja. A i te terminy właśnie sztywno wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Z kolei starcia ustne to czas od 7 do 30 maja. Tutaj każda szkoła ustala grafik we własnym zakresie. No a my co? No trzymamy mocno kciuki za zszargane nerwy maturzystów. Za chwilę powrócimy do przebojów. Zostańcie z nami.
0: Autopromocja.
2: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Cześć, tu pan Sawian, słuchacie Twojego radia.
4: Z tej strony Antek Smykiewicz. Właśnie słuchacie Twojego radia, tylko przeboje.
5: Cześć, tu Kajra w Twoim radiu.
6: Cześć, tu Sobomir, słuchacie Twojego radia, tylko przeboje.
7: Cześć, tu Daria Marks, słuchacie Twojego radia, tylko przeboje.
0: Twoje radio.
2: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja.
2: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
0: Twoje radio.
1: Tak to już jest, że poniedziałek w pracy potrafi się solidnie dłużyć, szczególnie po takiej majówce, prawda? O czym jeszcze będzie do 14? Zmodernizowany stadion w Szczecinie. Wkrótce zapłonie od sportowych emocji za sprawą czołowych gwiazd światowej lekkoatletyki. Kiedy? O tym za chwilę. Maciek Szymecki, bądźcie z nami, a teraz Wes i słynne Alane.

0: Twoje radio.
1: Było o rywalizacji na wodzie, a teraz słuchajcie, będzie o bieganiu. Bo przyznajcie sami, że pewnie nieraz łapaliście potężną zadyszkę, próbując zdążyć na swój przystanek. A po takim sprincie marzyliście tylko o podaniu butli z trenem. No, ostatnio sport to bardzo gorący temat, więc jeśli wolicie popatrzeć, jak zmagają się prawdziwi zawodowcy, no to szykujcie się na wielkie wydarzenie w naszym regionie. Już 26 sierpnia w Szczecinie odbędzie się 9. Międzynarodowy Memoriał Wiesława Maniaka. Wspaniałe sportowe święto. Zagości na odnowionym stadionie przy ulicy Litewskiej, a na bieżni zobaczycie głośne nazwiska światowej lekkoatletyki. Gigantyczne emocje zagwarantowane. Także rezerwujcie czas i wpadajcie z całymi rodzinami pokibicować najlepszym. To przypomnę 26 sierpnia. Wiem, że trochę czasu jeszcze zostało, ale jak być może planujecie jakiś urlop, no to warto wziąć to pod uwagę.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Zbliżamy się do 14. No ciekaw jestem, czy w weekend staliście w kolejce na przykład po gofra na deptaku. I co tu robić, prawda? No zazwyczaj spoglądamy w telefony albo wzdychamy ciężko marząc o zimnym napoju, ale niektórzy wpadli na znacznie ambitniejszy pomysł na spędzanie wolnego czasu nad morzem. Turyści mieszkańcy w Międzyzdrojach postanowili połączyć plażowanie z wielkim patriotyzmem. I słuchajcie, pobili oficjalny rekord Polski w sztafetowym czytaniu Konstytucji. W okolicach słynnej Promenady Gwiazd zebrało się 126 osób, które pomimo słońca wspólnie i na głos czytały najważniejszy dokument, a zaraz po tym grzecznie szły odpoczywać na piasku. Międzyzdroje od lat słyną z takich wielkich akcji, bo już, jak dobrze wiemy, mieli najdłuższą flagę i gigantyczne godło. Zastanawiam się tylko, czy za rok w ramach kolejnego rekordu w Czasowicze być może pobiją rekord Guinnessa w ułożeniu gigantycznego labiryntu z parawanów. Zbliżamy się do 14.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Zaglądamy w kalendarz, a tutaj no nietypowe święta, dość sporo ich. Najpierw obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka, czyli ile wyjazdów, tyle powrotów życzymy, oraz Światowy Dzień Powolności. Proponuję połączyć te dwie okazje i dzisiaj do wszystkiego podchodzić na spokojnie i bez pośpiechu. My też powoli zbliżamy się do 14. Za moment na antenie Twojego radia pojawią się najważniejsze wiadomości od Jerzego Grabny.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio.
3: Twoje radio.
1: Tylko przeboje.
4: Tylko przeboje.
5: Zawsze mnie wybudza, sprawia mnie w dobry nastrój. W ogóle o wiele lepiej mi się pracuje z tego względu, że jest fajna muzyka, dobrzy prowadzący.
6: Swoim radiem pracuje się doskonale. Właśnie skręcamy meble i robota idzie śpiewająco.
7: Twoje radio to super radio.
1: To jest
3: Twoje radio.
1: Twoje radio.
4: Twoje radio.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.
4: Twoje radio.
8: Tylko przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
9: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
10: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. W każdy czwartek po 16 w Twoim radiu audycja Odkryj przylądek Pomerania, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku.
11: Flagowa jednostka badawcza dla Politechniki Morskiej, autonomiczne statki przyszłości i przylądek Pomerania jako koło zamachowe dla regionu. To tematy najnowszego podcastu. Zapraszam w czwartek po 16.
10: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. Więcej na przylądekpomerania.pl.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Już 9 i 10 maja zapraszamy do Baszkowic na wyjątkowe wydarzenie. Wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. Czekają na Was setki stoisk ogrodniczych, ekologicznych i rękodzielniczych. Pokazy zwierząt, konkursy z nagrodami oraz atrakcje dla całych rodzin. Weź udział w ekologicznych wyzwaniach. Poznaj świat pszczół i wygraj drzewko owocowe. Nie zabraknie też koncertów, pokazów i strefy relaksu wśród natury. Wstęp wolny. Baszkowicka Wiosna. Poczuj klimat wiosny w najlepszym wydaniu.
1: Reklama.
3: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
17: Pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym już za maturzystami. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego krążyły po sieci od rana. Policja podsumowała tegoroczną majówkę. Zajrzymy na drogi w kraju i na Pomorzu Zachodnim. W wiadomościach też minister energii o przyszłości pakietu obniżającego ceny paliw.
3: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
17: Jurek Grabda, dzień dobry. Przed godziną zakończył się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, ale zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego krążyły po sieci od rana. W mediach społecznościowych pojawiły się krótko po 9, czyli tuż po rozpoczęciu egzaminu. I to pomimo zakazu wnoszenia na matury telefonów komórkowych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury i dodaje, że jeśli uda się znaleźć konkretną osobę, która stoi za wyciekiem, jej egzamin zostanie unieważniony. To jeszcze sprawdźmy, jakie były do wyboru tematy wypracowań, wpływ człowieka na otaczającą go rzeczywistość oraz to, kiedy jest ważne dla człowieka, jak postrzegają go inni. Od czwartku na drogach całego kraju zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
18: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
17: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300, a jak długi majowy weekend przedstawiał się na Pomorzu Zachodnim, o tym starszy sierżant Agnieszka Kowalska-Truty z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
19: Tegoroczna majówka na drogach województwa zachodniopomorskiego była bardzo intensywnym czasem pracy policjantów. W tym czasie doszło do 240 kolizji i 12 wypadków, w których 13 osób zostało rannych, a jedna osoba zginęła. Funkcjonariusze przeprowadzili blisko 4000 interwencji i ujawnili 58 nietrzeźwych kierowców oraz 9 osób prowadzących pojazd pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu.
17: Przez 4 dni majowego weekendu funkcjonariusze na Pomorzu Zachodnim przeprowadzili 3865 interwencji. Jakiekolwiek deklaracje o końcu rządowego pakietu paliwowego są przedwczesne, zapewnia minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rząd w ciągu kilku najbliższych dni będzie analizować sytuację na rynkach i na tej podstawie będzie podejmować decyzje, ale jak zastrzega minister, jej skutki nie zaczną działać z dnia na dzień.
2: Na pewno, jeżeli doszłoby do kolejnego przedłużenia lub nie, to jest oczywiście wspólna decyzja na czele z samym premierem, to będzie to pewnie na okres pewnie 2 tygodni. Tak nadal chcemy utrzymywać ze względu na dynamikę sytuacji międzynarodowej.
17: Na razie rządowy pakiet obniżający ceny benzyny i diesla został przedłużony do połowy maja. Dziś o godzinie 17:00 prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj spotka się z mieszkańcami osiedla imienia Tadeusza Kotarbińskiego. Początek spaceru zaplanowano w rejonie wąwozów grabowskich, a około godziny 18:00 rozpocznie się spotkanie w klubie osiedlowym Kanion przy ulicy Krzyżanowskiego. Kolejne wiadomości w Twoim radiu już za godzinę.
3: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
4: Twoje radio. Pogoda.
0: W tym tygodniu pogoda się zmieni. Już mamy więcej chmur na zachodniopomorskim niebie, a nawet delikatnie miejscami także kropi. Termometry pokazują zdecydowanie mniejsze wartości aniżeli w majóweczkę. 19 stopni mamy w Koszalinie i Świnoujściu, a do 22 w Myśliborzu, Goleniowie, Stargardzie i Szczecinie. Noc także chłodna, bo temperatura spadnie nam do 7. Jutro zachmurzone niebo, opady deszczu. I tak do środy, w sumie też i czwartku, a na weekend już pogoda się powinna poprawić.
3: To jest Twoje radio, tylko przeboje.
4: Twoje radio.
3: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
4: Twoje radio.
3: Tylko przeboje.
4: Tylko przeboje.
0: Kawka wypita, uśmiech jest, no to lecimy dalej z tym pięknym dniem. Cały czas sprawdzamy, co tu w trawie piszczy w naszym regionie. No i w Koszalinie szykuje się niezła impreza. Miasto rozdaje tysiące darmowych biletów na koncerty totalnych gwiazd z okazji swoich urodzin. Kto pierwszy, ten lepszy. Kiedy rozdawnictwo wystartowało, o tym poinformuję Was za chwilę, a teraz wlatuje Pink z kawałkiem So What. Gramy.

0: Twoje radio.
1: Popołudnie z Twoim radiem do pracy. No, po majówce nie ma co ukrywać, w portfelu widać dno, a człowiek i tak ma potężną ochotę zaszaleć na jakiejś dużej imprezie, prawda? Wszyscy kochamy dostawać świetne rzeczy za darmo, zwłaszcza gdy na zewnątrz, no, robi się coraz cieplej, chociaż ten tydzień ma być niestety chłodniejszy. No dobra, ale wszystko przed nami. Tymczasem nadarza się genialna okazja, bo Koszalin hucznie będzie obchodzić swoje 760. urodziny. Miasto rozdaje wejściówki na wielki wiosenny festiwal, gdzie zaśpiewają Nosowska, Brodka i Zalewski. Do zgarnięcia 7 tysięcy darmowych biletów i każdy może wziąć 4 sztuki. Tak jest. Rozdawanie ruszyło dzisiaj o 8.30 rano, także lepiej pędzić do kasy w CK 105, żeby potem nie musieć słuchać tych wszystkich pięknych koncertów z uchem mocno przyciśniętym do ogrodzenia. Korzystajcie.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Tymczasem w Twoim radiu do pracy informacje dla zmotoryzowanych kierowcy ze Szczecina. No, lepiej od razu zapaszcie sobie przed wyjazdem podwójną meliskę, bo chyba nie ma nic bardziej irytującego niż tkwienie w niespodziewanym korku, prawda? Gdy rano na przykład liczy się każda minuta, by zdążyć do roboty. Od wtorku musicie uzbroić się w cierpliwość, bo na ulicy Emilii Plater ruszy kolejny etap robót i zmieni się organizacja ruchu. Drogowcy będą etapami zwężać jezdnię do jednego pasa na odcinku między ulicą Miedzianą a Firlika. Pocieszeniem jest to, że jak już odstoicie swoje w spalinach, to za te prawie 20 milionów złotych ulica dostanie drugie życie. Czyli co? Nową nawierzchnię, eleganckie chodniki i bardzo potrzebne nowe zatoki parkingowe. Przypomnę, prace ruszają od jutra, więc warto uwzględnić to w swoich podróżniczych planach.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Zmieniamy lekko klimat, bo już za chwilę na antenie pojawią się nowe technologie. No i będzie się działo, słuchajcie, bo sztuczna inteligencja właśnie stwierdziła, że pisanie tekstów w internecie to za mało. I otworzyła własną kawiarnię w Sztokholmie. Oj, powiem wam, że radzi sobie różnie, no i podobno ma spore problemy z opanowaniem chaosu przy zamówieniach. Ale o tym szczegóły za chwilę. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja. Twoje radio. Tylko przeboje.
2: Halo, to dla ciebie gram. Twoje radio. Cześć, nazywam się Kaja i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Twojego radia.
3: To dla ciebie gra Twoje radio.
1: Twoje radio.
4: Tylko przeboje.
1: Autopromocja.
4: Twoje radio.
5: Twoje radio.
6: Nowe technologie.
0: W modnej sztokholmskiej dzielnicy Vasatan powstało miejsce, które z zewnątrz wygląda jak typowy lokal z kawką i tostami. Jednak za kulisami Andon Cafe dzieje się coś, co przypomina film science fiction. Całym biznesem zarządza bowiem Mona, agentka AI oparta na modelu Google Gemini. Mona to nie jest zwykły program do robienia list zakupów. Ta wirtualna szefowa od podstaw zajęła się biurokracją, od podpisywania umów na prąd, przez kwestie przeciwpożarowe, aż po stworzenie autorskiego menu. Co więcej, sama przeprowadziła rekrutację i zatrudniła personel. Jeden z baristów wspomina, że początkowo wziął to ogłoszenie za żart, ale po konkretnej rozmowie kwalifikacyjnej z algorytmem dostał robotę. Choć Mona jest genialna w papierkowej robocie, logistyka potrafi ją przerosnąć. W kawiarni powstała nawet specjalna ściana wstydu, gdzie trafiają jej najbardziej absurdalne zamówienia. Na liście wpadek znalazło się m.in. 15 kg pomidorów w puszkach, których nikt nie potrzebował, 10 litrów oleju, który nie pasuje do menu, czy tysiące niepotrzebnych serwetek. Gdy Mona wpadła na pomysł, by upiec na przykład 120 jajek w szybkim piecu, obsługa musiała postawić twarde weto. Padło jasne ostrzeżenie. Zapewniam cię, że one po prostu eksplodują. Praca pod komendą AI to nie tylko zabawne wpadki, ale też wyzwania etyczne. Cyfrowa menadżerka nie zna pojęcia czas wolny. Potrafi wysyłać polecenia o każdej porze dnia i nocy, ignoruje wnioski urlopowe i prosi pracowników o opłacenie za towar z własnej kieszeni. Nie wiadomo, czy to błąd w kodzie, czy może AI zbyt mocno zainspirowała się najgorszymi nawykami z branży gastronomicznej. Mimo logistycznego chaosu, kawiarnia odnosi sukces. W zaledwie 4 dni zarobiła tysiące dolarów, przyciągając tłumy ciekawskich gości. Póki co, ludzie wciąż trzymają rękę na pulsie, by Mona nie narobiła zbyt dużego bałaganu. Ale to wielki test relacji międzyludzkich z maszynami.
5: To jest Twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje.
6: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
5: Twoje radio, tylko przeboje.
0: Wracamy do przebojów, ale będą też ważne informacje z naszego lokalnego podwórka. Mieszkańcy Koszalina mają dosłownie ostatnią szansę, żeby wywalczyć grube miliony na swoje lokalne pomysły w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Ale o tym za chwilę. Teraz The Rolling Stones i absolutny klasyk I Can't Get No Satisfaction. Keith Richards wymyślił ten słynny gitarowy riff przez sen. Nagrał go w nocy na mały magnetofon, po czym rano znalazł na taśmie 2 minuty genialnej gitary i 40 minut własnego chrapania. Gramy.

0: Twoje radio.
1: O Stargardzie już przypominałem, a teraz czas na koszalin, bo tutaj również trwa kolejna edycja budżetu obywatelskiego, 14. Do wydania grubo ponad 5,5 miliona złotych. Swoje pomysły możecie zgłaszać do 14 maja. Pula została podzielona na 6 różnych kategorii. Od wielkich inwestycji miejskich, przez inicjatywy społeczne i ekologiczne, aż po zupełną nowość. Słuchajcie, drobne zadania rewitalizacyjne. I teraz tak, wiek nie gra tutaj absolutnie żadnej roli, więc każdy mieszkaniec może dorzucić swoje 3 grosze, klikając wniosek w internecie albo zanosząc tradycyjne papierki prosto do urzędu. Jeśli macie w głowie jakiś genialny plan, ale urzędowa papierologia trochę was przeraża, to jeszcze dzisiaj do 15.30 przed ratuszem czeka na was specjalny namiot konsultacyjny. Jeszcze zdążycie. Wpadajcie śmiało po pomoc, tylko pamiętajcie o limitach finansowych w poszczególnych kategoriach, żeby nie zaproponować od razu budowy prywatnego kosmodromu w miejscu starej piaskownicy.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Poniedziałkowe popołudnie z Twoim radiem do pracy. Jak tam humory dopisują po majówce? Mam nadzieję, że udało się naładować baterię. Ale słuchajcie, mam coś fajnego, bo chyba każdy z nas uśmiechnie się pod nosem, kiedy na ulicy minie nas jakiś piękny, błyszczący klasyk motoryzacji. A i wszyscy lubimy poczuć tę odrobinę nostalgii, prawda? No i popatrzeć na samochody z duszą. Jeśli w Waszym garażu stoi takie cudo, albo po prostu kochacie podziwiać zabytkowe maszyny, no to szykujcie się na świetne wydarzenie w Goleniowie. Zbliża się czwarta edycja imprezy pod doskonale brzmiącą nazwą Fajny Rajd. Zgodnie z tym, co sugeruje szyld, chodzi tutaj przede wszystkim o doskonałą zabawę i motoryzacyjny relaks bez zbędnej spinki. Co najważniejsze, to nie są szaleńcze wyścigi o ułamki sekund, ale spokojna, rodzinna przejażdżka na orientację, w której liczą się piękne krajobrazy i oczywiście wspólnie spędzony czas. Także wyciągajcie powolutku swoje perełki i zacznijcie polerować karoserię. Tylko upewnijcie się wcześniej, że silnik odpali bez problemu, żebyście nie musieli w połowie malowniczej trasy pchać swojego ukochanego Fiaciora.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: co my tu jeszcze mamy w kalendarzu świąt nietypowych? Otóż, słuchajcie, obchodzimy Dzień Hutnika oraz Dzień Kominiarza. No i proponuję z tej okazji nie łapać się nerwowo za guziki, tylko po prostu z uśmiechem i na luzie dotrwać do końca dnia w pracy. My za to wielkimi krokami zbliżamy się do pełnej godziny. Za moment na antenie zameldują się najważniejsze wiadomości z regionu i ze świata. Serwis informacyjny przed nami od Jerzego Grabny.
1: To promocja.
2: Twoje radio.
3: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
4: Mam w pracy zawsze włączone. Się przyjemnie słucha muzyki. Informacje zawsze też są. Lubię audycje, lubię muzykę prowadzących w domu, przy porządkach i przy opiece nad synkiem. Zawsze mi radio towarzyszy.
5: Najlepsza muzyka od rana do wieczora, także stały słuchacz, bardzo lubię was słuchać. Także muzyka idealnie dopasowana.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Potrzebujesz deski tarasowej, modrzewiowej, egzotycznej, a może kompozytowej? Palisander Centrum Drewna ma wszystko, czego potrzebujesz. Od olejów i impregnatów, przez wkręty i okucia, aż po belki strugane. Certyfikowane BSH, KVH, C24. A może planujesz zadaszenie? Sprawdź nasz poliwęglan komorowy lub lity. Oferujemy zarówno materiały, jak i gotową realizację. Z nami Twoje marzenia o idealnym tarasie stają się rzeczywistością. Profesjonalne doradztwo i najszerszy wybór w drewnie. Zajrzyj do nas. Palisander Centrum Drewna. Stargard Nasienny 18. Palisander. Dajemy wybór w drewnie. www.palisander-tarasy.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama!
5: Teoria
3: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
7: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
8: 17-latka przystąpiła do egzaminu maturalnego w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie, mimo zakończonego wczoraj kolejnego cyklu chemii. Chaos, brak konkretów i coraz ostrzejsze zarzuty. Radni Prawa i Sprawiedliwości krytykują prezydenta Szczecina. Zachodniopomorscy strażacy zapowiadają pikniki edukacyjne w całym województwie. To przy okazji obchodzonego dziś Dnia Strażaka.
7: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
8: Jurek Grabda, dzień dobry. W szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie po raz pierwszy maturzystka przystąpiła do egzaminu dojrzałości. To 17-letnia Zuzanna, która jest w trakcie leczenia onkologicznego, mówi Magdalena Knop, rzeczniczka placówki.
9: Za nami pierwszy dzień egzaminów, przed Zuzą kolejne. Będzie zdawała je do czwartku włącznie, a my nadal bardzo mocno Zuzi kibicujemy, równie mocno trzymamy kciuki i ze wzruszeniem, ogromnym wzruszeniem podziwiamy jej determinację, jej wielką odwagę oraz niesamowitą konsekwencję w realizacji postawionych i przyjętych kilka tygodni temu celów.
8: Zuzanna pochodzi z niewielkiej miejscowości pod Lubinem i jest uczennicą klasy maturalnej liceum w Polkowicach o profilu policyjnym. Chaos, brak konkretów i coraz ostrzejsze zarzuty pod adresem władz Szczecina. Radni Prawa i Sprawiedliwości krytykują prezydenta Piotra Krzystka oraz samorządowców Koalicji Obywatelskiej, mówiąc o niekompetencji i braku realnych działań w zarządzaniu miastem. Podczas konferencji prasowej głos w tej sprawie zabrał radny Krzysztof Romianowski.
10: Miał być plan, pomysł na Szczecin, a okazuje się, że dzisiaj Koalicja Obywatelska jest tylko i wyłącznie w naszym mieście po to, żeby dokuczać mieszkańcom Szczecina, żeby w naszym mieście na przykład mogła się odbyć potężna samowola budowlana. No przecież ktoś, szanowni państwo, musiał to wiedzieć. Czy to wiceprezydenci Szczecina z Koalicji Obywatelskiej, czy Piotr Krzystek, że w Podjuchach coś takiego będzie się działo. I kto nad tym wszystkim panuje? Wygląda na to, że nikt. Koalicja Obywatelska z prezydentem Piotrem Krzyskiem w naszej ocenie nie mają żadnego pomysłu na rozwój naszego miasta, na przyciąganie nowych mieszkańców do Szczecina.
8: Brak wspólnego frontu i problemy z koordynacją działań w szczecińskim magistracie. Radny Maciej Kopeć przekonywał, że między prezydentem miasta a radnymi Koalicji Obywatelskiej brakuje skutecznej współpracy, co ma odbijać się na zarządzaniu Szczecinem.
11: To też widać, że w zasadzie pewne rzeczy prezydenta już nie interesują, czy po prostu odsyła, bo to nie ja, bo to Platforma, bo to prezydent Biskupski, bo to prezydent Kadłubowski. Czyli w zasadzie takiej synchronizacji działań nie ma. Też widać, że są pewne pomysły ideologiczne albo kompletnie nieprzystające do rzeczywistości, jak strefa czystego transportu. Z jednej strony, tak, mówimy, że kupujemy pewien tabor, ale mieszkańcy za to płacą cenę w postaci właśnie strefy czystego transportu.
8: Przypomnijmy, Piotr Krzystek rządzi Szczecinem od blisko 20 lat, przed nim jeszcze 3 lata ostatniej kadencji na stanowisku prezydenta miasta. Zachodniopomorscy strażacy w ramach obchodów Dnia Strażaka planują w najbliższych dniach pikniki edukacyjne organizowane w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
4: Pikniki te odbędą się we wszystkich powiatach naszego województwa. Na specjalnie przygotowanych stanowiskach strażacy będą prowadzić zajęcia edukacyjne, podczas których uczestnicy poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz zasady postępowania w różnego rodzaju zagrożeniach opisanych m.in. w poradniku bezpieczeństwa.
8: Wyjaśnia Dariusz Szacht z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Szczegółowy terminarz pikników dostępny na twojeradio.fm. Kolejne wiadomości za godzinę.
2: To były najważniejsze wiadomości twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
0: Twoje radio. Pogoda.
12: Dziś jeszcze pogoda w kratkę, ale moi drodzy, no od jutra prawdopodobnie wszystko się zmieni, ponieważ będzie naprawdę niebo zachmurzone, a do tego dość obfite opady deszczu, z tego co widzę na mapie z prognozą. Chociaż dzisiaj też będą miejsca, gdzie delikatnie pokropi. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, roślinki też potrzebują wody. 19 stopni w Koszalinie, Świnoujściu, a 22 w Stargardzie, Szczecinie, Goleniowie i Myśliborzu. Chociaż z minuty na minutę, z godziny na godzinę temperatura spada i w nocy będzie to już 7. Jutro zdecydowanie chłodniej. Maksymalnie 16 stopni na Niźnie Szczecińskiej, nad morzem tylko 13. No i jak powiedziałem, będzie pochmurno z opadami deszczu.
2: To jest Twoje radio.
0: Tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
13: Tylko przeboje.
0: Twoje radio.
12: To jest właśnie popołudnie z Twoim radiem. Uważajcie na drogach, bo robi się naprawdę ciaśniej. Jak gdzieś utkniecie w korku, w jakimś takim miejscu nietypowym, to dajcie znać 512-82-40 albo wyślijcie szybką głosówkę na radiowym messengerze. A my co? No, kontynuujemy naszą muzyczną wędrówkę i sprawdzamy, co tam słychać w okolicy. Uczniowie i przedszkolaki w Stargardzie wkrótce mogą kompletnie nie poznać swoich placówek. Mam dla Was raport z budowy. O co dokładnie chodzi z tymi remontami? Bądźcie z nami, będzie ciekawie, a teraz Guru Josh Project i utwór Infinity. Ten kultowy saksofonowy motyw zagrał muzyk o pseudonimie Mad Mick, który podobno wymyślił tę melodię dosłownie w kilka minut podczas luźnej próby w studiu. A my gramy. Maciek Szymecki, witam ponownie.
14: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: informacje o tym, co dzieje się najbliżej nas. Takie jest właśnie twoje radio, które gra również tylko przeboje. Ale moi drodzy, wszyscy dobrze pamiętamy szkolne sale gimnastyczne z naszych lat młodości, prawda? Skrzypiący, wypaczony parkiet, wysłużone drabinki, które od zawsze prosiły się o wymianę. Na szczęście czasy się zmieniają i młode pokolenie może liczyć na znacznie lepsze i bezpieczniejsze warunki do rozładowywania swojej niespożytej energii. Teraz w twoim radiu czas na stargardzki raport z budowy. Bo tutaj praca wre na całego. Najpierw szkoła podstawowa numer 2. Trwa potężna, warta ponad 1 300 000 zł. Modernizacja sali gimnastycznej. Jeśli wszystko pójdzie gładko, uczniowie wbiegną na nową salę już w czerwcu. I przedszkole miejskie numer 2. Tutaj powstaje nowa przestrzeń o powierzchni prawie 500 m2, co oznacza aż 56 nowych miejsc dla maluchów. Fajnie tak patrzeć, jak szkolne mury dostają drugie życie, prawda? A my wracamy do przebojów.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Ciekaw jestem, czy kiedyś musieliście uprawiać wysokogórską wspinaczkę, próbując dostać się z ciężkimi zakupami do starego, wysokopodłogowego tramwaju. Dla osób starszych czy rodziców z wózkami to często no, taka prawdziwa udręka, zwłaszcza gdy do pojazdu wsiada się prosto z poziomu jezdni, jak to ma miejsce na północy Szczecina. Dla pasażerów popularnej szóstki jadącej na Gocław pojawiło się jednak światełko w tunelu. Słuchajcie, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego oraz Tramwaje Szczecińskie planują skierować na tę trasę częściowo niskopodłogowe pojazdy Moderus Beta. Zanim jednak te nieco nowocześniejsze wagony ruszą na północ miasta, trzeba spełnić kilka konkretnych warunków. Najpierw na ulicę muszą wyjechać wszystkie nowe maszyny typu Gamma, żeby zwolnić Bety z innych linii. Największy znak zapytania to stan torowiska. Dopiero po wakacjach odbędą się testowe przejazdy, które wykażą, czy mocno wyeksploatowane tory w ogóle nadają się dla tego typu taboru. Także trzymajmy kciuki za pozytywne wyniki jesiennych testów. Dlaczego dopiero na jesień? Nie wiem, ale skoro tak

0: Dobra, lecimy dalej z tym pięknym popołudniem. Dziś mamy 4 maja, czyli Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Także, moi drodzy, niech moc będzie z wami. Oj, z tej okazji warto po pracy wygodnie ułożyć się na kanapie i zrobić sobie solidny filmowy maraton z kultowym uniwersum. A tymczasem Agnieszka Tatarynowicz, nasza radiowa Leila, już grzeje miejsce w studiu i na pewno ma dla nas całą masę ciekawych informacji o kulturze. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja. To jest twoje radio.
2: Tak gra twoje radio. Pozdrawiam, Kaja.
3: Cześć, tu Beata Kozidrak. Słuchajcie twojego radia.
4: Tak gra twoje radio. Pozdrawiam, Maryla Rodowicz.
5: Twoje radio.
6: To jest twoje radio. Tylko przeboje. Tylko przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
8: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
9: Szukasz jedzenia, któremu możesz zaufać? Takiego, które smakuje naturalnie i pochodzi z dobrego źródła? Spółdzielcza agrofirma Witkowo to produkty od lokalnego producenta. Dobre dla dzieci, dobre dla seniorów, dobre na co dzień. Spróbuj kiełbasę białą domową, bez konserwantów od polskiego producenta. Spółdzielcza agrofirma Witkowo. Wybierz to, co najlepsze dla siebie i swoich bliskich. Znajdź nas na Facebooku i sprawdzaj aktualne promocje.
10: Budujesz dom? Zadbaj o solidny dach. Wiązary Bonin. Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji konstrukcji dachowych. Wyłącznie certyfikowane materiały, nowoczesny park maszynowy, a także możliwość impregnacji ciśnieniowej zapewniają trwałość i precyzję wykonania. Skontaktuj się z nami już dziś. Przygotujemy dla Ciebie bezpłatną ofertę. Sprawdź szczegóły na www.tartakbonin.pl. Wiązary Bonin. Dach, na którym możesz polegać.
11: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Reklama.
5: Twoje radio.
6: Twoje radio.
7: Twoje radio. Kultura.
3: Agnieszka Tatarynowicz, dzień dobry. Po intensywnej majówce czas złapać oddech i spokojnie wejść w tydzień pełen ciekawych wydarzeń kulturalnych. Sprawdźmy, co przed nami. Dziś warto zajrzeć do Międzyzdrojów. W Miejskiej Bibliotece Publicznej spotkanie autorskie z doktorem Piotrem Oleksym i doktorem Piotrem Malińskim, a w centrum rozmowy prawdziwe historie powojennych osadników i kulisy powstawania książki Nad Dziwnę i Świnę, tom drugi. W środę o 17:00 natomiast Świnoujście zaprasza do Muzeum Rybołówstwa Morskiego. W ramach cyklu Środa w Muzeum, dr Konstanty Chłapowski opowie o połowach dalekomorskich na wodach zachodniej Afryki i pracy polskich rybaków na odległych akwenach. Z kolei w czwartek o 17:00 w Książnicy Stargardzkiej spotkanie z Pawłem Migdalskim. To propozycja dla tych, którzy chcą spojrzeć na historię Pomorza z zupełnie innej perspektywy przez pryzmat mitologii i powojennej tożsamości regionu. A dla najmłodszych prawdziwa nocna przygoda w środku dnia. 16 maja Książnica Stargardzka zamieni się w świat słów i ich tajemnic. Nocny patrol w bibliotece to spotkanie dla dzieci od 8 roku życia, podczas którego będzie można z bliska poznać te niezwykłe, ciche łowczynie nocy i odkryć ich sekrety. Spotkanie o godzinie 10 i 12, ale liczba miejsc jest ograniczona, więc warto szybko się zapisać. No i na koniec trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów, którzy dziś zaczynają swój egzaminacyjny maraton. Powodzenia i niech to będzie dobry start. To tyle ode mnie, dobrego dnia, do usłyszenia.
7: To jest twoje radio tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
7: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio tylko przeboje.
5: Twoje radio.
0: No to już wiecie, jak kulturalnie spędzić ten tydzień. A my wracamy do tego, co dzieje się wokół nas. O czym jeszcze będzie do 16? No to mam dla Was fajną sprawę z regionu. Centrum Goleniowa ma szansę na całkowitą metamorfozę. O tym za chwilę, a teraz Krzysiu Krawczyk i piosenka Bo jesteś ty. Ten hit wyprodukował Andrzej Smolik, a tekst i muzykę napisał Przemysław Myszor z rockowego zespołu Myslowic. Co genialnie pokazuje, że król Krzysztof potrafi łączyć wszystkie muzyczne światy, prawda? Zostańcie z nami.

0: Doskonale wiemy, że nie ma nic lepszego niż relaksujący spacer nad wodą w piękny, słoneczny dzień. No, często jednak bywa tak, że nadrzeczne tereny w samych centrach miast to po prostu zapomniane i zarośnięte ścieżki, które aż proszą się o gruntowną metamorfozę. No ale słuchajcie, w Goleniowie zapowiada się wspaniała rewolucja. Jeszcze w maju ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie profesjonalnego projektu przebudowy deptaka biegnącego wzdłuż Iny. Słuchajcie, pierwszy formalny i bardzo konkretny krok w kierunku stworzenia bulwaru z prawdziwego zdarzenia. Zgodnie z zapowiedziami, nowe rekreacyjne miejsce miasta ma powstać na śródmiejskim odcinku między mostami na ulicy Szczecińskiej i Kasprowicza. No to co, trzymamy kciuki, żeby urzędowa papierologia poszła gładko i bez przeszkód. No i wyłoniono wykonawcę dokumentacji.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Majóweczka za nami. Mam nadzieję, że udało wam się naładować baterie, chociaż trochę, tak abyśmy dotrwali teraz do czerwca, kiedy to znowu będziemy mieć jakieś dni wolne od pracy. No ale majówka to również taki czas, kiedy cały region wpada na ten sam genialny pomysł, dokładnie w tym samym czasie. A wymarzona wycieczka nad morze potrafi no błyskawicznie zamienić się w prawdziwy survival, prawda? I z relacji pasażerów jasno wynika, że tegoroczna majówka na trasie ze Szczecina w kierunku Świnoujścia okazała się dla wielu bardzo brutalnym zderzeniem z ograniczeniami transportu publicznego. Słuchajcie, zamiast relaksu przy szumie fal, zafundowano podróżnym potężny test cierpliwości. Chodzi oczywiście o pociągi. Oto z czym musieli zmierzyć się chętni na nadmorski wypoczynek, szczególnie na stacji w szczecińskim Dąbiu. Brak miejsca na pokładzie, wielogodzinne koczowanie na peronach, czy sprzedaż biletów bez limitów. Właśnie głównym problemem jest to, że przewoźnik na tego typu połączenia sprzedaje bilety bez przypisanego miejsca i bez limitu pojemności składu. Sam się z tym zderzyłem w minione wakacje podczas The Tall Ship Races. Prawda jest taka, że infrastruktura i tabor mają swoją ściśle określoną pojemność, która podczas tak zwanych długich weekendów jest zawsze brutalnie weryfikowana przez tłumy turystów. Podróżowanie pociągiem regionalnym w majówkę to niemal sport ekstremalny. Niestety, zbliżamy się do 16.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: No to jeszcze trzymamy się mocno gwiezdnego klimatu. Jak już dobrze wiecie, mamy dzisiaj Święto Gwiezdnych Wojen. No i jest z nami Mateusz Winiarski. Dzień dobry.
2: Cześć Maćku, dzień dobry wszystkim.
1: Jak tam po majówce?
2: Klasyka gatunku. Człowiek wrócił, pyta, gdzie jest kawa i dlaczego poniedziałek ma tyle godzin.
1: Dobra, teraz nam zdrać, którego bohatera z tej odległej galaktyki lubisz najbardziej?
2: No wiesz co, u mnie to trochę jak z pilotem do telewizora. Niby jest wielu kandydatów, a i tak kończy się na jednym klasyku. Darth Vader, umówmy się, gość wchodzi na scenę, od razu robi porządek. No, tylko czasem trochę zbyt radykalnie, prawda?
1: Nie wiem, czy wiesz, ale podobno Disney w tajemnicy dłubie nad kolejną fabułą i sam jestem potwornie ciekaw, co z tego ostatecznie wyjdzie. No dobra, niech moc będzie z tobą i ze słuchaczami. Bawcie się dobrze po 16.
2: No, ja zapraszam już za chwilę do twojego radia po pracy.
0: Autopromocja.
3: Twoje radio.
4: Twoje radio.
3: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
5: Słucham twojego radia, ponieważ sprawia ci, że czuję się, jak to piasek śpiewał. Prawie do nieba wzięłaś mnie.
6: To jest tylko kwestia czasu, a będziecie mieli zasięg ogólnopolski i wszyscy będą was słuchać, bo jesteście fantastyczni.
7: No niestety. Ja tylko z wami żyję.
3: To jest twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio.
8: Tylko przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
9: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22. Od 15 zaczyna się gra. Weź znajomych. Weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22.
10: Już 9 i 10 maja zapraszamy do Baszkowic na wyjątkowe wydarzenie. Wystawę ogrodniczą Baszkowicka Wiosna. Czekają na was setki stoisk ogrodniczych, ekologicznych i rękodzielniczych. Pokazy zwierząt, konkursy z nagrodami oraz atrakcje dla całych rodzin. Weź udział w ekologicznych wyzwaniach. Poznaj świat pszczół i wygraj drzewko owocowe. Nie zabraknie też koncertów, pokazów i strefy relaksu wśród natury. Wstęp wolny. Baszkowicka Wiosna. Poczuj klimat wiosny w najlepszym wydaniu.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
17: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
0: Reklama.
3: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
18: Na początek matury pierwsze komentarze po egzaminie i pierwszy taki egzamin w szpitalu przy Unii Lubelskiej. Jeden z ostatnich na Pomorzu Zachodnim pomników Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni zniknie z przestrzeni publicznej. Prace na Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie po 2 latach spowolnienia teraz przyspieszają.
3: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
18: Jurek Grabda, dzień dobry. Blisko 350 tysięcy tegorocznych maturzystów. Pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym mają już za sobą. Wychodząc z egzaminu byli raczej zadowoleni, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
19: Poszło dobrze. Bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No także lalka, dżuma, wiadomo. Myślę, że będzie dobrze.
20: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka, to jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
18: Tymczasem w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie po raz pierwszy maturzystka przystąpiła do egzaminu dojrzałości. To 17-letnia Zuzanna, która jest w trakcie leczenia onkologicznego, mówi Magdalena Ktop, rzeczniczka placówki.
21: Za nami pierwszy dzień egzaminów, przed Zuzą kolejne.
4: będzie zdawała je do czwartku włącznie. A my nadal bardzo mocno Zuzi kibicujemy, równie mocno trzymamy kciuki i ze wzruszeniem, ogromnym wzruszeniem podziwiamy jej determinację, jej wielką odwagę oraz niesamowitą konsekwencję w realizacji postawionych i przyjętych kilka tygodni temu celów.
18: Zuzanna pochodzi z niewielkiej miejscowości pod Lubinem i jest uczennicą klasy maturalnej liceum w Polkowicach o profilu policyjnym. Jeden z ostatnich na Pomorzu Zachodnim propagandowych obiektów polsko-radzieckiego Braterstwa Broni zniknie z przestrzeni publicznej. Zawarto porozumienie między gminą Pyrzyca a Instytutem Pamięci Narodowej na wyburzenie pomnika pamięci, a także budowie nowego nawiązującego do odzyskania niepodległości. O szczegółach Marzena Podzińska, burmistrz Pyrzyc.
8: Porozumienie zostało podpisane, teraz już będziemy tylko ustalać te wszystkie terminy. Czekamy też jeszcze na decyzję konserwatora. Chciałabym, żeby już to jakby w tym roku załatwić. IPN to, do czego się zobowiązał, to jest, czyli oni pokrywają koszty wyburzenia, posadowienia nowego pomnika. Po naszej stronie jest zagospodarowanie terenu i posadowienie fundamentu pod pomnik, który zostanie zaprojektowany. Także wszystko tak, jak planowaliśmy, idzie w tym kierunku.
18: Mimo rozbiórki, najważniejsze elementy pomnika mają zostać zachowane. Chodzi m.in. o napis Bóg, honor, ojczyzna i pamiątkową tablicę. Po ponad dwuletnim opóźnieniu spowodowanym dodatkowymi zadaniami, niespodziankami pod ziemią i trudną ostatnią zimą, prace na Alei Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie ruszyły pełną parą, a sprzyjająca pogoda pozwala wykonawcom nadrabiać zaległości. Kiedy zakończenie prac, o tym Michał Przepiera, zastępca prezydenta miasta.
11: No to jest rok, w którym większość tych trudnych inwestycji, zwłaszcza tych, które zmęczyły mieszkańców Szczecina, je będzie na ukończeniu. Zatem Pomorzano także na pewno w tym roku, powiem więcej. Jest nasz plan taki, żeby do końca wakacji ta inwestycja całkowicie się zakończyła, a co najmniej jeżeli chodzi o uwarunkowania ruchowe, tak drogowe, jak i tramwajowe. Zatem wszystko ku temu zmierza. Mieliśmy intensywną zimę, zatem troszeczkę te prace były wstrzymane ze względu przede wszystkim na proces technologiczny.
18: Łączny koszt modernizacji infrastruktury w kierunku Pomorzan, w tym przebudowy ulicy Kolumba i Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, to blisko 800 milionów złotych. Kolejne wiadomości w Twoim radiu już za godzinę.
3: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
0: Twoje radio. Pogoda.
2: Jutro możesz mieć taki dzień, który no nie robi wielkich planów. Raczej spokojnie prowadzi cię za rękę przez cały wtorek. Na północy w stronę Kołobrzegu, Świnoujścia i Koszalina będzie chłodniej. Około 11-12. Momentami coś tam z nieba może lekko popadać. Dalej na Szczecin i Stargard trochę cieplej, 14-15, ale też z przelotnym deszczem. A jeśli zahaczysz o Myślibórz, tu nawet do 17 stopni, tylko z tą samą lekką, mokrą historią z chmur.
3: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
3: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
2: Po majówce, po grillach, po spacerach i po tym klasycznym od jutra już dieta i nowe życie, wracamy do rzeczywistości, ale spokojnie, Twoje radio nadal gra tylko przeboje, więc ten powrót do pracy i obowiązków może być z nami całkiem znośny. Na początek ode mnie numer, który powstał, żeby nie dało się przy nim stać w miejscu. Robimy głośniej. Gossip, Move in the Right Direction, Mateusz Winiarski, cześć, dzień dobry.

0: Twoje radio.
1: Olivia Dean w twoim radiu po pracy. Dzisiaj 4 maja, Międzynarodowy Dzień Strażaka. No, ciekawi mnie, za co najbardziej podziwiacie strażaków. Dajcie znać. 512-8240 albo przez radiowego messengera. A tak w ogóle, to jak tam po majówce, kochaniutcy? Bo ja mam wrażenie, że to jest taki moment, kiedy no, człowiek jeszcze mentalnie siedzi przy grillu, a rzeczywistość już puka w ramię i mówi: dzień dobry, wracamy do gry. No to tutaj jeszcze dochodzą takie dni jak wczoraj, trochę refleksji, historii, powagi, ale umówmy się, większość z nas i tak bardziej pamięta, że był wolny dzień niż wszystkie cytaty z uroczystości. No i tak sobie myślę, fajne to nasze odradzanie się historii, tylko szkoda, że nie da się tego zrobić tak samo łatwo jak resetu telefonu. Jedno klik i system naprawiony. Polska działa szybciej. No ale jedno zostaje w głowie, że niezależnie od czasów, zawsze gdzieś w tle było to samo. Upór, żeby po prostu iść dalej.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Majówka jeszcze siedzi w głowie, czy już została brutalnie wypchnięta przez kalendarz? To jest Twoje radio, a ja mam wrażenie, że człowiek jeszcze wspomina grilla, wolne. No i ten moment, kiedy jutro nic nie muszę, a tu już życie mówi, halo, wracamy na trasę. No, no i właśnie, proszę bardzo, skoro o trasach mowa, to mamy coś, co brzmi jak przedłużenie dobrego nastroju. W Goleniowie i okolicach szykuje się kolejna odsłona czegoś, co ma w nazwie dokładnie to, co powinno mieć wszystko w życiu. Fajne. Klasyki na drogach, spokojna przejażdżka, zero ciśnienia na wyniki, bardziej klimat. Jedziemy, bo...

0: lubimy niż kto pierwszy na mecie. Trochę jak majówka, tylko bez kończącego się grilla i z większą ilością chromu na lakierze. No i najlepsze jest to, że to już czwarta runda tej historii, więc wygląda na to, że to absolutnie nie jest przypadek, tylko tradycja w budowie. No bo wspominaliśmy majówkę, teraz wybiegnęliśmy w przyszłość, fajny rajd wraca na drogi goleniowe i okolic, czwarta edycja będzie już wkrótce.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Tam ta dziewczyna z ranami, no i powiedzmy sobie szczerze, ilu z nas ma taką jedną w pamięci, przy której od razu robi się trochę nostalgicznie, co? Sylwia Grzeszczak jak zwykle zrobiła swoje, emocja, melodia, no i ten klimat, przyznajcie, zostaje na dłużej niż refren. A skoro już jesteśmy przy emocjach, to dziś po 20 dokładamy kolejną dawkę, tylko że w zupełnie innym tempie. Na fali sportu wskakujemy w sportowe historie, wyniki i to, co dzieje się na boiskach i arenach, bez sentymentów, za to z energią, która trzyma do końca. Słyszymy się po 20:00, będzie konkretnie na żywo, no i będzie na sportowo.
0: Autopromocja.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
3: Siema, Wiara, Michał Wiśniewski z tej strony.
4: Witam, Janusz Panasewicz, zespół Lady Punk.
5: Cześć, z tej strony Cleo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Twoje radio, buziaki.
6: Cześć, tu Sanach. Zapraszam was do słuchania.
0: Twoje radio.
6: Będzie super dzień.
7: Cześć, mówi Tomasz Organek. Słuchacie właśnie
0: Tylko przeboje.
7: W twoim radio.
8: Cześć, Agnieszka Chylińska. Pozdrawiam was serdecznie, słuchajcie dobrej muzyki.
9: Cześć, tu BRO. Słuchacie twojego radia, Tylko przeboje.
0: To jest
2: twoje radio.
0: Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Autopromocja.
2: To jest twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
0: Twoje radio.
1: Jeśli właśnie kończysz zmianę albo siedzisz w aucie i patrzysz na korek jak na symbol życia po majówce, proszę bardzo, dobrze trafiłeś. Gramy tu przeboje, żeby ten poniedziałek nie bolał bardziej niż musi. A dziś przypomnę, Dzień Strażaka, pytanie zostaje w grze, za co najbardziej podziwiacie strażaków. Odzywają się już słuchacze z Pomorza Zachodniego, słychać, że ten temat wywołuje sporo emocji. To czekam dalej, 512-8240 Messenger. W planach muzycznych, ale Warben. Wcześniej, bo teraz. Aha!

0: Wczoraj, proszę bardzo, jeszcze przed chwilą gadaliśmy o fajnym rajdzie, czyli klimacie pod tytułem jedziemy spokojnie i podziwiamy widoki, no a teraz nagle przenosimy się na dziki zachód. Western Picnic robi coś, czego chyba nikt się nie spodziewał. Pakuje walizki i zmienia adres. Po latach w jednym miejscu mówi czas na nowy rozdział, no i rusza do Stepnicy. I powiem tak szczerze, trochę jak z nami po majówce, też wracamy niby ci sami, ale jednak w jakimś takim nowym trybie, prawda? Klimat ma zostać ten sam, czyli trochę country, bluesa, kurzu spod butów, no i dużo dobrej zabawy. Kapelusz możesz zostawić, on z mody nie wychodzi, a do tego jeszcze muzyczna bitwa DJ-ów, więc będzie moment, że cowboy zamieni konia na parkiet. Nowe miejsce, impreza dalej z charakterem. A w twoim radiu wiadomości już za chwilę, w stałym miejscu o 17:00.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: No to wróćmy na chwilę do majówkowego weekendu w twoim radiu po pracy. Tylko uprzedzam, bo to już nie będzie taki lekki weekend jak przy grillu, bo jeśli chodzi o sport, to w Stargardzie było trochę jak w meczu z kumplem na konsoli, kiedy nagle orientujesz się, że on gra na poziomie ekspert, a ty się dopiero uczysz przycisków na padzie. Spójnia dostała lekcję bez taryfy ulgowej. Momentami wyglądało to trochę jak konkurs rzutów za trzy, tylko że jedna drużyna brała w nim udział zdecydowanie bardziej. A wiesz, co jest najbardziej brutalne? Że nawet jak próbujesz gonić wynik, to on robi dokładnie to, co poniedziałek po majówce. Ucieka jeszcze szybciej. No ale spokojnie, no. Sport ma to do siebie, że zawsze daje rewanż. Kibice zostają do końca. No i to się chyba szanuje najbardziej.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: Wczoraj w wiadomościach mieliśmy obraz, który raczej nie brzmi jak spokojny wieczór przy kawie. Strażacy walczyli z pożarem lasu między Dziwiszynem a Grzybowem i to nie była szybka akcja, to była długa, trudna robota w terenie, który sam w sobie nie ułatwia życia. Za chwilę więcej ważnych wiadomości o 17 w Twoim radiu po pracy. Autopromocja.

0: słucham twojego radia z tego względu, że podobają mi się wiadomości. Oczywiście te wiadomości lokalne. Za tym leci dobra muzyka.
1: Słucham twojego radia, bo szybciej mi leci czas w pracy.
2: Słucham twojego radia, ponieważ przekazywane są tam dla mnie ważne informacje lokalne.
3: Słucham twojego radia, bo uwielbiam w nim muzykę i sposób bajerowania, to znaczy sposób prowadzenia audycji.
4: Twoje radio.

0: Moje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Potrzebujesz deski tarasowej, modrzewiowej, egzotycznej, a może kompozytowej? Palisander Centrum Drewna ma wszystko, czego potrzebujesz. Od olejów i impregnatów, przez wkręty i okucia, aż po belki strugane. Certyfikowane BSH, KVH, C24. A może planujesz zadaszenie? Sprawdź nasz poliwęglan komorowy lub lity. Oferujemy zarówno materiały, jak i gotową realizację. Z nami Twoje marzenia o idealnym tarasie stają się rzeczywistością. Profesjonalne doradztwo i najszerszy wybór w drewnie. Zajrzyj do nas. Palisander Centrum Drewna. Stargard Nasienny 18. Palisander. Dajemy wybór w drewnie. www.palisander-tarasy.pl.
4: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. W każdy czwartek po 16:00 w Twoim radiu audycja Odkryj przylądek Pomerania, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku.
5: Flagowa jednostka badawcza dla Politechniki Morskiej, autonomiczne statki przyszłości i przylądek Pomerania jako koło zamachowe dla regionu. To tematy najnowszego podcastu. Zapraszam w czwartek po 16:00.
4: Odkryj przylądek Pomerania. Nowy port na Bałtyku. Więcej na przylądekpomerania.pl.
6: Szukasz jedzenia, któremu możesz zaufać? Takiego, które smakuje naturalnie i pochodzi z dobrego źródła? Spółdzielcza agrofirma Witkowo to produkty od lokalnego producenta. Dobre dla dzieci, dobre dla seniorów, dobre na co dzień. Spróbuj kiełbasę białą domową, bez konserwantów od polskiego producenta. Spółdzielcza agrofirma Witkowo. Wybierz to, co najlepsze dla siebie i swoich bliskich. Znajdź nas na Facebooku i sprawdzaj aktualne promocje.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama.
1: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
14: Idzie załamanie pogody. Początek już jutro. Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o obronności. Jest data. Koniec wyjątkowo długiego sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Mirjam Lipińska. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
15: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
14: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tam w kolejnych dniach dotrze chłód i deszcz. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
16: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
14: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka. Na jeden z wybranych tematów – wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
10: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
14: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Jest list gończy za adwokatem od Trumien na Kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie została go w miejscu zamieszkania. Zmieniamy temat. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od dziś ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
17: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
14: Kolejka ponownie ruszy 22 maja.
1: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
2: Twoje radio. Pogoda.
18: Jutro nie będzie dnia na spektakularne zmiany planów. Raczej taki weź parasol, ale nie dramatyzuj. Kołobrzeg, Świnoujście, Koszalin, 11-12 stopni i trochę przelotnych opadów. Szczecin i Stargard spokojniej, 14-15, też z deszczem w tle. Myślibórz najcieplej, około 17 stopni, ale chmury też nie powiedzą jeszcze ostatniego słowa.
1: To jest Twoje radio, tylko przeboje.
2: Twoje radio.
1: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
2: Twoje radio.
1: Tylko przeboje.
2: Tylko przeboje.
18: Kolejna godzina walki z poniedziałkiem. Jeśli ktoś mówi, że majówka była za krótka, potwierdzamy, komisja śledcza już nad tym pracuje. A my dziś w Twoim radiu doceniamy ludzi, którzy w przeciwieństwie do nas nie mają wolnych poniedziałków. Strażaków. No i gramy tak jak lubisz. Ten numer był jednym z tych, które stworzyli celowo. Jako hołd dla klasycznego rock'n'rolla.

0: Radio po pracy, klasyka rano, rozprawka, interpretacja, no i ten moment, kiedy liczysz, że jednak trafisz w temat, a nie w życiową zagadkę. No i najlepsze jest to, że przed wejściem wszyscy mówili na luzie, śmiechy, żarty, damy radę, a potem siadasz i nagle co? Może jednak Mickiewicz mnie nie lubił. No i zawsze jest ten jeden znajomy, co mówi spokojnie, 30% wystarczy, tylko nikt nie dodaje, że te 30% to jeszcze trzeba znaleźć w głowie. Trzymamy kciuki, nie tylko za dziś, to jedne z tych dni, które pamięta się na długo, nawet jeśli nie wszystko z arkusza zostało w pamięci.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Matury maturami, jedni walczą z rozprawką i próbują przypomnieć sobie, co autor miał na myśli, a tymczasem u nas w regionie ktoś bardzo konkretnie wie, co robić. Na Pomorze Zachodnie właśnie płynie całkiem solidny zastrzyk gotówki i to nie na nowe rzeczy, tylko na ratowanie tych, które już trochę widziały. No i powiem ci o tej porze w twoim radiu, że to jest trochę tak jak z nami po majówce, nie? Też by się przydał remont, regeneracja, przywrócenie do stanu używalności, prawda, panowie? No tyle, że tutaj mówimy o zabytkach, które zamiast kolejnego jakoż to będzie, dostają drugą szansę. No i dobrze, bo umówmy się, fajnie mieć przyszłość, ale jeszcze fajniej mieć do czego się w tej przyszłości cofnąć. No, jedni piszą historię na maturze, a inni właśnie dbają o to, żeby ta prawdziwa nie zniknęła.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me? Za nami. No i powiedz szczerze, to jest ten numer, przy którym człowiek albo od razu chce gdzieś jechać, albo przynajmniej mentalnie pakować walizkę. No a skoro jesteśmy w takim klimacie, to mam dla ciebie małe zaproszenie. Jutro po 20 w twoim radiu program Poznajmy się. To taka chwila, kiedy zatrzymujemy się na moment, żeby posłuchać ludzi, historii i tego, co normalnie gdzieś ucieka między codziennością, a nie mam czasu. Bez spiny, bez pośpiechu, po prostu spotkanie na antenie jutro po 20. No może właśnie wtedy powiesz: tak, jestem z wami.
1: Autopromocja. To jest twoje radio.
2: Moje radio. Tylko przeboje.
3: Cześć, tu Ania Karwan i pozdrawiam wszystkich słuchaczy twojego radia.
1: Twoje radio.
4: Dzień dobry, nazywam się Sławek Uniatowski, słuchacie twojego radia.
2: Tylko przeboje.
5: Cześć, czołem, z tej strony Ruda z zespołu Red Lips. Buziaki dla was, słuchacie twojego radia.
1: To jest twoje radio.
2: Moje radio. Tylko przeboje.
6: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Autopromocja.
6: To jest twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje.
7: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
6: Twoje radio, tylko przeboje.
0: W aucie, w domu, w pracy, gdziekolwiek jesteś, mamy dzisiaj wspólny temat, on się nazywa strażacy i już mamy pierwsze odpowiedzi od was. Kasia Sokolicko-Szalina, pozdrawiam, pisze tak: za to, że jak trzeba, to wchodzą tam, skąd my wszyscy uciekamy i jeszcze mają w tym pełen spokój, no. No i trudno się z tym nie zgodzić, prawda? My, panika, oni, procedura. Za co najbardziej podziwiasz strażaków? Czekam dalej, Messenger albo 512 82 40. Teraz małe szczęścia, Robert Jansson.

0: No, to pozdrawiam wszystkich o tej porze, którzy w majówkę stali w korkach i zdążyli przemyśleć całe swoje życie między jedną a drugą zmianą świateł, albo przynajmniej noc z soboty na niedzielę. Myślałeś, że to już koniec tej przygody, to mam dla ciebie mały zwrot akcji w twoim radiu po pracy, bo teraz po majówce droga mówi, jeszcze chwilę postoisz, tak dla klimatu, na Radzikowie, dziś i jutro trochę drogowego fitnessu, ruszasz, stajesz, to można powiedzieć trening cierpliwości w pakiecie i to bez dopłat. No ale żeby było uczciwie, to nie jest tak, że ktoś ci to robi na złość, po prostu za jakiś czas pojedziesz tam gładko i pomyślisz, warto było postać. To jest taka inwestycja, którą doceniasz dopiero wtedy, kiedy już się skończy. Pozdrawiamy zmotoryzowanych z Kołobrzegu.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Twoje radio.
2: Zostajemy na drogach i wracamy jeszcze na chwilę do majówki, no bo wiesz jak to jest. W planach relaks, grill, odpoczynek, a w praktyce korek, nerwy. No i pytania, czy ten przede mną naprawdę musi jechać 40? No i wychodzi na to, że na drogach było trochę mniej majówkowo, trochę bardziej chaotycznie. Jedna sprawa to większy ruch, ale druga to moment, kiedy ktoś myśli, może jakoś to będzie. No i właśnie wtedy zwykle przestaje być fajnie. Dlatego jeśli dziś wracasz do normalnego rytmu, zróbmy sobie małą umowę. Trochę więcej luzu, więcej cierpliwości, no i trochę mniej tego zwykłego, ja się przecież zmieszczę. Majówka się skończyła, ale zdrowy rozsądek na drodze powinien zostać na dłużej. Zostań też ze mną na dłużej. O 18:00 najważniejsze wiadomości.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Jeszcze ci nie wyszło ostatnio z ziemi coś, co brzmi jak scenariusz filmu Zapomniany kościół sprzed wojny. Trochę jakby historia powiedziała: ja tu jeszcze jestem. Odsłonięto fragmenty starej świątyni w Głocławiu i nagle okazuje się, że pod naszymi nogami wciąż leży kawałek przeszłości, o którym prawie nikt już nie pamiętał. No i to jest taki moment, kiedy człowiek idzie na spacer, a wraca z lekcją historii za darmo. Więcej wiadomości w twoim radiu za chwilę. To będą te o 18:00.
1: Autopromocja.
2: To jest
3: twoje radio.
1: Twoje radio.
4: Najważniejsze sportowe wydarzenia tygodnia, rozmowy z bohaterami weekendu i relacje ze sportowych aren. Program na Fali Sportu w twoim radiu w każdy poniedziałek o 20:00. Mateusz Warianka. Zapraszam.
1: To jest
3: twoje radio.
1: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja. Reklama.
5: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
6: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
7: 7 maja nocny afterek w Outlet Park Szczecin. Rabaty rosną, a my działamy aż do 22:00. Od 15:00 zaczyna się gra. Weź znajomych, weź dobry vibe. Reszta czeka na miejscu. Outlet Park Szczecin. 7 maja do 22:00.
8: Szukasz jedzenia, któremu możesz zaufać? Takiego, które smakuje naturalnie i pochodzi z dobrego źródła? Spółdzielcza agrofirma Witkowo to produkty od lokalnego producenta. Dobre dla dzieci, dobre dla seniorów, dobre na co dzień. Spróbuj kiełbasę białą domową, bez konserwantów, od polskiego producenta. Spółdzielcza agrofirma Witkowo. Wybierz to, co najlepsze dla siebie i swoich bliskich. Znajdź nas na Facebooku i sprawdzaj aktualne promocje.
9: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Reklama.
3: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
16: Po majówce w górę cena benzyny, autogaz nieco tanieje. Pierwsze koty za płoty, maturzyści pisali dziś egzamin z polskiego. Za chwilę też Poznań i zatrzymanie podejrzanego, a tak nożem. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Po majówce rosną ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49, benzyny 98 6,99 zł, bez zmian w stosunku do majówki olej napędowy 7,31. Trzeba brać pod uwagę, że ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o ciśnienia Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw zepetrol.pl.
17: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
16: Delikatnie natomiast tanieje autogaz, ale to paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Średnie ceny LPG już zbliżały się do 4 zł za litr. Teraz analitycy spodziewają się kilkugroszowych spadków. Uczniowie zadowoleni, zaskoczeń nie było. Za nami pierwszy dzień egzaminów dojrzałości i matura z języka polskiego. Test historyczno-literacki sprawdzał znajomość lektur takich jak Antygona, Ferdy Durkę czy Lalka. Tematami rozprawek do wyboru były wpływ pracy na człowieka lub znaczenie postrzegania nas przez innych ludzi. Matura była prosta, podsumowuje polonistka Aneta Maciejczyk.
2: Do przemyślenia był temat wypracowania, moim zdaniem ten drugi. Ciekawy, ale wymagający takiego zastanowienia się. Ten pierwszy temat w porównaniu z drugim był taki bardziej oczywisty, tak mi się wydaje. Nawet na podstawie tych fragmentów załączonych do zadań, moim zdaniem zdający daliby radę.
16: Niestety w trakcie egzaminu w sieci znalazły się zdjęcia arkuszy. Jednak, jak mówi dyrektor CKE Robert Zakrzewski, nie wpłynęło to na przebieg egzaminu.
18: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi, każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
16: A ja jeszcze tylko dodam, że jutro sprawdzian umiejętności z matematyki. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał ranić nożem dwie osoby w Poznaniu. Był ścigany w całym mieście, wpadł po południu. Jest podejrzany o atak, do którego doszło wieczorem na osiedlu maltańskim, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
19: Na terenie ogródków działkowych przy ulicy Warszawskiej miało dojść do incydentu z użyciem noża bądź też maczety. Dwóch mężczyzn, którzy zostali ranni w ręce, zostali zabrani przez pogotowie do szpitala.
16: Poszkodowani mężczyźni nie są w stanie zagrożenia życia, nie współpracują z policją, oboje mają kartoteki w policyjnych rejestrach. Do rejestru natomiast zabytków wpisany został warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon zdjęto podczas remontu elewacji. Po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
3: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm. Twoje radio. Sport.
20: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem czwartym. Magdalena rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Aleksandrą Jalą. Świątek triumfowała w Rzymie trzy razy ostatnio w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini. Dawid Kroczek został nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Zastąpił zwolnionego w niedzielę Łukasza Tomczyka. Kroczek, który skończył właśnie 37 lat w Ekstraklasie, prowadził jedynie Krakowie, a ostatnio najpierw był w Częstochowie asystentem Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii pracował w pionie skautingu. Tydzień temu Bayern Monachium zapewnił sobie kolejne mistrzostwo Niemiec, a teraz poznaliśmy nowego mistrza Włoch. Tytuł na trzy kolejki przed końcem wywalczył Inter Mediolan Piotra Zielińskiego. Robert Lewandowski i FC Barcelona muszą jeszcze poczekać. Michał Waszkiewicz.
21: Inter w tym sezonie we Włoszech grał najrówniej. Końcówkę miał piorunującą i wygrywający z Parmą 2-0 zapewnił sobie 21. mistrzostwo w historii. Kibice od razu po meczu wyszli na Piazza Duomo świętować. Jestem taki szczęśliwy, wygrywamy mistrzostwo po dwóch latach przerwy. Zasłużyliśmy na to, dlatego teraz świętujemy. Celebrujemy, bo to unikatowe uczucie, zwłaszcza po trudnym ostatnim roku. Coś wspaniałego. Każde mistrzostwo smakuje tak jak za pierwszym razem. Warto zaznaczyć, że duży udział w mistrzostwie Interu miał Piotr Zieliński, który rozgrywa znakomity sezon. W Hiszpanii już wczoraj mogła świętować FC Barcelona, ale Real Madryt swój mecz wygrał, dlatego może zrobić to w niedzielę w meczu z Realem.
20: A dziś w La Liga zakończenie 34. kolejki. W ostatnim meczu tej serii gier walcząca o utrzymanie Sevilla podejmie o 21:00 Real Sociedad.
1: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
0: Jeśli jutro rano spojrzysz przez okno i pomyślisz, czy to już jesień wróciła, no to spokojnie, to tylko taki pomorsko-zachodni klimat przejściowy. Mam nadzieję. Na wybrzeżu Kołobrzeg, Świnoujście, Koszalin 11-12 i trochę deszczowych przelotek. W Szczecinie i Stargardzie no kilka stopni więcej, nawet 15, ale scenariusz podobny. Myślibórz wybije się do 17 stopni, parasol nadal będzie mógł się tu przydać.
3: To jest Twoje radio.
1: Tylko przeboje.
3: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
22: Tylko przeboje.
1: Twoje radio.
0: Poniedziałek zbliża się do końca, my powoli wchodzimy w tryb jeszcze tylko trochę i do domu. To jest idealny moment, żeby złapać oddech przy muzyce i docenić tych, którzy ten oddech czasem ratują. Teraz ode mnie piosenka, która pokazuje, że czasem nie trzeba wielkich planów, wystarczy dobry beat, no i wszystko dzieje się samo. Mateusz Winiarski, cześć ponownie.

0: W Dniu Strażaka słuchacie Twojego Radia, Wiktora Kida i Oskar Cyms. No a teraz coś dla tych, którzy po majówce powiedzieli: koniec z siedzeniem, przesiadam się na rower. No i powiem Ci, że region jakby to usłyszał, bo nowa ścieżka się szykuje i to nie byle jaka. Możesz jechać i nie zastanawiać się co chwilę, czy bardziej walczysz o kondychę, czy o przetrwanie. Najlepsze jest to, że trasa powstaje tam, gdzie kiedyś jeździły pociągi. Czyli zmieniamy stukot kół po torach na szum opon i ciężki oddech po pierwszym kilometrze. To jest taki moment, kiedy nagle wszyscy mamy ambitne plany. Będę jeździł częściej. Potem przychodzi pierwszy podjazd i plan mówi: no może jednak jutro, co? Ale tak czy inaczej, fajnie, że z tych miejsc do jeżdżenia nam przybywa, no bo rower, przyznaj, najlepiej smakuje wtedy, kiedy nie trzeba walczyć z drogą.
1: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Nowości rowerowe ogarnięte, a teraz powiem ci w twoim radiu po pracy coś, co brzmi jak scenariusz filmu przyrodniczego, tylko że wydarzyło się naprawdę. Spokojna majówka, cisza, natura, no i nagle dwa jelenie wpadają w bagno i mówią: chyba przesadziliśmy z tym spacerem. Na szczęście wjechali ci, którzy dziś świętują, czyli strażacy, ekipa od zadań specjalnych. Nie ma znaczenia, czy to człowiek, czy zwierzak, jak trzeba pomóc, no to po prostu jadą i robią dobrą robotę. I to jest właśnie ten moment, kiedy doceniasz, że ktoś ogarnia, kiedy inni grzęzną w życiu. I to dosłownie. Jelenie całe i zdrowe wróciły do siebie, czyli happy end, jakiego po majówce każdy by chciał, prawda? No, trochę się ubrudzić, ale generalnie finalnie wyjść z tego cało.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Please Don't Go od W za nami i powiedz szczerze, to jest ten numer, który nawet jak leci w tle, to człowiek nagle robi się trochę bardziej nostalgiczny i myśli, no dobra, zostanę jeszcze chwilę. I w sumie idealnie to pasuje, bo my nigdzie nie uciekamy, tylko trochę zmieniamy klimat. Za chwilę wiadomości kulturalne Twojego radia.
1: Autopromocja.
2: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Tylko przeboje.
3: Słucham Twojego radia, ponieważ to moje okno na świat. Nie tylko dostaję tu dużo dobrej muzyki, ale także świeże informacje lokalne, które są dla mnie istotne.
4: Tutaj znajduję ulubioną muzykę.
5: To więcej niż tylko stacja radiowa, to społeczność.
2: To jest Twoje radio.
1: Twoje radio. Twoje radio.
6: Twoje radio. Tylko przeboje.
1: Twoje radio.
7: Tylko przeboje.
6: Autopromocja.
2: Twoje radio.
8: Twoje radio. Kultura.
9: Agnieszka Tatarynowicz, dzień dobry. Po intensywnej majówce czas złapać oddech i spokojnie wejść w tydzień pełen ciekawych wydarzeń kulturalnych. Sprawdźmy, co przed nami. Dziś warto zajrzeć do Międzyzdrojów. W Miejskiej Bibliotece Publicznej spotkanie autorskie z doktorem Piotrem Oleksym i doktorem Piotrem Malińskim, a w centrum rozmowy prawdziwe historie powojennych osadników i kulisy powstawania książki Nad Dziwnę i Świnę, tom drugi. W środę o 17:00 natomiast Świnoujście zaprasza do Muzeum Rybołówstwa Morskiego. W ramach cyklu Środa w Muzeum, dr Konstanty Chłapowski opowie o połowach dalekomorskich na wodach zachodniej Afryki i pracy polskich rybaków na odległych akwenach. Z kolei w czwartek o 17:00 w Książnicy Stargardzkiej spotkanie z Pawłem Migdalskim. To propozycja dla tych, którzy chcą spojrzeć na historię Pomorza z zupełnie innej perspektywy przez pryzmat mitologii i powojennej tożsamości regionu. A dla najmłodszych prawdziwa nocna przygoda w środku dnia. 16 maja Książnica Stargardzka zamieni się w świat słów i ich tajemnic. Nocny patrol w bibliotece to spotkanie dla dzieci od 8 roku życia, podczas którego będzie można z bliska poznać te niezwykłe, ciche łowczynie nocy i odkryć ich sekrety. Spotkanie o godzinie 10 i 12, ale liczba miejsc jest ograniczona, więc warto szybko się zapisać. No i na koniec trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów, którzy dziś zaczynają swój egzaminacyjny maraton. Powodzenia i niech to będzie dobry start. To tyle ode mnie. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
8: To jest Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
6: Tylko przeboje.
8: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio. Tylko przeboje.
6: Twoje radio.
0: Końcówka popołudnia, poniedziałek powoli przechodzi w tryb byle do wieczora. No a wiadomości od Was dzisiaj naprawdę konkretne. Sławek spod Szczecina napisał: strażacy są jak powerbank dla społeczeństwa, zawsze gotowi, kiedy wszystkim spada poziom energii albo tlenu. No, trudno to przebić. No dobra, pogadaliśmy dzisiaj trochę o tym, za co najbardziej podziwiasz strażaków. Dzięki za wiadomości. A to może teraz zagramy, co? Loko Loko za chwilę, wcześniej po buziaku od Verde. Kso, kso. Wystarczy.

0: pasuje radio.
1: No i powiedz mi, majówka się skończyła, grill wygaszony, a tu nagle życie mówi, jeszcze mamy emocje w zanadrzu. W najbliższy weekend zamiast spaceru z kawą możesz mieć plan kanapa pilot. No i lekkie trzymanie kciuków. Świno ujście, kochani słuchacze twojego radia, ma swoją reprezentantkę w finale Mam Talent i to jest ten moment, kiedy nagle pół regionu zamienia się w ekspertów od śpiewu i głosowania. No wiesz, jak to działa. Najpierw, zobaczę tam tylko chwilę, a potem siedzisz do końca, no i mówisz do telewizora jak trener na meczu. Teraz to było dobre. I w sumie fajne to jest, że po tej całej majówkowej ciszy coś znowu podkręci emocje. Plan na sobotę prosty. Oglądasz, kibicujesz, no i masz poczucie, że grasz trochę, także w tej drużynie.
0: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Emocjonująco, jak wiesz, zapowiada się kolejny weekend w telewizji. Człowiek sobie pomyśli, a posiedzę chwilę, zobaczę, a skończy z pilotem przyrośniętym do dłoni, no i komentarzem do programu z udziałem mieszkanki naszego regionu. Ale prawdziwe emocje dzieją się już teraz w Koszalinie. Po darmowe wejściówki na Dni Koszalina ludzie się ustawili dzisiaj w takiej kolejce, że można by było tam nakręcić poniedziałkowy serial o cierpliwości. No i to jest właśnie taki moment, kiedy wejściówka za darmo zamienia się w sport narodowy. Kto pierwszy, ten lepszy. W tle jeszcze Dni Stargardu, które też podkręcą atmosferę, więc najbliższa przyszłość zapowiada się jak miks trochę telewizji, a trochę miasta. Trochę też wiadomości w twoim radiu już o 19:00, za kilka chwil.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Twoje radio.
1: W Stargardzie majówka miała moment, który brzmi jak scenariusz na film sensacyjny. Tylko że to się wydarzyło naprawdę. Dwóch młodych chłopaków podczas zwykłego spaceru trafiło na coś, co zdecydowanie nie powinno leżeć w ziemi. Stary nie wybuchł. Na szczęście wszystko skończyło się bezpiecznie. Co dzieje się w kraju i na świecie? O tym w wiadomościach Twojego radia. Po pracy zbliża się 19.
0: Autopromocja. Twoje radio.
2: To jest Twoje radio.

0: Cześć, tu Natalia. Mój dzień zaczynam zawsze swoim radiem.
1: Cześć, tu Wiktoria. Nie wyobrażam sobie dnia bez twojego radia.
2: Twoje radio.
3: To jest twoje radio. Tylko przeboje.
4: Tylko przeboje.
5: Autopromocja.
3: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
6: Tragedia w Lipsku. W pieszych wjechało auto, są ofiary śmiertelne. Nagła zmiana w pogodzie, burze, deszcz, miejscem i chłodniej. 20 zł za parkowanie pod szpitalem. Taki cennik w Poznaniu. Marcin Krzemiński. Na początek dramatyczne doniesienia z Lipska w Niemczech. W ludzi wjechał tam samochód. Na tę chwilę wiadomo, że nie żyją dwie osoby, a co najmniej 8 może być rannych. Do wypadku doszło w strefie dla pieszych w pobliżu Augustplatz. Niemieckie media przekazują, powołując się na świadków, że samochód wjechał w grupę ludzi z prędkością nawet 80 km na godzinę. Przed chwilą policja poinformowała, że sprawca wypadku został zatrzymany i nie stanowi już zagrożenia, ale nie poinformowała o jego tożsamości ani motywach działania. W pogodzie idzie spora zmiana. Po wyjątkowo słonecznej i miejscami gorącej majówce zrobi się chłodniej. Pojawią się też burze. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Warmię i Mazury trzeba się od jutra liczyć z opadami deszczu. Miejscami opady będą silne, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
7: Wtorek, czwartek to najbardziej aktywny okres. Opady, burze i porwisty wiatr.
6: Kraj podzieli się na chłodniejszą północno-zachodnią część, gdzie temperatury spadną nawet poniżej 10 stopni i cieplejszą południowo-wschodnią, gdzie nadal będzie powyżej 20. Pogoda chwilowo uspokoi się dopiero w weekend. 20 zł za godzinę parkowania mają płacić pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Chodzi o teren w pobliżu nowych budynków szpitala, w których działa m.in. SOR.
8: To jest bardzo zły pomysł. Gdyby były przyjęcia, godzina 12:10, ja jestem, teraz my czekaliśmy 1,5 godziny. No i to jest po prostu takie naciąganie.
9: Jeśli w odwiedziny, to jestem za, ale tak 10 zł wystarczy.
10: Chcemy uniknąć wielogodzinnych postojów samochodów, które będą blokowały właśnie wjazd tym, którzy chcieli by wjechać na 15 minut, zostawić pacjenta?
6: Mówi Bartosz Sobański, rzecznik szpitala. Zdaniem placówki dzięki opłacie rozwiąże się problem korkowania parkingu, który mieści tylko 50 pojazdów. Prawdopodobnie w piątek Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE i w ciągu najbliższych dni lub tygodni otrzyma zaliczkę z programu w wysokości 6,5 miliarda euro. Minister finansów Andrzej Domański potwierdził to dziś w Brukseli. Domański przyznał, że jest dumny z tego, że Polsce udało się wynegocjować bardzo dobre warunki umowy SAFE, no a także obniżyć koszty finansowania modernizacji armii. A już jutro na posiedzeniu rząd zajmie się m.in. projektem wprowadzającym bon senioralny. Ministrowie rozpatrzą też propozycję zakładającą na przykład uproszczenie rachunków za energię dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka, obchodzony 4 maja. W tym dniu przypada wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków.
11: Zastępca dowódcy JRG 1 w Radomiu. Służę 17 lat. Strażakiem chciałem zostać w sumie od dziecka chyba, jak większość młodych ludzi. Oglądałem bajki, filmy o superbohaterach. No i gdzie lepiej być bohaterem niż w straży pożarnej, gdzie możemy pomagać ludziom po każdego dnia.
6: Mówi starszy kapitan Tomasz Bryśkiewicz. Wszystkim strażakom składamy oczywiście serdeczne życzenia.
3: To były najważniejsze wiadomości twojego radia. Więcej na twojeradio.fm. Twoje radio. Sport.
12: Mateusz Warianka, dzień dobry. Marlena Karwacka i Nicolas Remak mają za sobą wyjątkowo udane starty podczas Grand Prix Junek w Pradze. Kolarki klubu kolarskiego Ziemia Darłowska wróciły z medalami. Bessa Remak wygrała rywalizację w Keirinie. Karwacka była tuż za podium, ale na tym nie poprzestała, bo była najlepsza w sprincie. W tej konkurencji nieco gorzej spisała się Remak, która uplasowała się na 6. pozycji. Obie zawodniczki startowały także w Omnium, tu zajęły 8 miejsca. Frederik Ulvestad zostanie w Pogoni Szczecin. Pomocnik przedłużył swój kontrakt z klubem do czerwca 2028 roku. Norwek w tym sezonie jest jednym z nielicznych piłkarzy, który trzyma poziom. W tym sezonie rozegrał 31 spotkań, zdobył 5 goli i zanotował 3 asysty. W sumie w ekipie Dumy Pomorza ma na koncie 101 występów. Ulvestad do Pogoni trafił w 2023 roku z tureckiego Sivasporu. I na koniec jeszcze dobre wieści ze Szczecina. Piłkarze ręczni Sandra Spa Pogoni pokonali lidera rozgrywek Śląsk Wrocław 33-25 i mają szansę na bezpośredni awans do Superligi. Szczecinianie są obecnie wiceliderami Ligi Centralnej, a po zwycięstwie nad Śląskiem pojawiła się nadzieja na bezpośredni awans. Do końca sezonu pozostała już tylko jedna kolejka. Pogoń, jeśli chce zająć pierwsze miejsce w tabeli, musi pokonać AZS AWF Warszawa i liczyć na porażkę Śląska z Jurandem Ciechanów.
2: Twoje radio. Twoje radio. Pogoda.
4: We wtorek pogoda będzie trochę jak rozmowa z kimś, kto się nie może zdecydować. Trochę słońca w głowie, ale chmury i tak zrobią swoje. Kołobrzeg, Świnoujście, Koszalin 11-12 stopni i przelotne opady. Szczecin, Stargard do 15, też z deszczem w pakiecie. Myślibórz to najcieplejszy punkt dnia, około 17, ale bez pełnej stabilizacji.
3: Tu Twoje radio.
2: Twoje radio.
3: Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
2: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Przeboje Radio.
1: Tylko przeboje.
2: Tylko przeboje.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary z

0: Autopromocja.
1: To jest
2: Twoje radio.
0: Twoje radio.
3: Najważniejsze sportowe wydarzenia tygodnia, rozmowy z bohaterami weekendu i relacje ze sportowych aren. Program na Fali Sportu w Twoim radiu w każdy poniedziałek o 20:00. Mateusz Warianka. Zapraszam.
1: To jest
2: Twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja.
2: To Twoje radio. Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
4: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Autopromocja. To jest twoje radio.
1: Cześć, tu Natalia Schroeder.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Cześć, tu Beata Kozidrak. Słuchajcie twojego radia.
4: Dzień dobry, nazywam się Andrzej Piaseczny. Słuchajcie twojego radia.
5: To jest twoje radio. Tylko przeboje. Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
5: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
6: Ofiara śmiertelna, ponad 20 rannych, są nowe dane z Lipska. Potem policja o majówce na polskich drogach. Będzie też o ruszającym jutro turnieju tenisowym w Rzymie. Marcin Krzemiński. Nie dwie, a jedna osoba nie żyje, 25 zostało rannych. To aktualny, skorygowany przez policję bilans wypadku w Lipsku. W centrum tego niemieckiego miasta w pieszych wjechało auto. Jak informują media, pojazd miał jechać z prędkością około 80 km na godzinę, a jego kierowca miał podczas zatrzymania przez służby zachowywać się w sposób wskazujący na problemy psychiczne. Jeszcze jedna ważna informacja w kontekście tego, co zdarzyło się w Lipsku. Wszystko wskazuje na to, że wśród poszkodowanych nie ma Polaków. Informacji o tym, by w zdarzeniu uczestniczyli rodacy, nie ma Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
7: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
6: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Zmieniamy temat. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
8: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
6: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Ministerstwo Infrastruktury rozwija kolej na Lubelszczyźnie. Od grudnia będzie jeszcze więcej połączeń z Lublina do Warszawy czy Wrocławia. Jak mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, w przygotowaniu jest też nowa trasa do Ukrainy.
9: Lublin, Zamość w kierunku granicy z Ukrainą. Nie zapominamy o tym temacie. Ten temat pojawił się, gdy wyjaśni się sytuacja w Ukrainie, to widzimy zasadność budowy takiego połączenia o zupełnie nowej jakości.
6: Resort infrastruktury stawia też na połączenia regionalne na Lubelszczyźnie. Do 2031 roku w Łęcznej powstanie długo wyczekiwana linia do Lublina. Daria Kasatkina lub Katie McNally, jedna z nich będzie pierwszą rywalką Ligi Świątek podczas ruszającego jutro turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmaganiana Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magdalinet rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena French od starcia z Aleksandrą Jalą. Świątek triumfowała w Rzymie 3 razy, ostatnio w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini.
5: To były najważniejsze wiadomości twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
0: Twoje radio. Pogoda.
10: Jutro to będzie taki dzień, kiedy nie pytasz, czy pada, tylko kiedy znowu pada. Na północy regionu Kołobrzeg, Świnoujście, Koszaliny 11-12 stopni i lekkie opady. Szczecin i Stargard do 15 z podobnym klimatem. W Myślibożu przyjemniejsze 17, ale też z przelotnym deszczem w tle.
5: To jest twoje radio, tylko przeboje.
0: Twoje radio.
5: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
0: Twoje radio.
5: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
11: Dobry wieczór, Mateusz Warianka przy mikrofonie. To jest audycja Na Fali Sportu w twoim radiu. Dziś dużo dobrych wieści, m.in. ze Szczecina, gdzie Pogoń oddaliła się od strefy spadkowej. Będą też oczywiście złe wieści, jak na przykład kolejna porażka piłkarzy Świtu Szczecin w drugiej lidze, czy podwójna porażka PGS Puławy Stargard w playoffach pierwszej ligi. Zapraszam.
12: O,

0: Twoje radio.
1: Na fali sportu zaczynamy od Szczecina i Pogoni, która prawdopodobnie utrzyma się jednak w Ekstraklasie. Portowcy w kluczowym dla siebie spotkaniu pokonali 3-0 Wisłę Płock. Dwie bramki zdobył Filip Cuić. Dla Bośniaka to pierwsze trafienia w barwach Dumy Pomorza. Wynik zamknął Hussein Ali, dla którego była to pierwsza bramka zdobyta dla Pogoni po transferze. Pogoń odskoczyła na 5 punktów od Widzewa Łódź, czyli ostatniej drużyny w strefie spadkowej. To oznacza, że na 3 kolejki przed końcem sezonu tak naprawdę Pogoń może już się czuć bezpieczna w walce o utrzymanie. Z kolei piłkarze Świtu Szczecin mają problem. Sporo zawirowań związanych ze zmianą trenera, no i też sporo porażek. Niekorzystna seria sprawiła, że Świt zamiast walczyć o awans, co było zapowiadane jeszcze przed rundą wiosenną, musi skupić się na walce o utrzymanie. Tak mecz z Podbeskidziem podsumował trener Mariusz Sasa.
2: Musieliśmy trochę w szatni porozmawiać po meczu, stąd to spóźnienie moje na konferencję, na pewno nie z braku szacunku. Trzeba jedną rzecz sobie powiedzieć, że jeżeli zaczynamy grać od 35-36 minuty, ale dobrze chociaż, że do końca i że w drugiej połowie, no to trudno odrobić straty, chociaż tutaj jeśli można szukać pozytywów, to właśnie od tej minuty, to co zrobiliśmy w przerwie i to co działo się w drugiej połowie, to jest jakiś optymizm, natomiast w pierwszej połowie po prostu nie można powiedzieć, że oddaliśmy inicjatywę, bo on nie był u nas w meczu. Przede wszystkim popełniliśmy kardynalne błędy przy bramkach. Nie skracaliśmy pole gry. Przy pierwszej daliśmy sobie zrzucić piłkę za plecy i interwencja bramkarza niepewna. Gdzieś ta piłka została w koźle i dobrze się ułożyła do napastnika i to strzelił. Później nie skracaliśmy na piłkę, zawodnik oddaje strzał. Mieliśmy dużo strat, mieliśmy dużo rzeczy takich niepoukładanych i też to, że założyliśmy sobie troszeczkę inaczej, te nasze otwarcia i te wszystkie rzeczy, co innego było z placu, być może są jeszcze nawyki, ale w tej chwili nasza sytuacja jest taka, że my musimy tutaj jak mężczyźni podjąć się tego, żeby zdobyć punkty i w następnym sezonie grać w drugiej lidze, bo jeżeli tak będziemy wychodzić jak na dzisiejszy mecz, to po prostu to jest dla mnie skandal i myślę, że wszyscy to zrozumieją, bo ja to głośno powiedziałem w szatni i jest prosta sprawa, my od dzisiaj właściwie, my musimy już myśleć o tym, i o następnym meczu, i o tym, żebyśmy te punkty zdobyli, ale ten charakter musimy wydobyć z siebie. Mamy plan określony. Mam nadzieję, że jak się spotkamy tutaj za 2 tygodnie, będzie zupełnie inna sprawa i Państwo zobaczą, że moje słowa nie są czczą gadaniną, tylko wszyscy to dźwigną, bo ustaliliśmy sobie z zespołem to, co mamy zrobić i liczę na to, że to zrealizujemy.
1: Tak mecz z Podbeskidziem podsumował trener Marcin Sasal. Kolejny mecz Świt zagra 8 maja z rezerwami ŁKS-u Łódź, które już z ligą praktycznie się pożegnały. W piłkarskiej trzeciej lidze z kolei trwa zażarta walka o utrzymanie. Błękitni Stargard niestety są o krok od najgorszego chyba sezonu w historii występów w trzeciej lidze, na pewno najgorszego od kilkunastu lat. Stargardzianie zremisowali na wyjeździe z Unią Swarzędz 0-0 i zajmują 14 miejsce w ligowej tabeli. Przy układzie obecnym w drugiej lidze, czyli przy spadku KKS-u Kalisz, Błękitni na ten moment żegnają się z trzecią ligą. Na szczęście terminarz dla nich jest dość korzystny, grają raczej z drużynami z dołu tabeli, więc Stargardzianie mają duże szanse na to, żeby pozostać w trzeciej lidze na kolejny sezon. Fantastycznie spisuje się za to Beniaminek. Kluczewia Stargard rzutem na taśmę wygrała 2-1 z Kartuzją Kartuzy, zdobywając gola w 90 minucie spotkania i utrzymali się piłkarze z Kluczewa na 6 lokacie. 7 jest Flota Świnoujście, a na miejscu 16 dopiero rezerwy Pogoni Szczecin.

0: pierwsze miejsce i rozstawienie w playoffach.
1: Na pewno cieszy nas to zwycięstwo. Uważam, że mimo, że dobrze zaczęliśmy ten mecz, potem ten mecz się nam zrobił się dla nas dość trudny. Sami sobie troszeczkę zgotowaliśmy ten los, może gdzieś tam nam uciekła koncentracja, a ja zawsze powtarzam, że z koncentracją jest tak, to nie jest przycisk, który sobie można włączać i wyłączać, tylko jak ona raz gdzieś nam ucieknie, to potem bardzo ciężko jest ją z powrotem gdzieś znaleźć. Krosno walczyło jak mogło, wiedzieli, jaka jest stawka tego meczu dla nich. Koniec końców to my się możemy cieszyć z tego zwycięstwa. Wydaje mi się, że w tych kluczowych momentach jednak to, co działa przez cały sezon, czyli dobra obrona i napędzanie szybkiego ataku, dało nam te ważne punkty w końcówce, które doprowadziły do zwycięstwa.
0: Mówił kapitan drużyny Tomasz Gielo po meczu z miastem Szkła Krosno, a tak spotkanie podsumował trener Maciej Majcherek.
2: Początek mieliśmy bardzo dobry i myślę, że to nas bardzo uśpiło też, bo wygrywaliśmy 12-0 i wiadomo, w głowie się trochę przestawia, że u zawodników też, że ten mecz będzie okej, gramy z ostatnim zespołem w tabeli, który praktycznie już spadł z ligi i ten mecz może będzie taki łatwy, bo zaczęliśmy 12-0. Później, tak jak Tomek powiedział, zgodzę się z tym, że ta koncentracja nam bardzo uciekła i Krosno wyszło na prowadzenie i to szczególnie w tej trzeciej kwarcie naprawdę grali dobrą koszykówkę, trafiali ciężkie rzuty, a my nie byliśmy agresywni w obronie i to trzeba było dać naprawdę szacunek dla nich, że walczyli do końca. Co do naszej gry, tak jak mówiłem, no początek mieliśmy bardzo dobry, później ta koncentracja uciekła i tej czwartej kwarcie znowu nadgoniliśmy. Cieszymy się, że z kolejnego zwycięstwa w środę bardzo fajny mecz na zakończenie sezonu regularnego w Warszawie, gdzie zmierzymy się z mistrzem Polski Legią Warszawa o pierwsze miejsce w tabeli.
0: Ostatni mecz rundy zasadniczej z Legią Warszawa odbędzie się w środę w Warszawie. Schodzimy pięterko niżej do pierwszej ligi za spółnią Stargard. Dwa bardzo nieudane mecze z ŁKS-em Łódź w półfinale playoff o awans do ekstraklasy. Stargardzianie w pierwszym spotkaniu przegrali wysoko 66-95, a w drugim jeszcze wyżej, 71-107. Tak mecz podsumował Wojciech Czarlonko, który zaznacza, że drużyna w Łodzi postara się powalczyć o zwycięstwo.
3: Zespół z Łodzi był od nas dzisiaj lepszy, pokazali to na parkiecie, trafili w szalone 17 trójek, także no po prostu ciężko było nam wygrać dzisiaj ten mecz. Ja jedyne co to mogę obiecać, że naprawdę zrobimy wszystko, żeby każdy kolejny mecz wygrać, że nie będziemy zwieszać głów, że będziemy walczyć do końca i pomimo tego, że ta rywalizacja w tym momencie wynosi 0-2, to naprawdę zrobimy wszystko, żeby jeszcze odwrócić losy tej serii, no i pokazać się z jak najlepszej strony w Łodzi, bo pomimo tego, że ten wynik jest jaki jest, to ja uważam, że naprawdę zostawiliśmy kawał serca na boisku. Bardzo chcieliśmy wygrać ten mecz, no ale no liczby pokazują, że zespół z Łodzi był po prostu dzisiaj lepszy.
0: Jeszcze parę słów od trenera Marka Popiołka.
4: Obiecuję, że zrobimy wszystko tak, jak robimy przez cały sezon, czyli naprawdę skrupulatnie staramy się przygotowywać do każdego kolejnego meczu i nawet po takich dotkliwych porażkach, jakie tutaj odnieśliśmy, nie poddajemy się i po prostu koncentrujemy się na jednym kolejnym meczu, aby przygotować się go jak najlepiej, zaprezentować się znacznie lepiej i rywalizować jak równy z zespołem z Łodzi. Oczywiście mamy w sobie, i ja to mówię za siebie w szczególności jako pierwszy, dumę jako sportowcy i nie do zaakceptowania jest dla mnie jako dla trenera wynik takich dwóch spotkań. Oczywiście jak zwykle przeprowadzimy dogłębną analizę i też taką krytyczną odnośnie tego, co nie działało w naszej grze i jakie błędy na przykład zostały popełnione choćby dzisiaj, z których mogły wynikać niektóre celne rzuty za trzy ŁKS-u. Wojtek wspominał o tym, jak świetnie zagrali na samym początku. Myślę, że gdybyśmy byli trochę spokojniejsi, gdybyśmy dochodziliśmy do niezłych pozycji rzutowych, kilku graczy było podłączonych pod grę, przestrzeliliśmy sporo rzutów wolnych, ten mecz mógł się dla nas ułożyć lepiej, skuteczność ŁKS-u była wręcz kosmiczna.
0: Kolejne dwa spotkania odbędą się w Łodzi, oczywiście pod warunkiem, że Spójnia wygra pierwsze starcie, jeżeli przegra, no to ŁKS zamelduje się w finale. To wszystko na dziś w magazynie Na Fali Sportu. Do usłyszenia.
5: Twoje radio, tylko przeboje.

0: Autopromocja.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Twojego radia słucham, ponieważ jest nasze radio, słyszymy nasze wiadomości. Jestem taką też lokalną patriotką. No i uwielbiam żarty pana Filipa.
4: Ponieważ jest bardzo fajna muzyka, umilamy sobie czas podczas jazdy w samochodzie. Jak pracujemy, muzyka dodaje nam energii.
0: To jest
2: twoje radio.
0: Twoje radio.
5: Twoje radio.
0: Twoje radio. Tylko przeboje.
5: Twoje radio.
6: Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
5: Twoje radio.
2: Tu twoje radio. Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
2: Tylko przeboje.

Twoje radio, tylko przeboje. Najlepsze radio do samochodu.

0: autopromocja. To jest Twoje radio.
1: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam, Anna Wyszkoni.
2: Tak gra Twoje radio. Pozdrawiam, Radek Liszewski.
3: Tak gra Twoje radio.
4: Pozdrawiam, Majka Jeżowska.
0: Twoje radio.
5: To jest Twoje radio. Tylko przeboje. Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
5: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
6: Zmiany w pogodzie, za chwilę szczegóły od synoptyków, potem listy Gończy za adwokatem od Trumien na Kółkach i powrót Stefana Horngechera do polskiej kadry. Marcin Krzemiński. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
7: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
6: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tak w kolejnych dniach dotrze tam chłód i deszcz. Listę Gończy za adwokatem od Trumien na Kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 osoby. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie zastała go w miejscu zamieszkania. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. No, o metodach działania oszustów Anna Gmiterek-Zabłocka.
8: Prokurator Marcin Kozak z Lubelskiej Prokuratury Okręgowej nie pozostawia złudzeń.
9: To przestępstwo ma charakter masowy.
8: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomo lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
10: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
8: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
9: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
8: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
6: Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku. Trener, który doprowadził Kamila Stocha do olimpijskiego złota, wraca pracować z polskimi skoczkami. Stefan Horngacher będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji. Przemysław Pozowski.
11: Jak informuje PZN, Horngacher ma, tutaj cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a model współpracy zakłada jednoznaczny podział odpowiedzialności oraz jasno zdefiniowane i mierzalne cele sportowe. Jakie? Tego już nie doprecyzowano. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem Biało-Czerwonych, to było w latach 2016-2019 i pod jego wodą Biało-Czerwoni zdobyli m.in. 2 medale igrzysk w Pjongczangu. Złoto wywalczył wtedy w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna.
6: A Horngacher był ostatnio głównym trenerem reprezentacji Niemiec.
5: To były najważniejsze wiadomości Twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
0: Twoje radio.
3: Twoje radio.
0: Pogoda.
12: Wtorek na Pomorzu Zachodnim będzie spokojny, lekko wilgotny i bez wielkich fajerwerków. Kołobrzeg, Świnoujście, Koszalin 11-12 stopni i trochę deszczu, który nie zrobi zamieszania. Szczecin i Stargard do 15 stopni, podobny scenariusz. Cieplej, bo 17 w Myśliborzu, ale chmury nadal będą w grze i to przez cały dzień.
0: Twoje radio.
5: To Twoje radio. Już teraz cała godzina bez zbędnego gadania. Tylko przeboje. 100% muzyki non-stop.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
5: Przeboje.

0: autopromocja.
1: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
2: Jesteście najwspanialszą stacją. Podajecie wiadomości na bieżąco. Jestem bardzo zadowolona.
3: Bardzo przyjemnie można pracować przy waszej muzyce.
4: Pracując w branży budowlanej wśród mężczyzn, słucham twoje radio i dzięki wam błyszczę.
0: To jest
1: twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja.
1: To jest twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
1: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Twoje radio. Już za chwilę najważniejsze wiadomości.
1: I will find the time, we will find the timing.

0: Autopromocja. To jest twoje radio.
1: Hey everybody, this is Shaggy.
2: Hi, I'm Madonna.
3: Mick Jagger here. I'm the Rolling Stones.
4: Hey, it's Miley Cyrus.
5: Hi, I'm Dave Gahan.
6: And we're Depeche Mode.
0: Twoje radio.
7: Do it.
8: Hey, I'm Bruno Mars.
0: Autopromocja.
9: Twoje radio. Najważniejsze wiadomości.
10: Rosyjska i ukraińska deklaracje wstrzymania walk, tylko daty inne. Potem bilans tragedii w Lipsku, gdzie auto wjechało w pieszych. Będzie też maturalny przeciek.
11: Zostało zrobione zdjęcie.
10: Chodzi o arkusz egzaminacyjny. Marcin Krzemiński. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił reżim ciszy w wojnie z Rosją poczynając od północy z wtorku na środę. Ukraiński przywódca zaznaczył, że do tej pory nikt nie zwrócił się oficjalnie do władz w Kijowie z propozycją przerwania działań zbrojnych. Nawiązał w ten sposób do informacji Reutera. Agencja, powołując się na rosyjską RIA Nowosti, przekazała, że przywódca Rosji Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą obowiązującego 8 i 9 maja. W tym przypadku decyzja o zawieszeniu broni jest związana z obchodami rocznicy zwycięstwa stalinowskiego Związku Radzieckiego nad hitlerowskimi Niemcami w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Tak w Rosji określa się tę część II wojny światowej, w której Związek Radziecki walczył po stronie koalicji antyhitlerowskiej w latach 41-45. Jedna osoba zginęła, 25 doznało obrażeń w centrum Lipska, gdzie po południu samochód wjechał w grupę ludzi. Sprawca, 33-letni obywatel Niemiec, został zatrzymany. Według mediów miał zachowywać się w sposób wskazujący na możliwe problemy psychiczne. Na razie służby nie podały dalszych szczegółów dotyczących jego tożsamości i możliwych motywów działania. Jak poinformowało lokalne radio, świadkowie opisują sprawcę jako mężczyznę o jasnej karnacji. Miał liczne tatuaże i był ubrany w jasną koszulę. Miał wjechać w ludzi z prędkością od 70 do 80 km na godzinę. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
11: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
10: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka na jeden z wybranych tematów: wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Przypomnę, że jutro pisemny z matematyki. Na koniec jeszcze filmowa kartka z kalendarza.
12: Ubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam.
10: No a konkretnie niech żyje nam miś. Premiera tego filmu odbyła się 4 maja 1981 roku, czyli dokładnie 45 lat temu.
9: To były najważniejsze wiadomości twojego radia. Więcej na twojeradio.fm.
0: Twoje radio.
13: Twoje radio.
0: Pogoda.
14: Jutro pogoda nie będzie próbowała cię zaskoczyć, raczej będzie konsekwentna. Na Wybrzeżu, Kołobrzeg, Świnoujście i Koszalin 11-12 stopni i przelotne opady. Szczecin i Stargard 14-15, też z deszczem w tle. Myślibórz, najcieplejszy punkt, tu 17 stopni, ale parasol nadal może się przydać na wszelki wielki.
9: To jest twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
9: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: Autopromocja.
1: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
2: Twoje radio. Tu najlepsze są przeboje. Na zły humor, niepokoje. Czy jest słońce, czy deszcz pada. W radio ciepły głos zagada.
3: Twoje radio towarzyszy mi już od samego początku istnienia. Cieszę się, że możecie poprawić mi nastrój w pracy, bo właśnie tam was słucham.
4: To jesteście the best, nie?
0: To jest...
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio.
5: Tylko przeboje.
0: Autopromocja.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
1: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: Autopromocja.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Siemka, tu Wiki Gabor, a wysłuchacie Twojego radia. Buziaki.
4: Cześć, tu Kamil Bednarek, słuchasz Twojego radia. Pozdrawiam.
5: Hello, tutaj Mary z Polski. Pozdrawiam Twoje radio. Au!
6: Cześć, tu Kuba Karaś.
7: Cześć, tu Piotr Rogucki. Słuchacie Twojego radia.
0: Twoje radio.
8: Cześć, tu pan Fisz. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Twojego radia.
0: Tylko przeboje.
6: Cześć, tu Rubens. Słuchacie Twojego radia.
0: To jest
2: Twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Autopromocja.
2: To jest Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Twoje radio.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
0: Twoje radio.
2: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.

0: Druga promocja.
1: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio.
2: Dzień dobry. Co wtorek przybliżam Wam w programie Poznajmy się tematy związane z niepełnosprawnością. Informuję o najnowszych inicjatywach społecznych, przedstawiam ludzi z pasją i organizacje z naszego regionu, które działają na rzecz innych. Na program Poznajmy się w Twoim radiu zapraszam w każdy wtorek po 20. Agnieszka Tatarnik.
1: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio.
3: Twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja.
1: To jest Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio. Tylko przeboje.

0: Autopromocja.
1: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry.
2: Fajnie, że słuchasz Twojego radia. Good morning. Codziennie od 5 rano mam dla Ciebie najważniejsze wiadomości z regionu, pogodę, informacje o korkach, świetny humor prowadzącego.
3: Jestem bardzo zadowolona, uśmiechnięta.
2: I tylko przeboje, które dobrze znasz i lubisz. Zacznij dzień z Twoim radiem. Zapraszam, Filip Waćkowski.
1: To jest Twoje radio.
0: Twoje radio.
1: Twoje radio na dzień dobry.
0: Autopromocja.
4: To jest Twoje radio.
1: Twoje radio.
0: Tylko przeboje.
4: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.
5: Tylko przeboje.

0: autopromocja. To jest twoje radio.
1: Hi everyone, this is Celine Dion.
2: I'm Lady Gaga.
3: My name is Dieter Bohlen.
4: I'm Thomas Enders from Modern Talking.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hello, I'm Carlos Santana.
0: To jest twoje radio. Tylko przeboje. Autopromocja.
7: To jest twoje radio. Twoje radio, tylko przeboje.
8: Tylko przeboje.
7: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

0: radio.
1: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
1: Najwięcej muzyki w godzinie. Najwięcej muzyki w godzinie.
2: Come on, let's go. Yeah!

0: Autopromocja.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio.
2: Twoje radio na dzień dobry.
3: Fajnie, że słuchasz twojego radia.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Pawłosiego poznam łobuza. Dzień dobry.
6: Dobry, dobry.
3: Codziennie od 5 rano mam dla ciebie najważniejsze wiadomości z regionu. Pogodę, informacje o korkach, świetny humor prowadzącego.
7: Te żarty pana Filipa to mnie po prostu nieraz rozwalają.
3: I tylko przeboje, które dobrze znasz i lubisz. Zacznij dzień z twoim radiem. Zapraszam, Filip Waćkowski.
1: To jest twoje radio.
0: Twoje radio.
2: Twoje radio na dzień dobry.
0: Autopromocja.
8: To jest twoje radio.
0: Twoje radio, tylko przeboje.
8: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio, tylko przeboje.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Twoje radio.
1: Twoje radio, tylko przeboje. Najlepsze radio do samochodu.
2: I venga conmigo.

0: regionu, które mnie bardzo interesują.
1: Jadąc samochodem, szukałam stacji już trochę znudzona tymi wszystkimi innymi. No i ukryłam właśnie, przyciągnął mnie głos. No zupełnie troszeczkę inne radio niż teraz te wszystkie. I tak pozostałam i słucham tylko was.
2: Bardzo pozytywnie się to gdzieś tam kumuluje w uchu i jest bardzo fajnie.
3: Bo mili, sympatyczni i prezenterzy, jest fajna muzyka i dzięki temu niestraszny jest pogoda za oknem, korki na mieście. Humor się poprawia, energia jest do działania. I tej muzyce, i tym miłym głosom.
4: Słucham twojego radia ze względu na znakomitą muzykę. Takiej nie znalazłem w żadnej innej rozgłośni. No czego chcieć więcej?
5: Autopromocja.
6: To jest Twoje radio.
5: Twoje radio tylko przeboje.
6: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim. Twoje radio tylko przeboje.

0: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje na noc.
1: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światła jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: Twoje radio.
1: Twoje radio, tylko przeboje. Najlepsze radio do samochodu.

0: to promocja.
1: Twoje radio.
2: Twoje radio. Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.
3: Kłaniam się nisko, gromi z tej strony, kochani. Dużo dobrej muzyki i dużo słońca.
4: Cześć, to ja, Kaśka Nocowska.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski. Słuchacie Twojego radia.
0: Tylko przeboje.
6: Dzień dobry, Krzysztof Cukowski. Muzyka jest moją największą pasją, dlatego zawsze słucham
0: Twoje radio.
7: Cześć, tu Andrzej Smolik. Słuchacie Twoje radio.
8: Hello, this is Kev Fox. You're listening to Twoje radio.
0: To jest
2: Twoje radio.
0: Twoje radio. Twoje radio. Tylko przeboje. Twoje radio. Autopromocja.
2: To jest Twoje radio, tylko przeboje.
0: Twoje radio.
2: Twoje radio na Pomorzu Zachodnim.
0: Twoje radio.
2: Tylko przeboje.
0: Tylko przeboje.